0: dwóch członków słynnego brytyjskiego zespołu.
1: Kolekcję dokumentującą złote lata Oasis zgromadził wieloletni inżynier dźwięku grupy. Na licytację wystawi ponad 200 taśm cyfrowych, 73 kasety analogowe oraz 3 minidyski. Znajdują się na nich niepublikowane nagrania z koncertów, próby, ale przede wszystkim prywatne, niezwykle szczere rozmowy między braćmi Noelem i Liamem Gallagherami, którzy stanowią trzon Oasis. Choć zespół sprzeciwia się sprzedaży materiałów i kwestionuje prawo do ich rozpowszechniania, dom aukcyjny szacuje, że kolekcja może osiągnąć cenę nawet 1 600 000 funtów.
0: O czym z Londynu donosił nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
2: Jaka będzie pogoda?
0: Koniec lata. Synoptycy zapowiadają początek złotej polskiej jesieni. Po upalnym początku tygodnia czekają nas chłodniejsze dni. Co dokładnie czeka nas dziś w pogodzie, sprawdzał nasz reporter Michał Krasoń.
3: Na zachodzie i w centrum może popadać, a na wschodzie będzie pochmurno. Termometry pokażą od 18 stopni w Białymstoku do 20 w Poznaniu. Zapytałem Dorotę Pacochę z IMGW, czy możemy jeszcze w tym roku liczyć na choć chwilę lata.
4: Ja zdecydowanie wyciągnęłam już czapkę. Te wartości temperatury kilkanaście do 20 stopni Celsjusza w przyszłym tygodniu będą dominować.
3: A noce w przyszłym tygodniu będą już naprawdę chłodne. Miejscami temperatura może spaść do zaledwie 6 stopni na plusie.
0: Krótko mówiąc, lato odpuszcza, a na najbliższe dni jesień przejmuje stery. Pamiętajcie więc o witaminie C. Na koniec tego wydania wracamy do programu Sprawdzam. Czy w sprawie afery Zonda Krypto powinna powstać komisja śledcza? Między innymi o to Krzysztof Ziemiec pytał swoich gości. Byli nimi Maciej Konieczny, poseł partii Razem oraz Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
5: Podpisaliśmy się pod projektem komisji śledczej, chociaż no przyznam, że jestem świadom wad tego rozwiązania i tego, że te komisje śledcze też są bardzo upolitycznione i niekoniecznie doskonale spełniają swoją rolę, ale tu mamy do czynienia z sytuacją lobbingu politycznego. Mamy do czynienia z posłami Konfederacji, PiSu, Suwerennej Polski, którzy po prostu uzyskiwali korzyści majątkowe czy fundacje z nimi związane w zamian za konkretne rozwiązania prawne. Jest to korupcja polityczna i ona także w tym wymiarze dobrze, jeżeli byłaby wyjaśniona, ale to jest oczywiste, że to jest afera Konfederacji i Przemysława Wiplera. To jest afera PiSu i posła Moskala, no to jest afera Michał Suwerennej Szczerba. Polski i finansowania tej partii, więc pod tym względem myślę, że ta komisja śledcza by się przydała.
6: Powołacie taką komisję?
7: Przede wszystkim wszystkie instytucje państwa w tej sprawie działają. Prokuratorskie śledztwo zostało wszczęte w kwietniu, mimo tego, że kilkakrotnie za czasów Ziobry w sprawie Zonda Krypto czy BitBeja było umarzane. Więc prokuratura działa, służby dokonują zatrzymań, sądy potwierdzają zasadność aresztów tymczasowych. Wczoraj przeszukanie również w domu agenta CBA, który był pośrednikiem między oszustami a środowiskiem prawicy. Wie pan, to jest wielkie oszustwo. To jest oszustwo na wielką skalę również, ale to zgadzam się z panem posłem. To jest afera prawicy, ale to także był test na sprzedajność i gotowość do właśnie takich działań lobbystycznych. PiS tego testu nie zdał, a dodatkowo rozprowadzający był agent CBA, który dokładnie wiedział, gdzie są słabostki PiS-u, którzy ludzie są podatni na sprzedajność. Od sprzedajności do zdrady jest bardzo niewiele. Niewielka droga.
6: W interesie grupy rządzącej, tak, obozu
7: władzy. Nie, panie rektorze, ponieważ w tej sprawie działają służby, w tej sprawie potrzebne są również rozwiązania i wprowadzenie do polskiego porządku prawnego regulacji Mika i mówię o tym jako poseł do Parlamentu Europejskiego. Polska jest ostatnim krajem, który nie ma wskazanej instytucji nadzorującej rynek kryptowalut w swoim kraju.
5: Pełna zgoda co do konieczności regulacji. Co do działań prokuratury, no to mamy jednak dość kuriozalną sytuację, w którym obrońcą głównego oskarżonego jest radykał z Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych, znany z sam uciekał przed prokuraturą za granicę i prokuratura już zależna od nowej władzy w sposób bardzo wątpliwy umorzyła śledztwa wobec niego i teraz on jest obrońcą głównego oskarżonego, a prokuratura wbrew obietnicom rządu dalej nie jest rozdzielona od ministerstwa, więc niestety dużo lepiej by było, gdyby sam ten proces dochodzenia przez prokuraturę i ten aspekt państwowy, prawny tego nie był tak upolityczniony przez władzę. A jeszcze jedno, a propos lobbingu, nie możemy jednak zapominać, że mamy też sprawę posła Wojciecha Króla, wobec którego prokuratura europejska stawia bardzo poważne zarzuty, że właściwie otworzył sklepik z przysługami dla biznesu za korzyści majątkowe, czy to drogi samochód posła Koalicji Obywatelskiej, czy dom, czy też perspektywę 3-milionowej łapówki, niszczy dowody i niestety i Koalicja Obywatelska, i Nowa Lewica, i Polska 2050 zagłosowała przeciwko zastosowaniu aresztu wobec posła Króla.
7: Zabiegałem o obecność Polski w prokuraturze europejskiej. Dzięki tej obecności wyjaśniane są sprawy afery NCBR, afery Adama Bielana, afery RARS, afery Mateusza Morawieckiego.
6: Ale mówimy o pośle waszej formacji.
7: I również pojawił się... pojawiła się problematyczna sytuacja związana z posłem, który został pozbawiony funkcji w Koalicji Obywatelskiej, który został wyrzucony z klubu i który będzie musiał tę sprawę wyjaśniać nie nam, być może nie opinii publicznej, ale po prostu śledczym, którzy, europejskim śledczym, którzy robią swoją robotę.
6: Zaczęliśmy od bezpieczeństwa, skończymy też na bezpieczeństwie, ale troszkę inaczej zapytam prowokacyjnie, bo ktoś, kto słuchał faktów o 8.30, dowiedział się, że za kilka miesięcy, może tygodni, dowiemy się, co dalej ze stałymi bazami NATO w Polsce, być może będą dwie. Ale zapytam panów, czy nas na to stać, bo minister Bejda ujawnił tutaj kilka dni temu w tym studiu, że budowa takiej bazy to jest 10-12 miliardów złotych, a to jest dokładnie tyle, ile brakuje w budżecie NFZ-u na przyszły rok.
5: I przeważnie różnie są zasady dotyczące tych baz uregulowane. Nie zawsze kraj przyjmujący ponosi te koszty w takim wymiarze, jak ma ponieść Polska. Moja wątpliwość dotyczy tego, na ile to jest stabilne rozwiązanie. Jeżeli te bazy w Polsce będą, to bezpośrednio w średnim okresie z pewnością zwiększa nasze bezpieczeństwo. Natomiast jeżeli patrzymy na strategię Stanów Zjednoczonych, wycofania się z Europy, większego zaangażowania w Teatrze Pacyfiku, to pytanie, na ile to rozwiązanie jest trwałe, a na ile nie byłoby rozsądniej inwestować przede wszystkim w niezależność europejską, we współpracę europejską w zakresie obronności. Stąd też pełna zgoda, że te narzędzia, o których mówił europoseł Szczerba, są bardzo potrzebne, jeżeli chodzi o finansowanie europejskich zbrojeń, jeżeli chodzi o koordynację na poziomie europejskim. Te rzeczy nie są oczywiście, nie są sprzeczne, ale w większym stopniu powinniśmy inwestować w niezależność.
7: Ja uważam, że stała baza w Polsce to inwestycja w nasze bezpieczeństwo. Warto ten koszt ponieść. Prezydenci amerykańscy się zmieniają. Za chwilę wybory w listopadzie do kongresu. Też może być zmiana wiatru i zmiana warty.
6: Wiatru tak, bo warty to dopiero za jakiś czas.
7: To zobaczymy. Natomiast tak, jestem za stałą bazą amerykańską.
6: Pytanie, czy nas stać, bo to jest duży wydatek, jak
7: absolutnie
6: mówiłem.
7: Absolutnie nas stać, jest to policzone.
6: Może Amerykanie
7: mamy lokalizację,
6: część kosztów.
7: Mamy lokalizację, mamy przygotowanie, potrafimy to zrobić.
6: A gdzie? Już wiemy, gdzie będzie?
7: No, oczywiście będą to regiony zachodnie.
6: Będą dwie, czy jedna? Ma pan jakieś przecieki?
7: Jest kilka propozycji, Amerykanie w tej chwili je wizytują, więc to oni zdecydują ostatecznie w porozumieniu z polskim rządem.
0: Tak mówili Krzysztofowi Ziemcowi w programie Sprawdzam Maciej Konieczny z Partii Razem oraz Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Całego programu możecie posłuchać w sieci. Znajdziecie go na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchajcie Przeglądu Zagranicznego w Radiu RMF. Tysiące ludzi uczestniczyło w pogrzebie generała Ratka Mladicia w Belgradzie. Generał w 2017 roku został skazany przez Trybunał w Hadze na dożywocie za ludobójstwo podczas wojny w Bośni w latach 90. Przede wszystkim uznano go za odpowiedzialnego za mord około 8 tysięcy bośniackich muzułmanów w Srebrenicy. Tymczasem minister sprawiedliwości Serbii nazwał śmierć generała smutną wiadomością dla całego narodu. Jak Serbowie patrzą na wydarzenia sprzed kilku dekad i dlaczego tak wiele osób chce uczestniczyć, czy chciało uczestniczyć w pogrzebie generała skazanego za ludobójstwo? Między innymi o tym będę rozmawiał z Martą Szpalą z Instytutu Studiów Politycznych PAN. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Skąd te tłumy na pogrzebie Mladicia? Dlaczego Serbowie wciąż chcą upamiętniać tego rodzaju postać?
1: To znaczy, faktycznie tutaj musimy podzielić pytanie, kto to są Serbowie i gdzie oni żyją. Mamy Serbów w Bośni i Hercegowinie.
0: Którzy przylecieli na ten pogrzeb do Belgradu, przynajmniej w jakiejś części przyjechali.
1: Tak, mieliśmy tutaj całą wierchuszkę, że tak powiem, elitę polityczną Republiki Serbskiej, czyli tej części Bośni i Hercegowiny, która właśnie została utworzona w 95 roku na mocy traktatu pokojowego, gdzie właściwie głównie mieszkają bośniacy Serbowie, dla których wciąż Ratko Mladić jest bohaterem. On jest bohaterem też dlatego, że właśnie powstanie Republiki Serbskiej jako, powiedzmy, etnicznie homogenicznego bytu, jakby jednostki takiej administracyjnej, to oni właśnie zawdzięczają Ratku Mladiciowi i jego czystkom etnicznym, które przeprowadzał i w zachodniej Bośni w 1992 roku i właśnie w Srebrenicy, bo właśnie Srebrenica to było ludobójstwo, które miało na celu pozbycie się bośniackich muzułmanów z części, do których Republika Serbska miała pretensje. I wciąż ta polityka w Bośni i Hercegowinie, ona jest taka, że właściwie przywódcy polityczni używają nacjonalizmu, czy właśnie takiego straszenia przejęciem czy likwidacją Republiki Serbskiej przez właśnie władze centralne w Bośni i Hercegowinie, że Serbowie zostaną zdominowani przez dwa pozostałe narody. I tutaj Ratko Mladić jest faktycznie sławiony jako heroj, bohater, który właśnie doprowadził do powstania tego państwa.
0: Ale to Serbowie w Bośni, Republika Serbska, a Serbia właściwa? Skąd tam pozytywne emocje w kierunku Mladicia?
1: To znaczy, faktycznie z jednej strony mamy na pewno tak, że w Serbii jest część osób, która wciąż uważa właśnie te przegrane wojny lat 90., które prowadzono za ważną część serbskiej tożsamości, tak? Jakby dążenie do tego, żeby wszyscy Serbowie mieszkali w jednym państwie. Ale powiedziałabym, że jest to raczej związane z polityką historyczną obecnych władz, których uosobieniem jest prezydent Aleksandar Vučić, którzy właściwie coraz bardziej jakby wykorzystują właśnie te wątki nacjonalistyczne. I ten pogrzeb, tutaj były takie zapowiedzi, że on będzie oficjalny, czy będzie to państwowy pogrzeb, tak będzie zorganizowany. I powiedziałabym, że tutaj jest taki klasyczny przykład serbskiej polityki balansowania, to znaczy, czy mrugania okiem, bo oficjalnie pogrzeb nie był państwowy, ale wyglądał jak państwowy.
0: Byli tam przedstawiciele państwa, najważniejsze figury z serbskiego rządu.
1: Tak, mieliśmy 6 ministrów, mieliśmy patriarchę serbskiej cerkwi prawosławnej, mieliśmy wojsko serbskie, więc mieliśmy jakby całą tą prawę uroczystości, czyli generalnie ten pogrzeb był właśnie, miał znamiona pogrzebu państwowego. I to jest jakby też element takiej stałej polityki Aleksandra Vučića i to się właściwie można powiedzieć złośliwie czy ironicznie, że to mu się bardzo dobrze złożyło, bo w Serbii ogłoszono wybory, będą wybory 25 października. Te wybory odbywają się w atmosferze dużej polaryzacji politycznej i trwających już prawie 2 lata protestów, gdzie duża część społeczeństwa jednak zarzuca władzy korupcję, nepotyzm, właśnie zawłaszczanie instytucji państwowych, a z drugiej strony właśnie rządzenie za pomocą właśnie rozgrywania tych emocji nacjonalistycznych, czy powiedziałabym tożsamościowych.
0: A na ile silne te emocje są w społeczeństwie? Bo ja rozumiem, że władze, w tym wypadku Aleksander Vučić, chcą tym grać, ale żeby mogły tym grać, one jednak gdzieś wśród Serbów muszą żyć. Zastanawia mnie, jaki to jest procent społeczeństwa, jak bardzo to są wciąż żywe emocje. Myślę nie tylko o samym nacjonalizmie, ale właśnie o jakichś resentymentach i sentymentach związanych z wydarzeniami w Jugosławii, po rozpadzie Jugosławii w latach 90.
1: To znaczy, ja bym powiedziała, że pewnie tych ludzi teraz jest być może nawet trochę więcej niż było ich zaraz po wojnie i powiem dlaczego, że właśnie odkąd Aleksander Vučić objął władzę, to widzimy właśnie eskalację pompowania tych nacjonalistycznych napięć i emocji i Serbowie właśnie są zarządzani w ten sposób, że media, które właściwie całe są pod kontrolą osób przyjaznych władzy, czy jakoś z nią powiązanych, one te nacjonalistyczne hasła cały czas pompują. To znaczy jednak jakby władza opiera się na zastraszaniu narodu i utwierdzaniu ludzi w przekonaniu, że tylko właśnie silny przywódca, w tym przypadku Aleksander Vučić, jest w stanie ochronić ten naród przed wrogami wewnętrznymi, Chorwacją, Chorwatami, Albańczykami, Bośniakami, ale też bardzo jakby Unią Europejską. I to jest jakby powiedziałbym, od jakiegoś czasu mamy coraz większą eskalację. Od 21 roku, kiedy już Ratko Mladić został skazany, mamy też murale Ratko Mladicia w całej Serbii, co jest pewnego rodzaju nowością, ponieważ Serbia i w czasie procesów powojennych raczej stała na przekór, ogłosił tezę, że Belgrad nie miał nic wspólnego z wojną w Bośni i Hercegowinie. Że wojna w Bośni i Hercegowinie była buntem lokalnych Serbów przeciwko niepodległości państwa, przy czym wiemy, że tak nie było, że właściwie całe te konflikty, one zostały wymyślone w Belgradzie. Była to, powiedziałabym, teraz byśmy już powiedzieli, że wojna hybrydowa, czyli wykorzystanie mniejszości do osłabienia państwa, ale oficjalnie Belgrad mówił, że nic z tym nie miał wspólnego. Teraz organizowanie tego pogrzebu jest jakby przyznaniem się do winy, tak? Że jednak to był nasz generał i jest to nasz bohater, ale w Serbii tego kultu Ratka Mladića nigdy nie było, takiego mocnego na pewno jak w Bośni. Natomiast władze od jakiegoś czasu po prostu ten kult budują i budują ten wizerunek właśnie armii, która ma obronić i zwykłych żołnierzy, którzy mają naród bronić.
0: Musimy kończyć tą bardzo ciekawą rozmowę, ale do spraw serbskich i spraw bałkańskich niewątpliwie będziemy jeszcze w Przeglądzie Zagranicznym Radia RMF niejednokrotnie wracać. Za dzisiejszą rozmowę dziękuję Marcie Szpali z Instytutu Studiów Politycznych. Pan, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dawna i współczesna Warszawa w kryminalnym wydaniu. Zabójcza wycieczka za moment w RMF FM.

0: gdy zwiedzanie Warszawy zamienia się w kryminalną aferę. Zabójcza wycieczka teraz w RMF FM. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Karol leżał na łóżku i wyglądało to tak, jakby drzemał. Był blady, ale oddychał spokojnie. Kable aparatury do EKG zwisały spod kołdry. Na odgłos zamykanych drzwi otworzył oczy. Dzień dobry panu, komisarz policji Izydor Kościesza. Jestem tu w związku z pana sprawą i utonięciem Rity Jones na imprezie na statku dzień później. Tak, wiem, już mi powiedziano. Spodziewałem się, że pan przyjdzie. Karol uniósł się na łóżku. Wiem, że jest pan jeszcze osłabiony, ale muszę zadać kilka pytań. Komisarz zawiesił głos i spojrzał na chorego, który uśmiechnął się dobrodusznie i kiwnął głową. Oczywiście, proszę pytać. Czuję się już dużo lepiej. Jak rozumiem, przyjechał pan do Polski w celach turystycznych i rodzinnych. Izydor usiadł na małym taborecie przy łóżku. No, w zasadzie tak. Moje związki z krajem przodków są już nikłe. Ale ciekawiła mnie fauna tego kraju, a zwłaszcza ptactwo. Niech pan sobie wyobrazi, że postępująca urbanizacja, nawet tu na terenie miasta, nie przeszkodziła w gniazdowaniu bardzo rzadkim gatunkom ptaków. Pełzacz na przykład, oczywiście rozumiem, ale chciałbym się dowiedzieć... Izydor postanowił nie pytać dalej o koneksję z Polską. W przypadku Karola były one, jak widać, kompletnie nieistotne. Czy znał pan kogoś z uczestników wycieczki, zanim pan tu przyjechał? Ornitolog się zamyślił. Najwyraźniej nie był przygotowany na to pytanie. Zdawało się, że jego myśli dalej krążą wokół pełzacza. Raczej nie. Mam głównie znajomych z pracy i z klubu ornitologicznego. Kim pan jest z zawodu? Padło natychmiast kolejne pytanie. Urzędnikiem w magistracie. Tam, gdzie mieszkam, jest bardzo dużo zielonych terenów. Gniazduje tam wiele ciekawych gatunków. Nasze lokalne towarzystwo ornitologiczne działa bardzo prężnie. Tak rozumiem pana. Więc nie znał pan przedtem innych członków wycieczki? Izydor westchnął, widząc, jak trudna jest rozmowa z prawdziwym zapaleńcem. Nie, niestety. Karol się zasępił i wyglądał na zmartwionego. A panią Jones znał pan wcześniej? Pytał dalej Kościesza, zadowolony, że Karol na chwilę zapomniał o ptakach. Nie, nigdy jej nie spotkałem, biedna kobieta. Urwał zakłopotany. I nic pana nie łączyło z panią Ritą Jones? Jakaś zażyłość? Dawny romans? Karol zach wytrzeszczył oczy. Izydor się przestraszył, że mu za chwilę wypadną z oczodołów. Aparatura zapiszczała ostrzegawczo, ale ucichła. Mnie? Z nią? Mężczyzna aż zaniemówił z wrażenia. Panie komisarzu, ja jestem prostym człowiekiem, ale mam pewne zasady moralne. Nie wdaję się w romanse, a już na pewno nie z mężatkami. Ton głosu ornitologa świadczył o tym, że sam ten pomysł był dla Karola niesłychany. Poza tym... Ornitolog jakby się opanował i lekko wzruszył ramionami. Panie komisarzu, to była straszna baba. Miała jakiegoś hopla na punkcie tej... No, jak to się mówi? Takie czary mary, talizmany. Okultyzm, ezoteryka, podpowiedział Kościesza. O, właśnie, okultyzm. Wygadywała jakieś brednie o talizmanach. Kto by chciał mieć romans z taką wariatką? Karol machnął ręką. Rozumiem.
0: Już za chwilę w RMF FM kolejny odcinek powieści Zabójcza wycieczka Ewy

0: powiedzieć, co pan pamięta z wieczoru w klubie? Kościesza uznał, że to błędny trop i zmienił temat. Cóż, imprezę zaproponowała pani Pembroke. Tu Zach lekko się zarumienił. Wszyscy się zgodzili, a Magda zorganizowała świetne miejsce. Muzyka była doskonała. Niezłe drinki. Szybko zaczęliśmy się dobrze bawić. Wie pan, ja kiedyś dużo tańczyłem. Zwłaszcza na studiach. Potem jakoś mniej. Cóż, praca. A teraz cały wolny czas pochłania mi ornitologia. To wspaniała dziedzina nauki. Ptaki są niezwykłe, mądre, sprytne. A jakie budują gniazda. Tak, tak, ale nie odbiegajmy od tematu. Co pan pamięta z tego wieczoru? Kościesza zmitygował przesłuchiwanego. Co pamiętam? No, tańczyliśmy. Karol to znakomita tancerka i świetna towarzyszka na imprezach. Karol na chwilę się rozmarzył, a potem kelnerzy wnieśli wino. Kto je zamówił? Kościesza zaczął uściślać relacje świadka. To był prezent od biura podróży. Dali nam takie śmieszne kulki na drucikach, żeby oznaczyć kieliszki. Zachmyślał intensywnie, starając się przywołać obraz imprezy. W jakim kolorze miał pan kulkę? Zapytał szybko Izydor. W jakim kolorze? Zaraz, już wiem, w zielonym. A Karol miała czarną. Pamiętam, bo pasowała do jej sukienki. Nawet jej to powiedziałem. Karol zdawał się niezmiernie dumny z tego, że wymyślił taki komplement. I co było dalej? Komisarz skrupulatnie notował. Wszyscy się kręcili, rozmawiali, chodzili na parkiet. Panował imprezowy rozgardiasz. Pamiętam, że Harry coś opowiadał o safari, a potem to obudziłem się w szpitalu. Przypominam sobie tylko... Karol intensywnie myślał. Kościesza nie przerywał, bojąc się, by ornitolog nie zgubił wątku. Że na stole stały 3 butelki, a Harry, Rishi i Pawełek dolewali nam do kieliszków. Karol wstała i poszła do toalety, wtedy usiadła koło mnie Rita, a potem to już nic nie pamiętam, tylko szpital. Przerwał i spojrzał na Kościeszę zupełnie zagubiony. I ja naprawdę nie rozumiem, panie komisarzu, co się mogło stać? I dlaczego? Kościesza chwilę przyglądał się mężczyźnie i wreszcie zamknął notes. Myślę, że to na razie wystarczy. Proszę odpoczywać. Mam dla pana niespodziankę. Izydor wstał i otworzył drzwi, w których ukazały się oczekujące pod drzwiami panie. No cześć, kochany. Karol podbiegła do łóżka i niemal uklękła u wezgłowia chorego. Karol był tak zaskoczony i skonfundowany, że zakrył się kołdrą po sam nos i wpatrywał się w czarną mambę przerażonymi oczami. Przyniosłam ci bieliznę na zmianę. Oczy Karola zrobiły się jeszcze bardziej przerażone, a rumieniec wypełzł spod kołdry i rozgościł się na czole nieszczęsnego ornitologa. Poprosiliśmy obsługę hotelu o udostępnienie twojego pokoju, żeby wziąć rzeczy dla ciebie. Pawełek Kowalski poszedł i wybrał trochę ubrań i kosmetyków. Uważaliśmy, że tak będzie właściwie. Karol odetchnął z ulgą i aparatura do kardiomonitoringu przestała ostrzegawczo popiskiwać. Zobacz, przyniosłam ci twoją lornetkę i parę przyrodniczych magazynów z kiosku hotelowego. Trajkotała pani Pembroke, po czym wyciągnęła wszystko i ułożyła pieczołowicie na stoliku koło łóżka. Na widok miłości swojego życia Zach całkowicie się rozluźnił. Wylazł spod kołdry i chwycił w dłonie ukochaną lornetkę. Och, dzięki, Karol! Szepnął. Oglądał uważnie precyzyjny sprzęt, jakby w obawie, że ktoś mógł go uszkodzić, podczas gdy nie znajdował się pod jego ojcowską opieką.
1: Za chwilę w RMF FM zabójcza wycieczka. Spacer po Warszawie trwa, tylko zwiedzających coraz mniej.

0: A w RMF FM pora na nocny kryminał. Ewa Waligura, zabójcza wycieczka.
1: Nagle przez uchylone okno wpadły do pokoju dziwne odgłosy, jakby parę osób wyło po pijaku. Zaintrygowany komisarz wyjrzał na zewnątrz i oniemiał. Na trawniku szpitala stali wszyscy. Harry, Ethel, Alice, Kowalscy, Rishi i profesor, którzy usiłowali śpiewać, a raczej wyć Happy Birthday. Podskakiwali i wymachiwali kolorowymi balonikami. Basia, wymachując bezładnie rękami, komenderowała całością. Magda wychyliła się przez otwarte okno i dyrygowała nimi jak w operze. Karol wytaszczyła Karola z łóżka i mimo jego protestów powlokła do okna. To najdziwniejsi potencjalni mordercy, jakich w życiu widziałem, pomyślał na ten widok Kościesza. Rozdział 8. Izydor zaczyna dedukować. Panie komisarzu, przeszukaliśmy już pokój pana Jonesa, raportował Wilski służbiście, kiedy już wszyscy pojawili się z powrotem przed hotelem. Cała grupa wysiadała właśnie z busa pod opieką energicznej Basi Nowackiej, a ze służbowego radiowozu gramoliła się Magda, rozmawiając z kimś przez telefon. Dookoła fruwały baloniki. Alice robiła wszystkim zdjęcia, Halinka zażądała wody, a Pawełek rzucił się do busa, bo zapomniał o torbie z niezbędnymi dla przetrwania małżonki przedmiotami. Profesor harczał i trzymał się za serce. Ethel pozowała na tle remontowanego właśnie po drugiej stronie krakowskiego przedmieścia hotelu europejskiego. Rishi obejmował Karol, która piszczała kokieteryjnie, a Baśka próbowała znaleźć w swojej torbie mapę, bo Harry koniecznie chciał zobaczyć, gdzie będzie wieczorem ten zapowiadany koncert. Kościesza był tak zafascynowany zamieszaniem, jakie wywoływała ta grupa totalnych jego zdaniem wariatów, że nie usłyszał pytania Wilskiego i przypatrywał się całej gromadzie całkiem ogłuszony. Szefie! Hej! Komisarzu! Wilski szturchnął przełożonego. No, co tam? Kościesza ocknął się z chwilowego stuporu. Przeszukaliśmy pokój Jonesów. Wojtek odciągnął Izydora od grupy na bezpieczną odległość. No i? Komisarz wrócił do rzeczywistości. Odcisków palców jest sporo, głównie Jonesów, sprzątaczek, pani Magdy i kilku członków wycieczki. Recytował jak na akademii. Dobra, to nie jest takie istotne. Czy znaleźliście stary list i przewodnik? W głosie Kościeszy wyraźnie słyszalne było zniecierpliwienie. List, tylko list. Są mapy, przewodniki, ale nowe. Ostatnie wydania, starego nie ma. Szef uważa, że ma on jakieś znaczenie? Wilski zawiesił głos, widząc rozczarowanie i złość na twarzy komisarza. Cholera! Prawie krzyknął komisarz. Parę osób spojrzało, ale szybko się opanował. Ciągle ktoś o nim wspomina. A właściwie, że dla denatki był ważny, ergo dla nas też. A list zabezpieczony? Oczywiście, wszystko jest już w drodze do komendy, raportował błyskawicznie Wojtek, widząc zdenerwowanie szefa. Dobrze, zaczekaj tutaj. Izydor zbliżył się do grupy. Proszę państwa, na razie bardzo dziękuję za współpracę. Śledztwo jest kontynuowane, a państwo mogą wrócić do zwiedzania, czy robić to, na co mają ochotę. Oczywiście z wyjątkiem powrotu do ojczyzny. Ciągle musicie pozostawać do naszej dyspozycji. Miłego popołudnia i wieczoru, o ile to oczywiście możliwe.
0: Dawna i współczesna Warszawa w kryminalnym wydaniu. Zabójcza wycieczka za moment w RMF FM.
2: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

pośpiesza się ukłonił. Panie Jones, poproszę pana do mnie na słowo. Skinął na Harego. Przeszukaliśmy pana pokój i nie znaleźliśmy żadnej starej książki, a tym bardziej przewodnika, a mówił pan, że był dla żony ważny. Uważnie obserwował reakcję mężczyzny. Jest pan pewien, że nie zabrała go ze sobą? Z całą pewnością. Jak to nie ma? Zdaje mi się, że ciągle leżała na komodzie pod lustrem. Taka stara czerwona książka z lekko podartymi okładkami. Harry najwyraźniej był zaskoczony. Nie rozumiem. Powinna ją zostawić przed wyjściem na imprezę na statku. Po co zresztą miałaby ją tam zabierać? Nic nie rozumiem. A list? W książce był jeszcze list. Dopytywał się nerwowo. List znaleźliśmy. Komisarz zawiesił głos, jakby chciał coś dodać, ale się rozmyślił. Zabraliśmy do laboratorium. Oczywiście oddamy go po zakończeniu czynności dochodzeniowych. Tak, rozumiem. Cóż, bardzo to wszystko dziwne. Czy mogę już wrócić do pokoju? Zapytał Harry, lekko zdezorientowany. Oczywiście, jak najbardziej. Będziemy w kontakcie. Do widzenia panu. Izydor ukłonił się i skierował do radiowozu. A, panie komisarzu! Jones zawrócił i podbiegł szybko do kościeszy. Z tą książką to, wie pan, nie bardzo wiem. Widzi pan, plątał się w zeznaniach. Wczorajszego wieczoru to ja byłem z żoną i jakby to powiedzieć... Zawiesił głos i wyglądał na skonfundowanego. Pokłócony? Mieliście ciche dni? Rzucił domyślnie Wojtek. A no tak. I widzą panowie, nie gadaliśmy za bardzo ze sobą. Ja to w ogóle byłem na nią taki wściekły za tę scenę w kościele, że nawet na nią nie patrzyłem. I wyszedłem pierwszy z pokoju, więc tak sobie myślę, że może ona jednak wzięła tę książkę na statek? Ciągle ją ze sobą taszczyła i jak wyleciała za... Jones głośno przełknął ślinę i lekki grymas bólu przebiegł mu przez twarz. Wyleciała za burtę, to razem z książką i ona... Ta książka, znaczy, to się razem z nią... utopiła. A może wcześniej ją zgubiła? Bo teraz sobie przypominam, że szukała jej w busie, kiedy staliśmy pod Pałacem Kultury i Nauki. Sam już nie wiem. Wtedy już zaczęła mnie denerwować i trochę jej na złość zacząłem flirtować z innymi damami. Także... umilkł i patrzył zakłopotany na policjantów. Tak, rozumiem. Na razie panu dziękujemy. Kościesza spojrzał przeciągle na Jonesa i skierował się do samochodu, a Anglik podreptał do hotelu. Kłamie? Czy rzeczywiście nie wie, co się z tą cholerną książką stało? Jak myślisz, Wojtek? Komisarz zaczął analizować sytuację, gdy tylko wsiedli do samochodu. Faktycznie... Coś dziwne. Dobra, jedźmy do firmy i przeanalizujmy wszystko, co zebraliśmy do tej pory. W tym czasie Magda i Basia usiłowały zapędzić niesfornych turystów do holu w hotelu. Co dzisiaj mamy w planach? Dopytywała się intensywnie Alice. No właśnie, zmitrężyliśmy na te przesłuchania mnóstwo czasu, a zabytki czekają. Alina wróciła do swojego utyskiwania. Hala, uspokój się. Mitygował na bzdyczoną połowicę Pawełek. Dziewczyny na pewno coś wymyślą. Puścił oko do Baśki.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije trzecia, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Policjanci będą przesłuchiwać uczniów i świadków, żeby ustalić dokładny przebieg incydentu ze snusami w jednej z gdyńskich szkół średnich. Rosja kontynuuje ataki z powietrza, celem ponownie Odessa w południowej Ukrainie. Zaczynamy jednak od ostrzeżeń dla kierowców. To są fakty RMF FM o trzeciej. Uwaga, zmotoryzowani na A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Osobówka uderzyła w barierki w Działowie. To na odcinku między węzłami Grudziądz i Lisewo. Lewy pas w kierunku Łodzi jest zablokowany. Do podobnego zdarzenia doszło na opolskim odcinku A4 między węzłami Kędzierzyn-Koźle i Strzelce Opolskie. W Nogowczycach zablokowany jest lewy pas w kierunku Katowic. Zachowajcie czujność. 5 piętnastolatków zażyło snusy w jednej z gdyńskich szkół średnich. 4 uczniów trafiło na badania do szpitala. Jak informuje gdyński magistrat, zdrowiu nastolatków nie zagraża niebezpieczeństwo. Co wiadomo o okolicznościach tego zdarzenia, powie reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
1: Policjanci otrzymali w czwartek zgłoszenie, że 5 uczniów może być pod wpływem niedozwolonych środków.
2: Funkcjonariusze ustalili, że uczniowie spożyli tak zwane snusy.
1: Mówi Aleksandra Olszewska z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Teraz policjanci ustalają, w jakich okolicznościach piętnastolatkowie je zażyli i skąd je w ogóle mieli.
2: Na miejsce zdarzenia skierowany został również przewodnik z psem tropiącym, który nie ujawnił substancji zakazanych.
1: W szkole odbyła się już rada pedagogiczna i zebrania z rodzicami poświęcone tej sprawie. Władze Gdyni zapewniają, że pozostają w stałym kontakcie z placówką.
3: Taki jest świat. Takie są fakty.
0: Rosyjskie wojska zaatakowały wieżowiec w Odessie. W nocy budynek został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ostrzału, poinformował szef odeskiej administracji Serhii Łysak. Władze zaapelowały do mieszkańców, by pozostali w bezpiecznych miejscach. Jak podkreślono, zagrożenie nadal jest aktualne. Przypomnijmy, wczoraj w rosyjskich atakach na Odessę rannych zostało co najmniej 35 osób, w tym 5-miesięczne niemowlę. Chińskie zdjęcia satelitarne mogły pomóc Iranowi w przeprowadzeniu ataku, w którym w lipcu zginęli amerykańscy żołnierze stacjonujący w Jordanii. To ustalenie dziennika Wall Street Journal. Z artykułem zapoznał się korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Iran miał otrzymać fotografię zarówno przed atakiem, jak już i po nim. 17 lipca pociski balistyczne uderzyły w koszary. Zginęło 3 amerykańskich żołnierzy, 4 zostało rannych. Waszyngton nie oskarża władz w Pekinie o bezpośredni udział w przygotowaniu ataku, bo Donaldowi Trumpowi zależy na polepszeniu relacji z Chinami. Jednak teraz, gdy o sprawie dowiadują się zwykli Amerykanie, już na Biały Dom spływa krytyka. Wiadomo, że o zdjęciach była rozmowa kanałami dyplomatycznymi. Pekin zaprzecza i domaga się dowodów. Sprawa może dodatkowo zaostrzyć relacje USA-Chiny przed planowanym spotkaniem Trumpa z Xi. Jest jeszcze inna sprawa, która komplikuje relacje. Chiny poinformowały USA, że odwołają planowane na 24 września spotkanie, szczyt przywódców obu państw, jeśli do tego czasu Waszyngton zatwierdzi sprzedaż nowej broni Tajwanowi. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: I w faktach wracamy teraz do Polski. Kamienica przy Pomorskiej 2, miejsce, przez które w czasie wojny przeszli aresztowani przez gestapo krakowscy konspiratorzy, dziś działa tu miejsce pamięci. W ten weekend Muzeum Krakowa organizuje Dni Pamięci Ofiar Gestapo. Jedno z wydarzeń przypomni historię Józefy Machajmikowej, działaczki podziemia.
5: Bohaterskiej kobiecie aresztowanej przez gestapo, okrutnie torturowanej i w Krakowie, i w Zakopanem. Ostatecznie straciła życie w więzieniu Montelupi. Kobieta o nieprawdopodobnej energii, bardzo dobrze zorganizowana. Można powiedzieć, że była takim szefem sztabu takiej organizacji konspiracyjnej, która nazywała się Tajna Organizacja Wojskowa. Nikogo nie wydała, mimo tych bardzo brutalnych tortur.
0: Opisuje Tomasz Stachów, kierownik oddziału Pomorska Muzeum Krakowa. W poniedziałek Muzeum Krakowa oraz IPN zapraszają uczniów krakowskich szkół w wieku od 13 do 19 lat na grę miejską. Ostatnie tygodnie to był wymagający czas dla Mikołaja Marczyka i Szymona Gospodarczyka. Nasza rajdowa załoga zajęła 3. miejsce w rajdzie Polski, później 4. w rajdzie Barłum w Czechach, a ostatnio ponownie 3. w rajdzie rozgrywanym w Walii. To wszystko były rundy Mistrzostw Europy. O tej części sezonu z Mikołajem Marczykiem porozmawiał Patryk Serwański.
6: Wakacje za nami to był czas, w którym Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk startowali w bardzo wielu imprezach w rundach Mistrzostw Europy. Dużo się działo, więc można powiedzieć, że to był bardzo pracowity letni czas. Mikołaj Marczyk razem ze mną. Dzień dobry.
7: Cześć Patryk, witam Państwa bardzo serdecznie.
6: Gdybyś miał podsumować te ostatnie starty, bo ewidentnie można powiedzieć, patrząc tylko na wyniki, że w tym sezonie rozkręcasz się, że tak powiem, i chyba powolutku możesz czuć jakiś optymizm. Ostatnio 3. miejsce w Walii w kolejnej rundzie Mistrzostw Europy. I

0: Zastanawiam się, czy ty po ostatnich wynikach jesteś usatysfakcjonowany, tak generalnie rzecz biorąc?
1: No myślę, że analizując trzy rajdy, w których ostatnio startowaliśmy, czyli nasz domowy rajd Polski, gdzie zajęliśmy trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, następnie rajd Barum i teraz rajd Walii, to był dobry poziom sportowy, który reprezentowaliśmy. Ta druga połowa sezonu była dużo bardziej taka adekwatna do formy, której od nas oczekuje, niż początek sezonu, który był mniej udany i to rzutuje też w klasyfikacji całego sezonu do dzisiaj. Myślę, że sportowo nawiązywaliśmy do najlepszych momentów zeszłego mistrzowskiego sezonu. Rajd Barum, który można powiedzieć, że paradoksalnie zajęliśmy najniższą pozycję z tych trzech startów, bo zabrakło nam trochę do podium, to był myślę, że jeden z najlepszych rajdów asfaltowych w naszej historii. To zawsze trudny teren, a tym razem byliśmy konkurencyjni od startu do mety. Jestem zadowolony z tego, co reprezentowaliśmy, aczkolwiek to były takie dla mnie trzy rajdy, które wygenerowały pewne obciążenie takie psychiczne, ze względu na to, że przez wiele lat nigdy nie mieliśmy sytuacji, że dojeżdżamy do wypadków rajdowych na trasach, a tu tak dość nieprawdopodobnie złożyło się, że w trzech rajdach braliśmy udział w takiej akcji ratunkowo-pomocniczej dla trzech załóg, które miały wypadki tuż przed nami. Więc jak sobie analizuję takie zmęczenie psychiczne na mecie każdego z tych rajdów, ono było dość wysokie, bo te obrazy, które miałem, ta procedura, w której brałem udział, myślę, że nie była dla mnie pomijalna sportowo, bo jedno, zazwyczaj skupiamy się na tym, jak urywać dziesiąte części sekundy, a zapominamy, a na pewno nie oglądamy na żywo, jak z dużym niebezpieczeństwem wiąże się nasz sport.
0: Zastanawiam się, jak patrzysz na te ostatnie wyniki w kontekście całego sezonu. Mówisz, że to trochę początek sezonu rzutuje na sytuację. Jesteś obrońcą tytułu mistrza Europy, czy aktualnym mistrzem Europy za to, co wydarzyło się w poprzednim roku. Teraz już wiemy, że tego tytułu nie uda się obronić, ale jest walka o wicemistrzostwo. I czy to w jakimś sensie możesz powiedzieć, że spełnia jakiś minimum twoich sportowych ambicji? Bo wiadomo, każdy jedzie po to, żeby wygrywać, ale czy dla mistrza Europy w kolejnym roku szansa na wicemistrzostwo to jest już coś, co powiesz, okej, to nie jest super, ale to nie jest też jakiś zły wynik, tak? Czy jednak oczekiwałbyś od siebie czegoś więcej?
1: Jest we mnie na pewno sportowa złość, bo niezależnie jakbym oddalał od siebie te myśli o konkretnym wyniku, to jako mistrz Europy, znając ten teren, te trasy, oczekiwałem od siebie walki o mistrzostwo Europy. Jesteśmy w tej chwili przed ostatnią rundą i walczymy o wicemistrzostwo Europy z Andreą Mabellinim wraz z jego pilotką Virginią i to są nasi konkurenci z ostatniego sezonu, gdzie jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji, tylko że w zeszłym roku walczyliśmy o mistrzostwo Europy, a teraz jest to walka o wicemistrzostwo. Wiąże się to z tym, że mistrzem Europy tegorocznym został Teemu Suninen, kierowca fabryczny WRC, który wykazywał się po prostu lepszą jazdą niż te nasze dwie załogi, które walczą w tej chwili o wicemistrzostwo. I z jednej strony jest niedosyt, a z drugiej strony wiem, że poziom sportowy przez nas, przeze mnie i Szymona w tym roku nie został podniesiony, ale jest utrzymany. A to, że w rywalizacji jest to walka nie o mistrzostwo, a wicemistrzostwo, to łączy się z pewnym ułożeniem rywalizacji w danym sezonie. I często oczywiście kibice tego nie zauważają, natomiast są lata, w których ta obsada jest mocniejsza i są te lata, w których łatwiej o tytuł. I tak było w przypadku zeszłorocznym, gdzie walczyliśmy, można powiedzieć, z zawodnikami podobnego poziomu i doświadczenia do nas. Natomiast w tych latach, gdy czasami do Mistrzostw Europy przyjeżdżają zawodnicy prosto z WRC, tak jak w przyszłości tym mistrzem Europy zostawał Andreas Mikkelsen, Hayden Paddon, czyli zawodnicy z taką historią naprawdę na wysokim poziomie WRC, to jest to bardzo zawsze trudne do rywalizacji, więc jest złość sportowa co do tego wyniku, jak sobie o tym myślę, a z drugiej strony wiem dobrze, że utrzymujemy podobny poziom jazdy, natomiast taka jest akurat stawka w tym roku.
0: Powinieneś wymagać od siebie tego, żeby jednak, skoro ten poziom jest, mówisz, podobny, tak? W zeszłym roku dał mistrzostwo, teraz już wiemy, że go nie da z uwagi na warunki, o których mówisz, ale czy jednak nie oczekiwałbyś od siebie i od Szymona, czy od was jako od załogi, żeby jednak w tym roku był chociaż minimalny progres? Mówisz, że utrzymało się to, co było. Czy jednak nie powinno być o ten stopień, pół stopnia troszkę lepiej, żebyś miał takiego poczucia, że jest pewien progres?
1: Myślę, że to jest bardzo słuszna uwaga, która wymaga trochę dokładniejszej i precyzyjnej analizy. Myślę, że było to tak, że w początkowej fazie sezonu ten nasz poziom zanurkował poniżej tego, co prezentowaliśmy w zeszłym roku. Wiązało się to ze zdarzeniem, które może się wydarzyć na rajdzie, czyli naszym wypadkiem na rajdzie Sierra Morena, gdzie to też działa na naszą poczucie własnej skuteczności i pewność i myślę, że rzutuje trochę w kolejnym jednym czy dwóch startach. Powiedziałbym o tym poziomie, że jest niejednorodny, bo widzę to w taki sposób, że pierwsze trzy rajdy były poniżej poziomu z zeszłego roku. Potem rajd Polski był na podobnym poziomie do tego, co reprezentowaliśmy rok temu. Natomiast to, co się wydarzyło na rajdzie Barum i na rajdzie Walii, oceniam, że widzę w tym pewien postęp względem zeszłego sezonu, czyli najwyższy nasz wynik w historii Barumki, czwarte miejsce z walką do samego końca o podium, a na tym czeskim terenie to już jest coś. Jechaliśmy naprawdę szybciej niż kiedykolwiek, a w Walii przed nami Chris Meek i Teemu Suninen, więc nie wstydzę się takiego podium, bo to podium na miarę WRC i dość wyraźna nasza przewaga, już nie pamiętam w tej chwili dokładnie ile, ale ponad 40 sekund nad resztą stawki od czwartego miejsca, więc takie zaznaczenie, że jesteśmy wyraźnie przed stawką Mistrzostw Europy, natomiast no, tracimy trochę do Mistrzostw Świata, więc powiedziałbym, że początek poniżej, a ta końcówka trochę lepsza. Oczywiście średnia wychodzi, taka jak w twoim pytaniu, czy nie brakuje mi tego, żeby ten postęp był wyraźny, natomiast no, to jest sport, tam się dzieją różne rzeczy, zdarzenia i wpływają na ten nasz poziom sportowy, ale końcówka napawa mnie optymizmem. Zostawmy może to na rajd Portugalii, żeby ocenić w całości, czy ten delikatny postęp chociaż nastąpił.
0: To jest też ciekawe, co mówisz, bo ten wypadek na rajdzie z Fiera Morena nie był bardzo poważny w sensie tego, że coś wam się stało, coś wam zagrażało. On na pierwszy rzut oka wydawało się też, że właściwie będzie można być może kontynuować ten rajd i że ten samochód też nie jest tak bardzo zniszczony. Domyślam się, że nerwów było dużo, ale to jest ciekawe po prostu to, co mówisz w tym kontekście, że jednak rzutuje to na kolejne starty, mimo że nie wyglądało to tak groźnie, prawda? Że być może wyobrażamy sobie, że kiedy jest jakiś bardzo poważny wypadek, z którego wychodzicie rzeczywiście trochę oszołomieni, być może przestraszeni tym, co się stało, że to może już, że to powinno rzutować, tak? Tutaj mówimy o takim zdarzeniu, które nie wyglądało bardzo groźnie, więc to też jest ciekawy aspekt, o którym mówisz, że to jednak zawsze gdzieś się w głowie trochę odkłada.
1: Ja myślę, że to jest oczywiście respekt do takiego zdarzenia, gdzie ja mam świadomość, że gdy opuszczamy drogę, to występuje pewna losowość tego, co się zaraz wydarzy, czy ten wypadek będzie mały, czy bardzo niebezpieczny. To już jest trochę loteria w momencie, gdy popełniamy błąd, więc mam szacunek do każdego zdarzenia, gdzie się coś wydarzyło zdecydowanie poza to, co oczekiwałem, czy spodziewałem się na drodze. A druga perspektywa, no jest zawsze też taka strategiczno-taktyczna, czyli już ten rajd z małą ilością punktów ma się na koncie i trzeba punktować, żeby zawalczyć o wysoką pozycję, a to punktowanie to nie zawsze opiera się o rozwijanie i wyciskanie z siebie 110%, tylko taką rozgrywkę, a to trochę zaburza postępy i czas rozwoju, tak? Więc tu bym powiedział, że z jednej strony respekt do zdarzenia, a z drugiej, no, że trochę zaczynam mieć związane ręce strategicznie, chcąc dalej walczyć o to wicemistrzostwo w sytuacji, w której teraz jesteśmy.
0: Do rajdu, który będzie kończył sezon jeszcze sporo czasu, ponad miesiąc tak naprawdę. Sportowe plany, czy będziesz już, masz jakiś pomysł, gdzie wystartujesz, żeby trochę zachować taką, powiem tak, taką rajdową czujność, ten flow, bo teraz tych startów było dużo, ale zakładam, że taka długa przerwa pewnie by wam nie służyła.
1: Tak, myślimy o dodatkowym starcie na Szutrze przed, ale jeszcze zobaczymy, jak te finalne przygotowania będą wyglądały.
2: Z Mikołajem Marczykiem rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 4:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Edycja specjalna w RMF FM. Jak as dywizjonu 303 został najemnikiem? Powojenne losy Jana Zumbacha.
1: Rok 1960 jest nazywany rokiem Afryki. To właśnie wtedy 17 europejskich kolonii po kolei ogłasza swoją niepodległość.
2: Jednym z nowo powstałych państw jest Demokratyczna Republika Konga, obejmująca ogromny obszar w centralnej Afryce.
1: Jednak proces dekolonizacji nie przebiega pokojowo, a na kontynencie wybuchają krwawe konflikty.
2: Katanga, jedna z kongijskich prowincji, ogłasza chęć przekształcenia się w niezależne państwo.
1: Wybucha wojna domowa, a Katanga stara się szybko zbudować własną armię. Dowódcą sił powietrznych zostaje Polak, Jan Zumbach, słynny lotnik dywizjonu 303.
2: W jaki sposób bohater bitwy o Anglię znalazł się w Afryce, walcząc o niepodległość Katangi? I czym jeszcze zajmował się polski pilot po zakończeniu służby w Wielkiej Brytanii?
1: W dzisiejszym odcinku Misji Specjalnej opowiemy o powojennych losach Jana Zumbacha.
2: Jan Zumbach urodził się w 1915 roku w Ursynowie, jako syn Polki i szwajcarskiego emigranta.
1: W 1922 roku zamieszkał wraz z rodzicami w majątku ziemskim w Bobrowie, w województwie pomorskim.
2: Nad posiadłością codziennie przylatywały samoloty i zafascynowany Zumbach wiele razy mówił, że w przyszłości chce zostać pilotem.
1: Po ukończeniu gimnazjum podąża za swoim marzeniem i w 1936 roku zdaje egzaminy do Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Dwa lata później kończy uczelnię i otrzymuje stopień podporucznika.
2: Rozpoczyna służbę w polskich siłach powietrznych i zostaje przydzielony do 111 Eskadry Myśliwskiej.
1: 26 maja 1939 roku Zumbach zostaje ranny w wypadku, po tym jak jego samolot zahacza o ciężarówkę podczas lądowania.
2: Trafia do szpitala, a konieczność rehabilitacji wymusza na nim przerwę od latania.
1: W momencie wybuchu II wojny światowej Zumbach nadal nie odzyskał pełnej sprawności i z tego powodu nie bierze udziału w walkach podczas kampanii wrześniowej.
2: Przedostaje się do Rumunii i ostatecznie dociera do Francji, gdzie po przeszkoleniu wstępuje do sił powietrznych.
1: Jego kariera we francuskim lotnictwie nie trwa jednak długo. 10 maja 1940 roku Niemcy dokonują inwazji na Francję.
2: Dzięki wykorzystaniu doktryny wojny błyskawicznej oraz błędom popełnianym przez aliantów, III Rzesza szybko zdobywa przewagę.
1: Gdy upadek Francji wydaje się już przesądzony, alianckie wojska zostają ewakuowane z kontynentu.
2: Jan Zumbach trafia do Wielkiej Brytanii, gdzie zostaje przydzielony do 303 Dywizjonu Myśliwskiego.
1: Bierze udział w bitwie o Anglię, podczas której zestrzeliwuje 8 niemieckich samolotów, stając się jednym z najskuteczniejszych alianckich lotników.
2: 17 maja 1942 roku zostaje mianowany dowódcą Dywizjonu 303. Szybko nadchodzą kolejne awanse i odznaczenia.
1: W 1943 roku staje na czele 3. Polskiego Skrzydła Myśliwskiego, a rok później dowodzi 133. Polskim Skrzydłem Myśliwskim.
2: W kwietniu 1945 roku jego samolot zostaje zestrzelony, a Zumbach trafia do niewoli.
1: Później twierdził, że przed tym lotem wypił z innym polskim lotnikiem kilka kieliszków wódki, co miało sprawić, że poleciał w złym kierunku i zamiast do Antwerpii dotarł nad tereny kontrolowane przez Niemców.
2: Ostatni miesiąc wojny spędza w obozie jenieckim, a po kapitulacji III Rzeszy wraca do Anglii. W 1946 roku kończy służbę w RAF-ie w stopniu podpułkownika.
1: Zumbach jest świadomy, że polskie jednostki na zachodzie są rozwiązywane i nadszedł czas decyzji. Co robić dalej?
2: Lotnik nie widzi sensu powrotu do Polski. Majątek rodzinny przepadł, a jego bracia wyjechali do Szwajcarii.
1: Co więcej, nowe komunistyczne władze traktują wszystkich żołnierzy z zachodu z dużą podejrzliwością.
2: Dlatego Zumbach decyduje się na wyjazd do Szwajcarii, ale nie jest to koniec jego przygody z lataniem.
1: W 1947 roku wraz z innymi byłymi lotnikami zakłada przedsiębiorstwo lotnicze Fly Away, które formalnie zajmuje się przewozem pasażerów.
2: Jednak większość zysków nie pochodzi z legalnej działalności, ale z przemytu, głównie szwajcarskich zegarków, diamentów, papierosów czy złota.
1: Zumbach pierwsze loty z kontrabandą wykonywał zresztą jeszcze w czasie II wojny światowej, co pozwoliło mu zarobić sporą sumę pieniędzy.
2: Przez kilka lat samoloty firmy Flyaway kursują po Europie i basenie Morza Śródziemnego. Jednak interes nie zawsze idzie po myśli Zumbacha.
1: Kilka razy jego kontrabanda zostaje wykryta i skonfiskowana, a on musi płacić nałożone kary.
2: W połowie połowie lat 50. przedsiębiorstwo kończy swoją działalność, a Sumbach znów musi szukać pracy.
1: Osiada we Francji. W Paryżu otwiera dyskotekę, a później elegancką restaurację.
2: Jednak wkrótce, po raz kolejny, pojawia się przed nim szansa powrotu do latania.
1: 30 czerwca 1960 roku Demokratyczna Republika Konga ogłasza niepodległość. 11 lipca 1960 roku Katanga, będąca kongijską prowincją, oświadcza, że chce utworzyć własne państwo i dokonać secesji.
2: Spór bardzo szybko przeradza się w otwarty konflikt, a samozwańczy prezydent Katangi, Moise Tshombe, szuka doświadczonych najemników.
1: W grudniu 1961 roku w mieszkaniu Sumbacha dzwoni telefon. Były pilot podnosi słuchawkę i słyszy nieznany mu głos.
3: Nasz wspólny przyjaciel, Pierre Folry, powiedział mi, że nadal nie stracił pan zamiłowania do przygód oraz że nie miałby pan nic przeciwko temu, aby znów zacząć latać.
4: Ma pan dobre informacje. O co konkretnie chodzi?
3: Prezydent Katangi chce panu powierzyć zadanie. Jeżeli jest pan zainteresowany, umówię spotkanie w Genewie.
2: Sumbach jest niezwykle zaciekawiony i w 1962 roku przyjeżdża do Genewy, gdzie udaje się na spotkanie z Moise Tshombe.
5: Pana osiągnięcia z czasów wojny są imponujące. Mamy dla pana propozycję. Chciałbym, żeby zajął się pan sformowaniem sił powietrznych Katangi. Będzie pan musiał dostarczyć zakupione przez nas samoloty oraz zwerbować innych lotników. Możemy panu zaproponować miesięczną pensję w wysokości 3000 dolarów. Co pan na to?
4: To dobra oferta. Zgadzam się.
1: Sumbachowi udaje się znaleźć grupę chętnych, w tym kilku polskich pilotów i mechaników.
2: Jednak po przybyciu do Afryki Sumbach orientuje się, że czeka go niezwykle trudne zadanie. Nie ma odpowiedniej infrastruktury ani uzbrojenia.
1: Także samoloty, które mają stać się trzonem sił powietrznych Katangi, są już w tym czasie przestarzałymi i zużytymi maszynami. Sumbach przekonuje się również, że jego przełożeni nie mają żadnego doświadczenia wojskowego i zupełnie nie znają się na prowadzeniu wojny.
2: Generał Muke jest analfabetą. Co więcej, operacje planuje na mapach samochodowych zakupionych na stacji benzynowej, z których i tak nie potrafi poprawnie korzystać.
1: Przywódcy Katangi są zresztą bardziej zainteresowani gromadzeniem własnego majątku niż przebiegiem konfliktu.
2: Już jedna z pierwszych misji kończy się mało zadowalającym rezultatem. Gdy domowej roboty bomby zostają zrzucone na dżunglę, gdzie miały kryć się wrogie oddziały, praktycznie nikt nie zostaje trafiony.
1: Wiele lat później Sumbach ironicznie skomentował to wydarzenie w swojej autobiografii Ostatnia walka.
4: Dokonana przez nas masakra drzew w doniesieniach miejscowej prasy i radia przekształciła się w sprawioną wrogowi krwawą łaźnię.
2: W kolejnych tygodniach do Konga zostają wysłane oddziały ONZ, w skład których wchodzi szwedzka eskadra myśliwców. Sytuacja Katangi staje się wtedy jeszcze gorsza.
1: Przestarzałe maszyny dowodzone przez Sumbacha nie mają szans w starciu z nowoczesnymi odrzutowcami.
2: Samoloty są sukcesywnie niszczone, a siły Konga i ONZ-u przystępują do ofensywy.
1: Sumbach jest niemal codziennie wzywany do kwatery dowodzenia w Elizabethville, gdzie otrzymuje niemożliwe do wykonania misje.
2: Na początku 1963 roku samozwańczy rząd opuszcza stolicę, a 15 stycznia siły ONZ zajmują Elizabethville. To oznacza koniec marzeń Katangi o niepodległości.
1: Jan Sumbach powraca do Francji, ale nie będzie to koniec jego kariery najemnika w Afryce.
2: W 1967 roku znów dostaje ofertę zorganizowania sił powietrznych, tym razem dla Biafry, toczącej wojnę z Nigerią.
1: Polak ponownie udaje się do Afryki, gdzie na lotnisku zostaje powitany przez samego przywódcę Biafry, pułkownika Ojukwu.
2: Jednak, tak jak w Katandze, Sumbach ma do dyspozycji jedynie przestarzałe bombowce, posiadające skromne uzbrojenie.
1: Naloty przynoszą marne rezultaty. Sam Sumbach wspominał później.
4: Nasze bombardowania wywołały u wroga więcej przerażenia niż strat.
1: Jednak pomimo tych problemów, polski lotnik zapisze na swoim koncie dwie niezwykle udane akcje.
2: Podczas nalotu na lotnisko Makurbi udaje mu się zabić szefa sztabu armii nigeryjskiej.
1: W trakcie innej misji jego bombowiec uszkadza fregatę NSS Nigeria, która jest okrętem flagowym wrogiej marynarki wojennej.
2: Przez krótki czas jest nawet nazywany zbawcą Biafry, ale jego sukcesy nie są w stanie zmienić ogólnej sytuacji na froncie. Armia nigeryjska jest znacznie większa i może liczyć na wsparcie zagraniczne.
1: Co więcej, panująca wśród urzędników korupcja sprawia, że pieniądze, które mogłyby posłużyć na zakup lepszego uzbrojenia, są marnotrawione.
2: Po 4 miesiącach Zumbach rezygnuje ze stanowiska. Zdaje sobie sprawę, że pozbawiona wsparcia Biafra wkrótce przegra, a lotnictwo nie będzie w stanie już nic zmienić.
1: Polak wraca do Francji. 3 lata później, w 1970 roku, wojska nigeryjskie ostatecznie zwyciężają w wojnie domowej.
2: Zumbach osiada w Paryżu, jednak nadal w pełni nie rezygnuje z nielegalnej działalności. Pod koniec życia kilka razy odwiedza Polskę, gdzie najprawdopodobniej prowadzi szemrane interesy.
1: Umiera nagle, 3 stycznia 1986 roku w Paryżu. Okoliczności jego śmierci nie są do końca jasne.
2: Pojawiły się podejrzenia, że mógł zostać zamordowany. Francuska policja wszczyna śledztwo, ale nie może ani potwierdzić, ani zaprzeczyć tym doniesieniom.
1: Stefan Zumbach, brat zmarłego lotnika, pytany w rozmowie telefonicznej o los Jana, miał jedynie odpowiedzieć:
6: mój brat zajmował się rzeczami, o których nawet nie chcę wiedzieć. Mogę tylko powiedzieć, że zmarł we własnym łóżku, ale strasznie poraniony.
2: Zgodnie z życzeniem Jan Zumbach zostaje pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: na Mazowszu. Mężczyzna wciąż przebywa w szpitalu. Śledczy planują jego przesłuchanie w przyszłym tygodniu. Przypomnijmy, w środę na przejeździe kolejowym doszło do wypadku. Zginęła w nim jedna osoba. Co do tej pory ustalili śledczy, o tym Magdalena Greinert.
1: Nie ma wątpliwości, że przyczyną śmierci pasażerki były obrażenia, jakich doznała podczas katastrofy. To wykazała sekcja zwłok 39-letniej kobiety. Wiadomo też, że zarówno maszynista, jak i prowadzący ciężarówkę byli trzeźwi. Podejrzewany o spowodowanie wypadku nadal jest w poważnym stanie, ma uszkodzony kręgosłup i uraz głowy. Kiedy jego stan się poprawi, zostanie przesłuchany. Za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, której następstwem była śmierć jednej osoby oraz powstanie obrażeń ciała u innych pasażerów i obsługi pociągu, mężczyźnie grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
0: Od 1 stycznia w całym kraju zaczną działać specjalistyczne grupy dronowe Państwowej Straży Pożarnej. Trwają przygotowania do utworzenia takich zespołów w każdym województwie oraz w szkołach pożarniczych. Jak mają wyglądać te specjalistyczne zespoły?
2: Zespoły mają być zbudowane na dwóch poziomach. Pierwszy będzie dotyczył dronów przekazujących obraz podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Dzięki takim rozwiązaniom strażacy mają z góry oceniać ryzyko i określać kierunek prowadzonych działań. Drugi poziom to płatowce wykorzystywane do większych operacji, mówi starszy brygadier Marcin Kucharski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
3: Będziemy robili teraz zakupy również dronów transportowych. Nie ma sensu na przykład przenosić sprzętu, wykorzystywać do tego te śmigłowce, które gaszą pożar, żeby je uziemiać, kolokwialnie mówiąc, i przenosić 50 czy 80 kg jakiegoś sprzętu, który jest potrzebny na danym odcinku, na przykład bojowym, do którego nie ma dostępu fizycznie autami.
2: W sumie w całej Polsce ma powstać 21 specjalistycznych grup dronowych.
0: Informacje w tej sprawie zebrał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Rosja może być gotowa do użycia siły militarnej przeciwko Estonii już w ciągu roku od zakończenia wojny w Ukrainie. Tak ocenił Martin Herem, były dowódca estońskiej armii i kandydat na ministra obrony. Jego zdaniem po zakończeniu wojny Moskwa będzie potrzebowała około 6 miesięcy na odbudowę zapasów zużywanych obecnie na froncie. Herem uważa, że Estonia powinna przygotować się na możliwość rosyjskiego ataku. Jego słowa spotkały się jednak z krytyką. Ustępujący minister obrony Hanno Pevkur ocenił, że przyszły szef resortu nie powinien naciskać na wywiad w sprawie zmiany oceny zagrożeń. Herem ma zostać oficjalnie zaprzysiężony na ministra obrony na początku tego tygodnia. Złoty Lew 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji dla filmu Woman Unknown, Mai El-Touhi. To jedyny film wyreżyserowany przez kobietę w głównym konkursie. Akcja dramatu rozgrywa się w powojennej Danii. Srebrny Lew, wielka nagroda jury dla możliwej miłości Lee Chang-donga. Film jest częścią międzynarodowego cyklu inspirowanego dekalogiem Kieślowskiego. Wśród producentów Maciej Musiał i zmarły w maju Krzysztof Piesiewicz. Więcej o zwycięskich produkcjach 83. Festiwalu Filmowego piszemy dla Was na rmf24.pl. Sprawdźcie koniecznie.
4: To dzieje się w Twoim regionie.
0: Do Francji, Hiszpanii i Włoch wyruszą niebawem żurawie żyjące w Poleskim Parku Narodowym. Polesie jest dla tych ptaków punktem przesiadkowym.
5: Tutaj zatrzymują się żurawie lecące z północy.
6: Tak, dokładnie tak jest. Te, które lecą z północy, mogą się tutaj wyprostować swoje skrzydła, posilić i lecą potem dalej w kierunku na południe.
5: Razem z tutejszymi.
6: Tak też bywa, razem z tutejszymi, chociaż tak naprawdę ten szlak tutaj się troszeczkę rozpościera i nie wszystkie lecą razem w jednym kierunku.
0: Usłyszał Dominik Smaga od Grzegorza Łukaszuka, dyrektora Poleskiego Parku Narodowego. Żurawie, podobnie jak bociany, wykorzystują do latania tak zwane kominy termiczne. Pierwsze odloty rozpoczynają się już na przełomie sierpnia i września. Na ich szczyt przypada na około 20 dzień września. A dziś o świcie na Polesiu zacznie się coroczne liczenie żurawi.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
2: Decyzja o powrocie do pokoju po słodkości była fatalna w skutkach. Hotel przypomina zamek, liczne pokoje, tajne przejścia, zapadnie, kryjówki.
1: Sceny zbrodni w RMF FM.
3: U nas dzisiaj hotele, które nie były bezpiecznym miejscem na nocleg. Już za moment zabierzemy was do Filadelfii, do hotelu, który prowadził tajemniczy pan H.H. Holmes, uważany za jednego z pierwszych seryjnych morderców Ameryki.
4: A później luksusowy hotel na Mauritiusie, który skrywa mroczną tajemnicę. Nawet na rajskiej wyspie dochodzi do krwawych zbrodni.
1: Daniel Dyk, Kamil Barnowski i Sceny Zbrodni. Tylko w RMF FM.
3: Sceny zbrodni. Witamy w Hotelu Śmierci. To jest temat naszego odcinka. Niewątpliwie właśnie taki przybytek założył w Chicago w 1893 roku Herman Webster Magett. Sprawa jest wiekowa, liczy nawet ponad wiek, więc niewiele jest wiarygodnych źródeł. Opieramy się na relacjach głównie chicagowskich dzienników.
4: Jak to u nas po kolei? Co wiemy o tym hotelarzu z piekła rodem? Herman Webster Magett przyszedł na świat 16 maja 1816 roku w Gilmanton w stanie New Hampshire, a więc wschodnie wybrzeże USA.
3: Ciekawostka, kilka miesięcy temu właśnie New Hampshire zostało uznane za najbezpieczniejszy stan Ameryki. Wiele zmieniło się przez to półtora wieku od czasu bycia rodzinnym stanem pierwszego seryjnego mordercy.
4: Wróćmy do małego Hermana. Jego tato był bardzo szanowany i powszechnie znany. Był kierownikiem urzędu pocztowego. To było stanowisko niezwykle prestiżowe. Z jego pensją mógł zapewnić synowi gruntowne wykształcenie.
3: Herman Magett po ukończeniu szkoły średniej miał na tyle wysokie kompetencje, że mógł kształcić innych. Został nauczycielem, ale to nie spełniało jego ambicji. Dostał się na studia medyczne na Uniwersytecie Michigan. W roku 1884 w wieku 24 lat jest już dyplomowanym lekarzem.
4: Udaje się do miasta, w którym jest ogromne zapotrzebowanie na lekarzy – Nowy Jork. Tu pracuje w zawodzie, ale wciąż nie do końca to jest to, co go interesuje. Gdy studiował medycynę, mocno zainteresował się sądowym aspektem. Podobno przeprowadzał nie tylko te oficjalne eksperymenty na zwłokach, także na tych niezbyt legalnie pozyskanych. Ale może to tylko plotki. Podkreślamy, brakuje wiarygodnych źródeł.
3: Z nieznanych nam przyczyn w 1886 roku zmienia swoje nazwisko na Holmes. Być może chodziło o lepiej brzmiące z tytułem doktora nazwisko. Zresztą zmienił też imię. Herman Magett stał się Henrym Howardem Holmesem i jako doktor H.H. Holmes wyjeżdża do Chicago.
4: Tu żeni się po raz pierwszy. Wybranką jego serca została 7 lipca 1878 roku Clara Lovering. Wkrótce Clara zachodzi w ciążę. Państwo młodzi decydują się przenieść do jej rodzinnej miejscowości, Loudon, by być bliżej jej rodziny, która mogłaby udzielić wsparcia młodej mamie. I tak po podróżach po różnych stanach dr Holmes wraca do rodzinnego stanu New Hampshire, bo tu właśnie mieści się Loudon.
3: W 1880 roku przychodzi na świat upragniony pierworodny syn Robert. Szczęście małżeńskie szybko przemija, prawdopodobnie z powodu upodobania męża do kobiet, a szczególnie do blondynek. Holmes składa pozew o rozwód.
4: I uwaga, mimo że go nie uzyskał, 28 stycznia 1887 roku żeni się po raz drugi z Myrtą Belknap. Para przenosi się w rejon miejscowości Wilmette w stanie Illinois. Tam w 1889 roku rodzi się córka Holmesa, Lucy.
3: I tam zaczyna się jego zabójcza seria. Po tym, jak odszedł od drugiej żony, zaczął pracę w drogerii w Englewood, czyli na przedmieściach Chicago. Miał romansować z szefową i zarazem właścicielką sklepu, a jakże blond włosą panią Holton, bo mówiliśmy, że ma słabość do tego koloru włosów.
4: Wkrótce zaczął ją wyręczać w niemal wszystkim, co wiązało się z prowadzeniem tego biznesu. Aż ktoś zdał sobie sprawę, że dawno pani Holton nie widziano. Kobieta dosłownie zniknęła. Sąsiedzi, którzy dopytywali o jej nieobecność, usłyszeli od Holmesa, że wyjechała na jakiś czas do Kalifornii.
3: Drogeria świetnie się rozwija. Holmes proponuje w tym sklepie stoisko jubilerowi Nedowi Connerowi, który sprowadził się właśnie do Englewood i chciał swój biznes tutaj rozwijać. Zaprzyjaźnia się z Nedem, ale jeszcze bardziej z jego żoną i jego siostrą. Nawiązuje równocześnie romans z Gertie i Julią Conner.
4: Gdy jubiler o wszystkim się dowiaduje, żąda rozwodu i opuszcza miasto. A dr Holmes jest wręcz spełniony. Żyje z dwiema blond pięknościami pod jednym dachem. Siostrze jubilera i jego byłej żonie najwyraźniej nie przeszkadza, że dzielą wspólnego mężczyznę.
3: Ten wykupuje duży plac naprzeciwko drogerii i zaczyna tam budować dom dla całej rodziny. A mówiąc całej, musimy jeszcze wymienić 8-letnią córkę pani Julie z jej związku z Nedem, Pearl Conner. Ale co to jest za rezydencja? Powstający budynek przypomina zamek. Liczne pokoje, także ukryte, tajne przejścia, zapadnie, kryjówki.
4: I w tym domu zamieszkuje z obiema kobietami, a wkrótce pojawia się także trzecia, panna von Tessel. Ten układ już nie bardzo podoba się Julie Conner. Jeszcze siostrę byłego męża była w stanie zaakceptować, ale trzy panie domu to już za dużo. Robi wyrzuty Holmesowi. Najwyraźniej ją kochał najmocniej, bo dla niej pozbył się rywalek.
3: No właśnie, pozbył się jest tu najodpowiedniejszym słowem. Kobiety po prostu nagle zniknęły. Julia była zadowolona, nie dopytywała o szczegóły, ale gdy dr Holmes zatrudnia piękną sekretarkę, Emily Seagrant, Julia z jej powodu robi kolejne sceny zazdrości. Słusznie, bo i z Emily doktor miał romans.
4: Tym razem to jednak Julia znika. A co straszniejsze, znika także jej córeczka Pearl. Wkrótce znika też sekretarka. U boku Holmesa pojawia się kolejna blondynka, Mimi Williams, pochodząca z bardzo bogatego domu. I część tego bogactwa wnosi do tego związku.
3: Niestety Mimi nie zdaje sobie sprawy z tego, że przy jej partnerze znikają kobiety i zaprasza do siebie kuzynkę Nani, by dotrzymywała jej towarzystwa. Kuzynka wpada w oko Holmesowi i jak się domyślacie, przepada jak kamień w wodę.
4: Musimy wspomnieć o jeszcze jednej niebezpiecznej sytuacji. W rezydencji Holmesa wybucha pożar. Na szczęście dom jest wysoko ubezpieczony. Ktoś jednak ujawnia agentom ubezpieczeniowym, że to sam Holmes próbował wyłudzić ubezpieczenie i podłożył ogień.
3: Tym kimś była Mimi, partnerka Holmesa. Nie wiemy, z jakiego powodu doniosła na niego. Może już w ich związku coś nie grało, a może była po prostu uczciwą kobietą i w trakcie przesłuchania nie umiała skłamać.
4: Wtedy firma ubezpieczeniowa wstrzymuje wypłatę. Wściekły Holmes dowiaduje się prawdopodobnie, że to Mimi puściła cynk. Następnego dnia zostaje odnalezione ciało kobiety, a zabójca nie został wykryty.
3: Holmes ewidentnie potrzebuje pieniędzy. Postanawia swoją rezydencję, aktualnie prawie pustą, wszystkie jego kobiety zniknęły, postanawia ten dom zamienić w hotel.
4: Strzał w dziesiątkę. Chętnych na nocleg nie brakuje. Niektórzy goście, zwłaszcza ci bogaci, tego hotelu jednak nigdy nie opuścili żywi. Nikt się nie orientował, w jakich okolicznościach zaginęli. Przyjezdni, wiadomo, na pewno po noclegu wyjechali, a co się z nimi działo dalej, tego nie wiadomo.
3: Dzisiaj wiemy, że dr Holmes korzystał z tajnych przejść swojego zamku i sekretnych pokoi, by mordować wybranych gości. Nie tylko rabował ich kosztowności, jako że miał duże doświadczenie z medycyną sądową i sporo kontaktów w środowisku naukowym i uniwersyteckim, swoje ofiary odpowiednio przygotowywał.
4: w zamkowych lochach, pozbawiał swoich martwych gości mięśni, tkanek miękkich, organów wewnętrznych, a ich spreparowane szkielety, oczywiście po jakimś czasie, by nie budzić podejrzeń, sprzedawał do Akademii Medycznej.
3: Nadal Holmesa interesowały kobiety. Jeden z romansów z Georgianą Yoke zmienia się w trzecie małżeństwo, mimo że nie miał rozwodu z poprzednimi dwiema żonami. Pobierają się 9 stycznia 1894 roku i wtedy pan młody zostaje aresztowany.
4: Dodajmy za drobne oszustwo. Nikt jeszcze nie powiązał szanowanego lekarza i właściciela hotelu z zaginięciami jego gości. Żona też jest przekonana o jego całkowitej niewinności. Wpłaca kaucję. Holmes wychodzi z aresztu, a Georgiana znika w niewyjaśnionych okolicznościach.
3: Holmes, który jest już na radarze policji w Chicago, staje się podejrzanym. Na razie w innej sprawie o oszustwo ubezpieczeniowe. Agenci mają nakaz rewizji jego domu i tu przypadkiem odkrywają niezwykle pomysłową aparaturę. Zauważają system rurek prowadzących do pokojów. Idąc ich tropem, docierają do gabinetu, w którym Holmes tymi rurkami miał wpuszczać do wybranych pokoi gaz usypiający lub trujący.
4: Sprawdzają więc kolejne pomieszczenia. Hotel jest jak średniowieczny zamek tortur. Część pokoi nie ma okien. Część jest wygłuszona tak, że żaden krzyk nie jest w stanie się z niego wydostać. Część pokoi ma zapadnie szerokości człowieka. Prowadzą one do sypu w piwnicy.
3: Tam śledczy odkrywają m.in. narzędzia chirurgiczne służące do ćwiartowania zwłok oraz wielki piec krematoryjny. Czy to w nim zniknęły kochanki pana domu? Holmes zostaje aresztowany, ale nie ma dowodów, że kogoś w tym hotelu zamordował.
4: Udaje mu się udowodnić jedynie jedno morderstwo. Usłyszał wyrok śmierci. I być może już nigdy nie dowiedzielibyśmy się o jego innych zbrodniach, gdyby nie fakt, że nie mając już wiele do stracenia, Holmes zaczął w więzieniu spisywać swoje pamiętniki.
3: W nich przyznał się do 27 morderstw. Nie tylko w Chicago, także w Indianapolis oraz w Toronto w Kanadzie. Twierdził, że to szatan go opętał i to szatan go do tego zmusił. Co ciekawe, dwie z jego partnerek, Emily Seagrant i Julia Connor, miały zginąć z jego ręki przypadkowo. Dokonywał aborcji, ale te zabiegi się nie udały. Kobiety zmarły wskutek powikłań.
4: Herman Webster Madgett, znany jako Dr. Holmes, zginął na szubienicy 7 maja 1896 roku. Analizując liczbę gości zaginionych w jego hotelu, szacuje się, że mógł zamordować ponad 100 osób.
1: Daniel Dyk, Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM.
4: Przenosimy się na Mauritius, tropikalną rajską wyspę. Ten niewielki kraj, położony w południowo-zachodniej części Oceanu Indyjskiego, słynie z turkusowych lagun, pięknych plaż i raf koralowych, otaczających sporą część tej wyspy. To zdecydowanie jeden z wymarzonych kierunków wielu turystów na całym świecie.
3: To właśnie tutaj 8 stycznia 2011 roku przyjechało świeżo upieczone małżeństwo. 27-letnia Michaela i 30-letni John McRivy z Irlandii Północnej. Pobyt na Mauritiusie był drugą częścią ich podróży poślubnej. Wcześniej spędzili tydzień w Dubaju. Jako miejsce swojego wypoczynku wybrali luksusowy hotel Legends, zlokalizowany w małej wiosce rybackiej Grande Gaube.
4: Pięciogwiazdkowy kompleks cieszył się doskonałą renomą. Swoim gościom zapewniał absolutnie wszystko, aby mogli odpocząć od codzienności. Z kurortu roztaczał się zapierający dech w piersiach widok na zatokę i błękitny ocean. Palmy, monumentalne skały, dzika roślinność. Czego chcieć więcej? Może przytoczymy opinię jednego z gości, którzy spędzili tam urlop. Ośrodek był absolutnie przepiękny, niczym miniaturowy raj, piękne plaże i niesamowite widoki. Personel ośrodka był niezwykle uprzejmy, przyjazny i pomocny podczas naszej wizyty.
3: Powiedzmy kilka słów o wspomnianych wcześniej nowożeńcach. Michaela McRivey z domu Hart nie jest zwykłą obywatelką Irlandii Północnej. To córka znanego i cenionego trenera bardzo ciekawej dyscypliny sportu, futbolu gaelickiego, znanego również jako futbol irlandzki. Upraszczając, to jest połączenie kilku sportów drużynowych w jednym. Rozgrywki są niezwykle widowiskowe. Mikey Hart razem ze swoją drużyną z Tyrone odnosił największe sukcesy.
4: Michaela u boku swojego taty wystąpiła nawet w telewizji. Ta bardzo religijna katoliczka pracowała jako nauczycielka języka irlandzkiego, ambasadorka ruchu na rzecz trzeźwości. Jej wybranek, John McRivey, pracował jako księgowy. Trenował również futbol gaelicki. Był nawet kapitanem swojej drużyny. Zakochani pobrali się 30 grudnia 2010 roku.
3: My z wietrznej Irlandii Północnej wróćmy na tropikalny Mauritius. 10 stycznia 2011 roku. Trzeci dzień pobytu w kurorcie mija parze niezwykle błogo. John relaksował się grą na polu golfowym należącym do hotelu Legends. Michaela natomiast odpoczywała, pływając w basenie. Wczesnym popołudniem zjedli lunch w restauracji. Po posiłku postanowili napić się herbaty.
4: Pomyśleli, że do herbaty idealnie będą pasowały czekoladki, które otrzymali w prezencie w ramach powitania pierwszego dnia. John po dżentelmeńsku powiedział, że szybko pobiegnie do pokoju, bo to zaledwie 200 metrów. Ale Michaela odpowiedziała, że sama chętnie się przejdzie. Około 14:40 pocałowała męża w policzek. Zaznaczyła, że zaraz wróci. Wstała od stolika i poszła w kierunku apartamentu.
3: 10 stycznia 2011 roku. John McRivey od kilkunastu minut czeka na swoją żonę w restauracji hotelu Legends. Krótki spacer Michaeli do pokoju po czekoladki niepokojąco się przedłużał. 30-latek postanowił pójść do apartamentu i sprawdzić, co się dzieje. Drzwi do pokoju były zamknięte. John nie mógł ich otworzyć, ponieważ zgubił gdzieś swoją kartę magnetyczną. Wołał swoją ukochaną, ale ta nie odpowiadała. Słyszał tylko dźwięk wody płynącej z kranu, pewnie w łazience. Chciał wejść do środka przez drzwi tarasowe, ale te również były zamknięte.
4: Coraz bardziej zdenerwowany Irlandczyk poszedł w kierunku recepcji. Tam poprosił o nową kartę klucz. Następnie w towarzystwie pracownika hotelu wrócił pod pokój 1025. Po latach John tak opisywał ten tragiczny moment. Dotarliśmy do drzwi i on je otworzył. Od razu zajrzałem do łazienki. Usłyszałem tryskający strumień wody i zobaczyłem Michaelę kołyszącą się w wannie. Była zimna, miała sine usta. A ja ciągle powtarzałem: Michaela, Michaela, obudź się. Potem zobaczyłem ten ślad na jej szyi.
3: Nie wiedziałem, co się dzieje. Chwyciłem ją i próbowałem uciskać jej klatkę piersiową, próbując wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową. Nawet nie umiem wykonywać sztucznego oddychania. Trzymałem ją po prostu w ramionach i mówiłem jej, żeby wróciła, żeby się obudziła. Michaela McRivey nie dawała oznak życia.
4: Kobieta przed śmiercią została przewrócona na podłogę. Świadczą o tym siniaki zlokalizowane na głowie denatki. Następnie została przeciągnięta do wanny i uduszona, co potwierdza rana na szyi. Odkręcenie kurka z wodą miało najprawdopodobniej zatrzeć ślady i sugerować samobójstwo Irlandki lub nieszczęśliwy wypadek.
3: Według śledczych, kobieta, otwierając drzwi do pokoju, przypadkowo przyłapała złodziei przeszukujących rzeczy należące do pary. Zdezorientowani sprawcy, aby ukryć przestępstwo, zamordowali jedynego świadka tej kradzieży. Powrót do apartamentu po słodkości okazał się fatalną w skutkach decyzją.
4: Samolot transportujący ciało Michaeli McRivey wylądował na lotnisku w Belfaście. Gdy karawan z trumną przemierzał rodzinne okolice kobiety, na poboczach zgromadziły się tłumy. Ludzie ustawiali się wzdłuż trasy konduktu pogrzebowego, ciągnącego się kilometrami. Kto odpowiada za śmierć córki legendarnego trenera z Irlandii Północnej.
3: Już dzień po morderstwie aresztowano 3 pracowników hotelu Legends. Zatrzymano 29-letniego Avinasha Tribhuvan, który sprzątał w pokojach, oraz 41-letniego Sandeepa Mone, kierownika piętra. Przedstawiono im zarzut morderstwa. Trzecim zatrzymanym był Raj Tikoi, który miał uczestniczyć w planowaniu rabunku pokoju 1025. Musimy zaznaczyć, że pod paznokciami zamordowanej Irlandki zlokalizowano fragmenty naskórka. Mógł on tam się znaleźć na skutek walki o życie z napastnikiem. Policja wierzyła, że dzięki analizie zabezpieczonego materiału DNA szybko zakończą to śledztwo.
4: Głos w tej bardzo głośnej sprawie zabrał premier Mauritiusu. Przeprosił rodzinę zamordowanej i zaznaczył, że opowiada się za przywróceniem kary śmierci w przypadku morderstw. Powiedział również: mam bardzo szczególną więź z Irlandią, ponieważ studiowałem i mieszkałem tam. Boli mnie i smuci, że to wydarzyło się na Mauritiusie. Politycy byli świadomi, że ta sprawa zaszkodzi turystyce, która jest bardzo ważną gałęzią gospodarki tej wyspy. Zależało im więc na szybkim i skutecznym śledztwie.
3: Ale to było skazane na niepowodzenie właściwie już w dniu morderstwa. Pokój numer 1025 był niezabezpieczony przez ponad godzinę. W tym czasie mógł do niego wejść właściwie każdy. To skutkowało zlokalizowaniem w apartamencie 4 odcisków palców niewiadomego pochodzenia, które nie należały do oskarżonych ani nowożeńców.
4: Nie przesłuchano również gości hotelu, którzy mogli dysponować kluczowymi informacjami. Nie zamknięto terenu wokół kurortu po zbrodni. Zastępca komisarza prowadzący tę sprawę zaznaczył, że policja nie miała dostępu do pewnych informacji, ponieważ kierownictwo hotelu nie chciało z nimi współpracować. Jak podkreślał sędzia rozpatrujący tę sprawę, śledztwo zostało poprowadzone w sposób wybitnie nieprofesjonalny.
3: Wspomniane badania DNA nie przyniosły rozstrzygnięcia. W świetle tak słabych dowodów ława przysięgłych jednogłośnie uznała głównych oskarżonych, a więc Sandeepa Munea i Avinasha Tribhuvan za niewinnych. Tribhuvan przyznał, że był torturowany w areszcie. W ten sposób próbowano na nim wymusić przyznanie się do winy.
4: Kto odpowiada więc za te zbrodnie? Po wielu bolesnych latach dla rodziny McAravey śledczy z Mauritiusu wrócili do tej sprawy. W 2022 roku podano, że Dasen Narayan, były ochroniarz hotelu Legends, został tymczasowo aresztowany. Postawiono mu zarzut udziału w planowaniu obrabowania irlandzkich turystów. Nie zgromadzono jednak odpowiednich dowodów. I Narayan, jak i inni podejrzani, wyszli na wolność.
3: Czy morderca McCailey jest wśród tych oskarżonych? Czy za tą zbrodnią stoi ktoś zupełnie inny? Z każdym rokiem będzie coraz trudniej rozwiązać tę tragiczną sprawę. Brat zamordowanej, Mark Hart, powiedział: do końca życia będę kontynuował tę kampanię w poszukiwaniu sprawiedliwości dla McCailey.
5: Sceny zbrodni w RMF FM.

Na zegarach w całej Polsce za chwilę wybije piąta, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaszkiewicz, zapraszam. W związku z aktywnością rosyjskich dronów atakujących Ukrainę, Polska poderwała myśliwce. Do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia dotarły alerty RCB. Polska Organizacja Turystyczna mówi o sukcesie, ale czy rzeczywiście tak jest? Chodzi o kampanię promującą nasz kraj za granicą. W faktach także zakaz używania telefonów w szkołach, który przynosi pierwsze efekty. Polskie Lotnictwo Wojskowe rozpoczęło operowanie w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z aktywnością. Polskie Lotnictwo Wojskowe rozpoczęło operowanie w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z

0: Rozmawiał tam ze Steve'em Witkoffem z Władimirem Putinem o zakończeniu wojny w Ukrainie. Jak podkreślił, najtrudniejszą kwestią pozostają terytoria. Kushner ma nadzieję, że wkrótce uda się zorganizować rozmowy trójstronne z udziałem USA, Ukrainy i Rosji. Przyznał jednak, że strony nadal nie mają wspólnej wizji porozumienia. Według niego Putin wyznaczył linię, do której chce dotrzeć, a Ukraina nie zgadza się na wycofanie do niej. Amerykański negocjator zapowiedział, że w ciągu najbliższych tygodni mogą zostać ogłoszone kolejne kroki w sprawie rozmów pokojowych.
1: Pytamy o fakty.
0: Kampania Polska więcej niż myślisz działa lepiej niż zakładano. Tak przekonuje Polska Organizacja Turystyczna. Akcja promuje nasz kraj za granicą, ale budzi też kontrowersje. Drugi spot z udziałem polskich celebrytów, opublikowany w zeszłym tygodniu, zanotował dotąd tylko 30 tysięcy wyświetleń. Z czego więc wynika to przekonanie, że kampania odnosi sukces? To sprawdzał nasz reporter Michał Krasoń.
2: Jak tłumaczy Polska Organizacja Turystyczna, liczba wyświetleń na jej profilach nie jest najistotniejsza, bo spoty nie są kierowane do Polaków. Największe zasięgi mają przynosić publikacje gwiazd występujących w reklamach, m.in. Roberta Lewandowskiego. Paweł Moraz, wiceprezes POT, przekonuje, że właśnie tam spoty przynoszą zakładane efekty.
3: Ich rolą jest przyciągnięcie uwagi do strony internetowej dedykowanej tej kampanii i widzimy, że to działa. Największą dynamikę ta kampania osiągnęła jak dotychczas we Włoszech.
2: Za miesiąc pojawi się trzeci i ostatni spot, tym razem promujący Kraków. Obok Lewandowskiego wystąpi tam także Maryla Rodowicz, trzymająca krakowskiego obwarzanka.
0: Zakaz używania telefonów w szkołach przynosi pierwsze efekty. Po 2 tygodniach nowego roku szkolnego uczniowie częściej rozmawiają ze sobą podczas przerw i rzadziej sięgają po smartfony. Nauczyciele zauważają, że młodzi ludzie chętniej nawiązują relacje z rówieśnikami.
4: Przede wszystkim to, żeby dzieci zaczęły ze sobą rozmawiać i nie uciekały w telefon. Tutaj myślę też o dzieciach, które na przykład są bardziej nieśmiałe i które uciekały, bo to była ich jedyna przestrzeń. Bardzo liczę na to, że otworzą się dzieci społecznie i że grupy społeczne, klasy zaczną faktycznie ze sobą współpracować, być i będziemy dostrzegać bardziej wszystkich uczniów jako część klasy.
0: Mówi nam Maria Siladi, pedagog szkolny ze szkoły podstawowej nr 407 na warszawskim Bemowie. Jak jeść zdrowo i smacznie? Tego można się dowiedzieć podczas małopolskich targów żywności, które w ten weekend zorganizowano na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. W programie m.in. pokazy kulinarne, którym przyglądał się nasz reporter Paweł Konieczny.
5: Co tutaj czuć wyjątkowego? Serki z grilla, na ostro, na słodko, do wyboru, do koloru.
6: Nasi wystawcy tryskają energią, częstują. Mamy tutaj miody, sery, mąki, oleje tłoczone. Jest mnóstwo wystawców, którzy prezentują swoją żywność, taką, która jest naturalna, nie zawiera niezdrowych konserwantów. Zainteresowani mogą skosztować produktów, którymi częstują nasi wystawcy. Są też chleby na przykład. Mamy tutaj też pokazy kulinarne. Przez cały czas można się też dowiedzieć czegoś na temat tego, w jaki sposób się odżywiać, jak wybierać tą żywność i czym ta żywność właśnie tradycyjna, regionalna się różni.
0: Dodaje Izabela Majewska z Uniwersytetu Rolniczego. Małopolskie Targi Żywności będziecie mogli odwiedzić jeszcze dziś od 10 do 16. I tu kończymy to wydanie. Fakty w RMF FM wracają punktualnie o 6.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: dobry, tu Andrzej Seweryn. Specjalnie dla Was w RMF FM czytam lalkę Bolesława Prusa. Książę wszedł. Dzień dobry, panie Wokulski, zawołał. Pan gdzieś wyjeżdża? Zapewne do składów albo na kolej, ale nic z tego. Aresztuję pana i zabieram do siebie. Niech pan sobie wyobrazi, że dopóty dokuczałem naszym panom bratom, czy dobrze powiedziałem, dopóty ich prześladowałem, aż obiecali przyjść w kilku do mnie i wysłuchać projektu pańskiej spółki. Wokulski doznał takiego wrażenia, jak człowiek, który spadł z wysokości i uderzył piersiami o ziemię. Pomieszanie jego nie uszło uwagi księcia, który uśmiechnął się, przypisując to radości z jego wizyty i zaprosin. Przez głowę mu nawet nie przeszło, że dla Wokulskiego może być ważniejszym spacer do łazienek, aniżeli wszyscy książęta i spółki. W swoim towarzystwie książę nosił tytuł zagorzałego patrioty, prawie szowinisty. Poza towarzystwem cieszył się opinią jednego z najlepszych obywateli. Bardzo lubił mówić po polsku, a nawet treścią jego francuskich rozmów były interesa publiczne. Zwoływał do swego mieszkania rozmaite sesje, wydawał po 25 i po 100 rubli na akcje rozmaitych przedsiębiorstw publicznych. Nade wszystko zaś ciągle martwił się nieszczęśliwym położeniem kraju, a każdą mowę swoją kończył frazesem: bo panowie, myślmy najpierw o tym, ażeby podźwignąć nasz nieszczęśliwy kraj. Zwołać sesję, zachęcić do przedsiębiorstwa i cierpieć, wciąż cierpieć nad nieszczęśliwym krajem, oto jego zdaniem były obowiązki obywatela. Gdyby jednak spytano, czy zasadził kiedy drzewo, którego cień ochroniłby ludzi i ziemię od spiekoty? Albo czy kiedy usunął z drogi kamień raniący koniom kopyta? Byłby szczerze zdziwiony. Książę z Wokulskim przyjechali o pierwszej, a w kwadrans po nich zaczęli schodzić się i zjeżdżać inni uczestnicy sesji. Książę witał każdego z uprzejmą poufałością, prezentował Wokulskiego, a następnie podkreślał przybysza na liście zaproszonych bardzo długim i bardzo czerwonym ołówkiem. Jednym z pierwszych gości był pan Łęcki. Wziął Wokulskiego na stronę i jeszcze raz wypytywał go o cel i znaczenie spółki, do której należał już całą duszą, ale nigdy nie mógł dobrze spamiętać, o co chodzi. Tymczasem inni panowie przypatrywali się intruzowi i zniżonym głosem robili o nim uwagi. Książę powstał z fotelu i chrząknął: szanowni panowie, poważyłem się fatygować szanownych panów pewnym nader ważnym interesie publicznym, który, jak to wszyscy czujemy, powinien zawsze stać na straży naszych interesów publicznych. Chciałem powiedzieć, naszych idei. To jest stronę fachową kwestii raczy objaśnić nam łaskawie pan Wokulski. Człowiek fachowy, zakończył książę. Pamiętajmy jednak, panowie, o obowiązkach, jakie na nas wkłada troska o interesa publiczne i ten nieszczęśliwy kraj. Jak Boga kocham, zaraz daję 10 000 rubli, wrzasnął marszałek. Na co? Spytał hrabia, udający autentycznego Anglika. Wszystko jedno, odparł wielkim głosem marszałek. Powiedziałem, rzucę w Warszawie 50 000 rubli, więc niech 10 pójdzie na cele dobroczynne, bo kochany nasz książę mówi cudownie, z rozumu i z serca, jak Boga kocham.
1: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
2: Po reklamie.

Przepraszam, odezwał się Wokulski, ale nie chodzi tu o spółkę dobroczynną, tylko o spółkę zapewniającą zyski. Tak, potwierdził hrabia Anglik. Co mnie za zysk z 10 000, zaprotestował marszałek. Z torbami bym poszedł pod ostrą bramę przy takich zyskach. Zgarbiony hrabia wybuchnął. Proszę o głos w kwestii, czy należy lekceważyć małe zyski. To nas zgubi. Hrabio, przerwał słodko książę. Pan Wokulski ma głos. Tak, poparł go hrabia Anglik, czesząc bujne faworyty. Wiadomo panom, zaczął Wokulski, że Warszawa jest handlową stacją między Europą Zachodnią i Wschodnią. Tu zbiera się i przechodzi przez nasze ręce część towarów francuskich i niemieckich przeznaczonych dla Rosji, z czego moglibyśmy mieć pewne zyski, gdyby nasz handel nie znajdował się w ręku Żydów, wtrącił półgłosem ktoś od stołu, gdzie siedzieli kupcy i przemysłowcy. Nie! Odparł Wokulski. Zyski istniałyby wówczas, gdyby nasz handel był prowadzony porządnie. Wskazuję panom drogę uporządkowania handlu Warszawy z zagranicą, co stanowi pierwszą połowę mego projektu i jedno źródło zysku dla krajowych kapitałów. Drugim źródłem jest handel z Rosją. Znajdują się tam towary poszukiwane u nas i tanie. To jest podkopywanie naszego przemysłu, odezwał się oponent z grupy kupieckiej. Kupcy i przemysłowcy poczęli szeptać między sobą w sposób mało życzliwy dla Wokulskiego. Proszę panów, mówił Wokulski, gdyby łokieć mego perkalu kosztował tylko o 2 grosze taniej niż dziś, wówczas na każdym milionie kupionych tu łokci ogół oszczędziłby 10 000 rubli. Cóż to znaczy 10 000 rubli? Spytał marszałek. To wiele znaczy, bardzo wiele, zawołał hrabia zgarbiony. Raz nauczmy się szanować zyski groszowe. Tak, pens jest ojcem Gwinei, dodał hrabia, ucharakteryzowany na Anglika. 10 000 rubli, ciągnął Wokulski. Jest to fundament dobrobytu dla 20 rodzin co najmniej. Ale jest jeszcze inny wzgląd. Mam do dyspozycji towaru za 3 do 4 milionów rubli rocznie. Upadam do nóg, szepnął marszałek. To nie jest mój majątek, wtrącił Wokulski. Mój jest znacznie skromniejszy. Tak, dodał Anglik. Owe 3 miliony rubli stanowią mój osobisty kredyt i przynoszą mi bardzo mały procent jako pośrednikowi, mówił Wokulski. Oświadczam jednak, że o ile w miejsce kredytu podstawiłoby się gotówkę, zysk z niej wynosiłby 15 do 20%, a może więcej. Otóż ten punkt sprawy obchodzi panów, którzy składacie pieniądze w bankach na niski procent. Pieniędzmi tymi obracają inni i zyski ciągną dla siebie. Ja zaś ofiaruję panom sposobność użycia ich bezpośredniego i powiększenia własnych dochodów. Skończyłem. Pysznie! Zawołał przygarbiony hrabia. Przystępuję na początek z 50 000 rubli. 30, panie. 30 000 rubli, panie. Bardzo, panie, bardzo, dodał baron z fizjognomią Mefistofelesa. A ja 30 000, tak, dorzucił hrabia Anglik, kiwając głową. A ja dam 2-3 razy tyle, co kochany książę, jak Boga kocham, rzekł marszałek.

Wokulskiego zbliżył się człowiek młody, mizerny, z rzadkim zarostem na twarzy, ale z niewątpliwymi śladami przedwczesnego zniszczenia w całej postaci. Wokulski spotykał go na rozmaitych widowiskach, wreszcie i na ulicy, jeżdżącego najszybszymi dorożkami. Jestem Maruszewicz, rzekł zniszczony młody człowiek z miłym uśmiechem. Kładę od razu karty na stół. Z takimi ludźmi jak pan nie można inaczej. Jestem niemajętny, mam dobre instynkta i chciałbym znaleźć zajęcie. Pan tworzy spółkę. Czy nie mógłbym pracować pod pańskim kierunkiem? Cóż pan umie? Jaki pański fach? Fachu, uważa pan, jeszcze nie wybrałem, ale mam wielkie zdolności i mogę podjąć się każdego zajęcia. A na jaką pan liczy pensję? 1000, 2000 rubli, odparł zakłopotany młodzieniec. Wokulski mimowoli potrząsnął głową. Wątpię, odparł, czy będziemy mieli posady odpowiadające pańskim wymaganiom. Niech pan jednak wstąpi, kiedy do mnie. Była blisko 5 po południu i zgromadzeni poczęli się rozchodzić. W tej chwili Wokulski spostrzegł, że z dalszych pokojów zbliża się do niego pan Łęcki w towarzystwie młodzieńca, którego już widział obok panny Izabeli podczas kwesty i na święconym u hrabiny. Obaj panowie zatrzymali się przy nim. Pozwolisz, panie Wokulski, odezwał się Łęcki, że przedstawię ci pana Juliana Ochockiego. Nasz kuzyn, trochę oryginał, ale... Dawno już chciałem poznać się z panem i porozmawiać, rzekł Ochocki, ściskając go za rękę. Wokulski w milczeniu przypatrywał się. Młody człowiek nie dosięgał jeszcze lat 30 i rzeczywiście odznaczał się niezwykłą fizjognomią. Zdawało się, że ma rysy Napoleona I, przysłonięte jakimś obłokiem marzycielstwa. W którą stronę pan idzie? Spytał młody człowiek Wokulskiego. Mogę pana podprowadzić. Czego on chce ode mnie? Pomyślał Wokulski, a głośno rzekł. Możemy pójść w stronę łazienek. Jakiś czas szli milcząc. Młody człowiek był zamyślony, Wokulski zirytowany. Postanowił od razu chwycić byka za rogi. Pan jest bliskim kuzynem państwa Łęckich? Zapytał. Trochę, odpowiedział młody człowiek. Matka moja była aż Łęcka, rzekł z ironią, ale ojciec tylko Ochocki. Pana Tomasza, który jest dla mnie jakimś ciotecznym stryjem, nie znałbym do dziś dnia, gdyby nie stracił majątku. Panna Łęcka jest bardzo dystyngowaną osobą, rzekł Wokulski, patrząc przed siebie. Dystyngowana? Powtórzył Ochocki. Powiedz pan bogini, przy niej jednej czuję spokój i zapominam o trapiącej mnie tęsknocie. Ale cóż, ja nie umiałbym siedzieć z nią cały dzień w salonie, ani ona ze mną w laboratorium. Wokulski stanął na ulicy. Pan zajmuje się fizyką czy chemią? Spytał zdziwiony. A czym ja się nie zajmuję? Odparł Ochocki. Fizyką, chemią i technologią. Przecież skończyłem wydział przyrodniczy w uniwersytecie i mechaniczny w Politechnice. Zajmuję się wszystkim. Czytam i pracuję od rana do nocy, ale nie robię nic. Udało mi się trochę ulepszyć mikroskop, zbudować jakiś nowy stos elektryczny, jakąś tam lampę. Wokulski zdumiewał się coraz więcej.

0: sama.
1: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
0: Po reklamie.
2: Poranny fakty RMF FM o 6:00 Karol Płaczkiewicz.
3: Witam, zapraszam. W polskiej przestrzeni powietrznej wciąż operują wojskowe samoloty. To efekt rosyjskich ataków na Ukrainę. Kolejarze pracują nad wznowieniem ruchu pociągów nad drugim torze linii kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W faktach wrócimy też do sprawy 4 piętnastolatków w Gdyni. Chłopcy po zażyciu snusów trafili do szpitala. Polskie lotnictwo wojskowe podniosło gotowość w związku z rosyjskimi dronami atakującymi Ukrainę. Dowództwo operacyjne poinformowało, że uruchomiono siły powietrzne oraz naziemne systemy obrony i rozpoznania. Około godziny 4:30 mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alerty RCB. Wojsko podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny i służą ochronie polskiej przestrzeni powietrznej. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco. Zagrożenie dla naszego kraju ze strony Rosji jest realne, tak mówili zgodnie w RMF FM politycy z koalicji rządzącej i opozycji, ale to był jedyny punkt, w którym zgadzali się we wczorajszym programie Sprawdzam, eurodeputowany Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej i Maciej Konieczny z Partii Razem.
4: Za przygotowania do obrony odpowiedzialne jest państwo i państwo staje na głowie, żebyśmy na tę sytuację byli przygotowani.
3: Mówił Michał Szczerba.
4: Odpowiedzialne jest państwo i państwo staje na głowie, żebyśmy na tę sytuację byli przygotowani.
3: Mówił Michał Szczerba, a Maciej Konieczny

0: Tragicznego wypadku. W środę pociąg PKP Intercity zderzył się z ciężarówką, która wjechała na przejazd kolejowy. Mieszkańcy podkreślają, że na tym przejeździe widoczność jest ograniczona.
1: Tu, jak skręca się z głównej w prawo, ta strona od Radomia jest widoczna, ale ta w stronę Przysuchy, no to trzeba podjechać, żeby zobaczyć, czy coś jedzie, czy nie jedzie, czy pociąg jedzie, czy nie jedzie. Nie?
2: Jest to przejazd, który ma ograniczoną widoczność z prawej strony, i nie ma tu znaku stop, czerwonego znaku stop, jest tylko znak stop na drodze namalowany i wyznacza on miejsce zatrzymania w momencie, kiedy sygnalizacja świetlna działa. Dla mnie na takim przejeździe on powinien być zabezpieczony i zaporami, i powinien również być znak stop. Nie jest to zadbane.
0: Mówili naszej reporterce Magdalenie Greinert mieszkańcy Sokolnik Suchych.
3: Poranne fakty RMF FM.
0: Policjanci będą przesłuchiwać uczniów i świadków, żeby ustalić dokładny przebieg incydentu ze snusami w jednej z gdyńskich szkół średnich. Czterech 15-latków pojechało do szpitala, ale jak zapewnia gdyński magistrat, ich zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Czego policjanci będą się chcieli dowiedzieć, to wyjaśni wam trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
4: Przede wszystkim chcą ustalić, w jakich okolicznościach uczniowie zażyli snusy, skąd je mieli i czy w zdarzeniu brały udział także inne osoby. Wiadomo, że czterech 15-latków pojechało z rodzicami do szpitala na badania. Piąty wrócił do domu.
5: Na miejsce zdarzenia skierowany został również przewodnik z psem tropiącym, który nie ujawnił substancji zakazanych. Trwają w tym momencie ustalenia w tej sprawie.
4: Mówi Aleksandra Olszewska z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. W szkole odbyła się już rada pedagogiczna i zebrania z rodzicami. Policja na ten moment nie przesądza, co dokładnie doprowadziło do całego zdarzenia. Te okoliczności mają wyjaśnić właśnie kolejne przesłuchania.
0: Jedyna wojskowa uczelnia medyczna w Polsce jest w Łodzi. Wczoraj 112 żołnierzy Wojskowej Akademii Medycznej zostało promowanych na oficerów. Przy tej uroczystości okazji dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka rozmawiała z rzecznikiem prasowym uczelni Adamem Stępką oraz bliskim nowo mianowanym oficerom i samymi żołnierzami.
6: Odrodzony wam, jak będzie wyglądał?
7: W pierwszym etapie kształtowania nowej uczelni otwierany jest kierunek ratownictwa medycznego. Kształcenie na kierunku wojskowo-lekarskim planowane jest w przyszłym roku.
6: Zakręciła się pani łezka wokół w czasie tej uroczystości?
8: Tak, a szczególnie jak już mogliśmy wejść i uściskać swoje dziecko, no to już było fantastycznie.
6: Wy jesteście pierwszymi, którzy znów otwierają tę nową historię WAM-u.
9: Czujemy się absolutnie wyjątkowo i bardzo wyróżnieni. Jest to dla nas ogromny zaszczyt, że właśnie na nas przypadł ten honor, że możemy być pierwszym rocznikiem WAM-u.
0: Nabór na wojskowe studia będzie dostępny dla wszystkich maturzystów, nie tylko tych, którzy uczyli się w klasach mundurowych. Kolejne fakty punktualnie o 7:00. Na nie już teraz zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów BSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: Sponsorem prognozy

0: pomiary temperatury zaskakują. Najzimniej w Kozienicach 4 stopnie, tak dobrze słyszycie, w Świnoujściu było najcieplej, 15,7 stopnia Celsjusza. I jeżeli chodzi o pogodę na dzisiaj, to w takim razie w kraju tak mniej więcej w okolicach 7-10 stopni, ale później będzie około 15, a w południe w okolicach 20 i to właściwie tyle. Będzie padać.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor napędów do bram marki DEA. Eltrox.pl.
0: I dużo mgły, zwłaszcza na południu kraju, także uważajcie na siebie na trasie, bo trzeba być dwa razy ostrożnym. A jeżeli jesteście zaspani o poranku, to my tutaj troszeczkę pomożemy, bo zagramy wam najlepszą muzykę w RMF FM. Będzie miło, to na pewno. 6:06 na zegarach. Będziemy trzymać rękę na pulsie, sprawdzać co na drogach i przede wszystkim umilać wam poranek. Paulina Sawicka, cześć.

My tu na zmrozy w głośnikach, a tu nam lato ucieka. No właśnie, sprawdzam na rmf24.pl. Jest pytanie, czy to definitywny koniec lata? I okazuje się, że te noce tak, to już jest ten moment, to już jest ten wrzesień. On nas trochę skusił tymi 30 stopniami, ale to nie będzie tak. Natomiast trochę słońca jeszcze się pojawi pod koniec miesiąca. Na ten tydzień jednak raczej nastawcie się na deszcze, lokalne burze, chłodne noce. I tak trzeba już wyciągnąć czapkę. Mamy 17 po 6.

0: Na długie trasy specjalnie dla was, chłopcy z Placu Broni w RMF FM. I już za moment na pobudkę będzie grana też Taylor Swift. Pojawi się Sean Paul, to jest taki hit sprzed lat, bardzo taneczny. I jeżeli troszkę przysypiacie, a próbujecie się dobudzić, bo musicie wstać o godzinie 6:28, to pomożemy.
1: Reklama.
2: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
1: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Weekend. Można odpoczywać. Ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
5: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
7: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
8: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
9: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
8: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
9: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
8: A skrócenie szkoleń BHP?
9: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
8: A środki ochrony? Muszę w to inwestować.
9: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
10: Włącz tryb bezpieczny. Dowiedz się, jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
6: Po reklamie.
4: RMF FM. Najlepsza muzyka.

I tak gramy wam w RMF FM o poranku, a to jest historia o dziwo prawdziwa z RMF24.pl. Panowie na dmuchanym kole wypłynęli w morze do Babich Dołów, to w Zatoce Gdańskiej dokładnie. I udało im się dopłynąć, ale na powrót brakło sił i ratowały ich służby morskie. To teraz wyobraźcie sobie akcję. Potężna łódź ratownicza, profesjonalny sprzęt za setki tysięcy złotych, pełna gotowość bojowa, a na miejscu dwóch dorosłych facetów w kąpielówkach, szczękających zębami na betonie i trzymających pod pachą dmuchaną zabawkę z dyskonto. To nie mogło być prawdziwe.

Alerty RCB i syreny alarmowe, które obudziły o poranku mieszkańców Lubelszczyzny. Ten temat sprawdza nasz reporter i pojawi się w faktach RMF FM już o godzinie 7. Zostańcie koniecznie z nami.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Politycy znów coś wymyślili. Świat znów czymś zaskoczył. Internet znów się o coś pokłócił. A my sprawdziliśmy to za ciebie. RMF FM na koniec dnia. Wszystko, co wydarzyło się dziś. Bez przewijania, bez klikania, bez bólu kciuka. Już w poniedziałek po 22.
2: Reklama.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Dzieciaki bystrzaki!

0: i słyszymy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
1: Melwit, owsianka szkolna w tubce, z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
2: Do wspólnego odkrywania świata przez zabawę zaprasza gang zaradniaków. Czekamy na Was w Biedronce.
3: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Po reklamie.
7: 7 na zegarach, a to oznacza najnowsze fakty w RMF FM. Te poranne fakty ma dla Was Magdalena Wojtyń.
8: Dzień dobry, zapraszam. Dźwięk syren i alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa to niespokojna noc na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. Powodem zmasowany rosyjski atak na cele w Ukrainie. W tym tygodniu prokurator chce przesłuchać kierowcę ciężarówki, który spowodował katastrofę kolejową na Mazowszu. Małopolskie targi żywności trwają w Krakowie. Dla tych, którzy lubią jeść zdrowo, no i pysznie. Syreny alarmowe obudziło o poranku mieszkańców Lubelszczyzny. Ze względu na zmasowany rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy, na terenie Polski Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty dla mieszkańców dwóch województw, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Najnowsze informacje zbiera Michał Krasoń, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry. Michale, co wiemy w tej chwili?
9: Alert RCB dotyczący zagrożenia atakiem z powietrza został wysłany do odbiorców na terenie powiatu włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, Chełmu i chełmińskiego oraz krasnostawskiego. W jego treści było polecenie, by udać się w bezpieczne miejsce i stosować do poleceń lokalnych służb. W polskiej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo, w powietrzu są myśliwce, natomiast co warto podkreślić, te działania są prewencyjne, mają chronić nasze niebo.
8: Michale, na gorącą linię RMF FM dostajemy też sygnały od mieszkańców województwa świętokrzyskiego o niepokojących odgłosach.
9: Jak przed chwilą usłyszeliśmy od strażaków, nie prowadzimy żadnych działań, nie mamy żadnych zgłoszeń w sprawie nieznanych obiektów, żadne siły i środki na chwilę obecną nie zostały zadysponowane, informują nas służby.
8: Dziękujemy i dziękujemy też Wam za wszystkie informacje. Każdy sygnał od Was sprawdzamy, podajemy wyłącznie potwierdzone wiadomości. Numer do nas to 600-700-800. W nadchodzącym tygodniu prokurator planuje przesłuchanie maszynisty, który prowadził skład PKP Intercity w momencie zderzenia z ciężarówką. Chodzi o katastrofę kolejową, do której doszło w środę w Sokolikach Suchych na Mazowszu. Po zderzeniu ciężarówki z pociągiem zmarła 39-letnia kobieta, a kilka osób trafiło do szpitali. W porannych faktach nasza reporterka Magdalena Greinert. Magdo, jaki jest stan pozostałych poszkodowanych?
10: W najcięższym stanie jest kierowca ciężarówki. Ma uszkodzony kręgosłup i uraz głowy. Prokurator czeka na informacje od lekarzy, kiedy stan mężczyzny poprawi się na tyle, że będzie możliwe jego przesłuchanie. Kierowca jest osób i uraz głowy. Prokurator czeka na informacje od lekarzy, kiedy stan mężczyzny poprawi się na tyle, że będzie możliwe jego przesłuchanie. Kierowca

0: I ostatni dzień Małopolskich Targów Żywności w Krakowie. Przy Uniwersytecie Rolniczym od 10 zaprezentują się producenci naturalnych i zdrowych produktów. No ale to nie koniec atrakcji.
1: Występy zespołów folklorystycznych, pokazy kulinarne, prezentacje wyrobów tradycyjnych, regionalnych, degustacje. Można będzie te produkty wszystkie, które nasi wystawcy tutaj z całej Małopolski, którzy się zjechali, żeby je przedstawić, będzie można je oczywiście skosztować, ale i też zakupić.
2: Co musimy ze sobą zabrać, stąd koniecznie jest tutaj takiego wyjątkowego?
1: Na pewno tą atmosferę, która tutaj jest co roku, nam towarzyszy i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy tutaj zarówno wędliny, sery, miody, oleje, mąki tradycyjne, pieczywo. Są też wystawcy, którzy prezentują wyroby rzemieślnicze.
2: Głodni stąd nie wyjdziemy.
1: Głodni stąd nie wyjdziemy.
0: Brzmi przepysznie. Zapowiadała w rozmowie z naszym reporterem Pawłem Koniecznym Izabela Majewska z Uniwersytetu Rolniczego. Małopolskie Targi Żywności można odwiedzić i zainspirować się, jeżeli chodzi o śniadanie, obiad i kolację. Dzisiaj od 10 do 16.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Mgliście z rana i gdzieniegdzie deszczowo. Jeżeli chodzi o deszcz, ten może pojawić się głównie na tej zachodniej ścianie Polski i północnym zachodzie i południowym zachodzie. Delikatnie na południowym wschodzie również, a tak to dzisiaj czekają nas delikatne chmury w ciągu dnia. Na pewno w tej chwili dosyć chłodno, 8 stopni w Kielcach, 13 w Bydgoszczy, chociaż było jeszcze zimniej, bo gdzieś zanotowano dzisiaj, uwaga, 4 stopnie na plusie. Ale my Was tutaj będziemy ogrzewać najlepszą muzyką w RMF FM i będziemy Wam podawać wszystkie najświeższe informacje. Paulina Sawicka z Wami, witajcie, cześć. Jest 5 po 7 i gra Sunrise Avenue w RMF FM.

To sprawia, że kupujemy więcej i więcej ubrań. Być może macie ten problem, a nie wiem czy rozwiązanie, ale na pewno sprawdzimy, jak to wygląda z naukowego punktu widzenia już za moment. Może to komuś pomoże. Uli Lopez już teraz w RMF FM.

romantycznie z Alia w RMF FM. No właśnie, wystarczy jeden zapach w sklepie i podświadomość każe natychmiast kupować nam ubrania. I sprawdziłam to, naukowcy twierdzą, że to nawet nie cytrynowy zapach, tylko to jest taki zapach świeżości, wiecie, bawełny, świeżego prania, jeżeli coś takiego jest rozpylane w sklepie. Czy to jest odzież nowa, czy używana, kupujemy. No właśnie, czyli jak następnym razem kupicie za dużo, to wiecie, jak tłumaczyć się drugiej połówce. Że to podświadomość kazała, bo zapach i co macie z tym zrobić? To silniejsze.

0: To było jakoś moje podstawce Spice Girls w RMF FM za nami. Takich hitów sentymentalnych też dla was będziemy troszeczkę mieli, ale pojawi się też jeden z nowszych, Jonathan i Liwka. To już za moment będzie gossip, czyli jeżeli potrzebujecie wstać, jeżeli potrzebujecie czegoś na trasę, co was pobudzi, RMF FM ma to tutaj dla was.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Weekend można odpoczywać, ale można też zacząć najambitniejszy remont życia. Przypadkowo przewiercić się do sąsiada i poznać go bliżej. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
8: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
9: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
11: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam La Diva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. La Diva. Połączenie mocy nawigatora i belkara. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Po reklamie.
7: RMF FM na dzień dobry. Newsy i humor od rana.

0: Najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Halo grzybiarze, jak tam zbiory? 3322, piszcie SMS-y, a ja wrócę za moment do tematu, jak rozpoznać objawy zatrucia.

0: Nowość w RMF FM, Tame Impala za nami, a tu grzybobranie. Zaczęło się, są już kurki pod grzybki, tutaj mamy doniesienia na numer 3322 z zachodniego Pomorza i ważny temat, zatrucie grzybami. To może początkowo przypominać tylko niestrawność, infekcję żołądkową, wiecie, gorączka, drżenie mięśni, takie typowo przeziębieniowe, ale tego bagatelizować nie wolno i trzeba się od razu zwrócić do lekarza, tak na wszelki wypadek. Ale jak mówią grzybiarze, najlepsza rada jest taka, zbierać tylko te grzyby, co do których jesteśmy 100% pewni.
1: Reklama.
2: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Guma-Gumulec i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Czego pragną kobiety? Trochę już wiemy, ale sprawdzamy dalej. Dziś po 10 w RMF FM.
8: Świetnego samopoczucia od porannej toalety aż do wieczornej kąpieli życzy Geberit. Lepiej dla Ciebie.
9: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
12: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
11: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
12: To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Tej jesieni tysiące Polaków wreszcie podejmie odważne kroki.
15: Postaram się zdobyć wymarzony awans.
14: Teraz to już na pewno. Na jaki ważny krok zdecydujesz się w końcu tej jesieni? Odpowiedz na www.rmf.fm i graj o 1000 zł do wydania w sklepach Wojas.
16: Pięknej jesieni życzy firma Wojas, oferująca skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na wojas.pl.
17: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
17: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
19: Po reklamie.
20: Dzień dobry, to jest weekend w RMF FM.

Niepokojące odgłosy na Lubelszczyźnie. Takie zgłoszenia trafiały do służb. Bądźcie spokojni, nie denerwujcie się. Na pewno wszystko wyjaśnimy w faktach RMF FM. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter. A najnowsze fakty już za 10 minut.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Już w poniedziałek po trzeciej.
2: Może niektórzy jeszcze drzemią, może.
3: Ale my już jesteśmy na nogach,
2: by dostarczyć wam to, co o poranku najważniejsze.
3: Pierwsze newsy,
2: pierwsze naładowane energią hity
3: i pierwszą kawę.
1: Pierwsza kawa z RMF FM. W poniedziałek po trzeciej.
4: Reklama.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Na rondzie trzeci zjazd.
6: Żona mówi drugi.
4: A kto prowadzi?
6: Ja.
4: I jak ci idzie?
1: Nie wszystkie rozmowy w samochodzie są łatwe. Zgłośnij RMF w trasie. Po 15 w sobotę i niedzielę.
7: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Słuchaj, Marian.
12: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
1: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.

0: Cześć, to Sylwia Grzeszczak i mój najnowszy singiel Mango, RMF FM.
1: Tak brzmi lato 2026. Sylwia Grzeszczak, Mango w RMF FM.
2: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
3: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
4: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
3: Już dziś po 10:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl. Po reklamie.
6: W Faktach RMF FM mamy dla Was wszystkie najważniejsze aktualności. Jest godzina 8:00 w studiu. Magdalena Wojtań.
7: Kolejne zmasowane uderzenia Rosji w Ukrainę, naszego nieba strzegą myśliwce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty dla województw podkarpackiego i lubelskiego. Nocny pożar w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, to w Kujawsko-Pomorskiem. Polscy siatkarze wygrali z Izraelem 3-0 w swoim drugim meczu Mistrzostw Europy. W polskiej przestrzeni powietrznej wciąż operują myśliwce, to w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na zachodnią część Ukrainy. Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zostały dzisiaj wysłane do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, a syreny alarmowe obudziły mieszkańców powiatów włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, Chełma, chełmskiego i krasnostawskiego. W Faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, na Lubelszczyźnie do działań ruszyli także strażacy i policjanci. Co się działo?
8: O poranku do służb trafiały zgłoszenia o niepokojących odgłosach na Lubelszczyźnie. Służby pojechały do dwóch miejscowości. Jak usłyszałem od strażaków, poszukiwania źródeł tego dźwięku trwały w Szczecinie, w powiecie kraśnickim oraz w Stojeszynie Pierwszym w powiecie janowskim. Tam działania już się zakończyły, niczego nie znaleziono. Zgodnie z ustaleniami funkcjonariuszy, odgłosy pochodziły od manewrujących w tej okolicy myśliwców, które najprawdopodobniej w czasie wykonywania zadań przekroczyły barierę dźwięku.
7: Pożar w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie w Kujawsko-Pomorskiem. Ogień pojawił się tam przed północą. Fakty w tej sprawie sprawdza nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, jak duże są straty i czy komenda może normalnie działać?
9: Jak usłyszałem od strażaków, jednostka nie straciła tak zwanej zdolności bojowej, a strażacy są gotowi do wyjazdu do każdego zgłoszenia, bo ogień nie objął części budynku, gdzie jest sprzęt gaśniczy i stanowisko kierowania. Spaliła się natomiast część dachu, uszkodzona została też elewacja czy świetlica. W akcji brało udział w sumie 12 zastępów Straży Pożarnej, w tym dyżurujący strażacy w Radziejowie, ale wsparcie przyjechało też spoza powiatu, m.in. z Torunia. Nikomu nic się nie stało, przyczynę pożaru ustalą służbę.
7: Ruch wahadłowy na Krajowej 70C-9 w pobliżu Wyszogrodu. Tam samochód uderzył w bariery. Na trasie Sandomierz-Kraków policja kieruje ruchem. Drugi mecz i drugie pewne zwycięstwo polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni w Sofii wygrali z Izraelem. Nie stracili ani jednego seta, informuje nasz dziennikarz sportowy Patryk Serwański.
10: Miało być zwycięstwo i było, miało być niezbyt wymagająco i tak też było. Nikola Grbicz dał zagrać niemal wszystkim powołanym zawodnikom. Izrael mógł pochwalić się co najwyżej pojedynczymi dobrymi akcjami. Polacy kontrolowali całkowicie to, co działo się na parkiecie. Ogólne wrażenie? Dla naszej drużyny mecz jak mocny trening.
11: Dziś jest tam trochę tej racji, może to czasem brzmi jakoś lekceważąco, ale mamy bardzo wysoki poziom na treningach. Na pewno dużo więcej, powiedzmy, gdzieś tam zgrania dałoby trenowanie 6-6, ale to są też ważne mecze. Do każdego podchodzimy z szacunkiem, nieważne kto gra przeciwko nam.
10: Podsumował Szymon Jakubiszak. Dzisiaj o 18:00 zmierzymy się z Macedonią Północną i to ponownie będzie mecz, w którym Polska jest zdecydowanym faworytem.
7: Relacje z tego meczu, jak zawsze, w RMF FM, a pierwsze o poranku wydanie Faktów Sportowych.
10: Północną i to ponownie będzie mecz, w którym Polska jest zdecydowanym faworytem.
7: Relacje z tego meczu, jak zawsze, w RMF FM, a pierwszą

0: ubiegłej godzinie najchłodniej było w Zakopanem, 4 stopnie tylko Celsjusza, a najcieplej dalej w Świnoujściu, 15,6. No dobrze, to sprawdzamy teraz, jak tam z pogodą, jeżeli chodzi właśnie o zachodnie Pomorze, no to tutaj będzie kropić, będzie padać. Właściwie cała zachodnia ściana, przygotujcie się na deszcz i miejcie ze sobą parasole, reszta kraju lekko pochmurna, w tej chwili około 10-11 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Kenik. Eltrox.pl.
0: Fakterem FM już za niecałą godzinę. Tam dla was sprawdzamy wszystkie doniesienia, wszystkie niepokojące sprawy wyjaśniamy i mamy właśnie najpewniejsze informacje, a tutaj mamy najlepszą muzykę i też będziemy razem z wami przez całą godzinę. Paulina Sawicka, cześć.

0: RMF FM na dzień dobry.
1: Naukowcy przejrzeli nasze domowe biblioteczki. Okazuje się, że to, co czytamy, obnaża nas charakter. Za chwilę szczegóły.

0: Lander w RMF FM. Wiecie, że książki zdradzają nasz charakter? Tak twierdzą naukowcy. No to teraz lecimy. Lubisz fantazy? Uciekasz od życia. Czytasz poradnik? Jesteś sumienny. Kochasz romanse? Jesteś towarzyski, towarzyska. Zaczytujesz się w thrillerach? Oj, oj, trudno się z tobą dogadać. I teraz prosta rada życiowa. Jeśli druga połówka ma na szafce nocnej stos kryminałów, lepiej nie wchodzić w drogę na wszelki wypadek, bo w tych książkach jest zbyt wiele gotowych instrukcji, jak skutecznie ukryć ciało.
1: Reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Miasto Katowice zaprasza na Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn. Od 10 do 15 września 2027 w Spodku podczas World Cup zagrają najlepsze reprezentacje globu. Poczuj siatkarską atmosferę, dołącz do kibiców z całego świata i stwórz z nami historię. Szczegóły na pzps.pl.
10: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
12: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
11: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
15: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
16: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
15: Z PSB zawsze się da.
17: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Pan Rębiszewski?
19: We własnej osobie. Lotto poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
20: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
22: Po reklamie.
23: Słuchacie radia RMF.

Margaret w RMF FM. To tak na spokojne szykowanie śniadania dla rodziny, być może drogę do kościoła, być może idziecie na spacer wcześnie rano. Jeżeli mieszkacie na zachodzie, to zdecydowanie weźcie parasol. A jeśli chodzi o to, co za chwilę, to dziewczyny, są nowe trendy w makijażu. I całkiem ciekawe, co kupić wkrótce, jak się pomalować, co będzie modne, o tym powiem już za moment w RMF FM.

0: Tu poranny program w RMF FM jest 8:39 i nowy trend w makijażu. Miękkie, roztarte linie, kontrolowane nieład. Chodzi, wiecie, o takie smoky eye, delikatne, że to wraca do łask. Na przykład kolor burgundowy na oczach, ale krótko mówiąc, koniec z perfekcją. I tak pomyślałam sobie, że wreszcie moda nadąża za życiem. Wiecie, przypadkowe potarcie okaza zmęczenia po 8 godzinach przed monitorem to już nie wpadka, tylko gotowy, drapieżny makijaż z pazurem.
1: Reklama.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna-Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. Już dzisiaj o 19:55 w Polsacie.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów. Super cena! Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto, poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
17: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
16: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat.
17: Cały świat jeździ naszym.
18: Ty, ale akcja!
16: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
17: To co, przekonałem cię?
18: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
19: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
20: Po reklamie.
21: W ten weekendowy poranek RMF FM na dzień dobry.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
2: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
11: O.
10: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Po reklamie.
17: W faktach RMF FM trzymamy rękę na pulsie. Jest godzina 9:00 w studiu Magdalena Wojtań.
18: A w tych faktach najnowszy raport ze wschodu Polski. Myśliwce wciąż w powietrzu. W nocy RCB rozesłało alerty w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na cele w Ukrainie. 2 lata mijają od powodzi na Dolnym Śląsku. Do Łodzi w nocy dotarła tarcza, która ma wywiercić tunel pod miastem. Ma prawie 8,5 metra średnicy i waży aż 145 ton. W faktach sportowych sukces naszych siatkarzy. Syreny alarmowe i niepokojące odgłosy obudziły dzisiaj mieszkańców części województwa lubelskiego. Alerty RCB około 4:15 zostały rozesłane na całej Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Rosjanie znów zaatakowali zachodnią część Ukrainy. W faktach ponownie dzisiaj reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, myśliwce wciąż są w powietrzu.
19: Tak, cały czas bronią naszej granicy. Nie obowiązują już jednak alerty, które rano obudziły mieszkańców części Lubelszczyzny, mówi Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego.
20: Zachodziło bezpośrednie zagrożenie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Służby wojewody lubelskiego wszczęły stosowną procedurę wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o bezpośrednim zagrożeniu atakiem z powietrza dla 6 powiatów. Były to powiaty włodawski, łęczyński, świdnicki, krasnostawski, Chełm oraz powiat chełmski.
19: W tych okolicach, o czym informowaliście nas przez gorącą linię RMF FM, słychać było także niepokojące odgłosy. Służby sprawdziły zgłoszenia w 2 miejscowościach, w powiecie kraśnickim i janowskim. Na miejscu niczego nie znaleziono, a odgłosy najprawdopodobniej pochodziły od manewrujących myśliwców, które przekroczyły barierę dźwięku.
18: Zniszczone domy, drogi i ogromny strach. 2 lata temu powódź zniszczyła m.in. okolice Kłodzka na Dolnym Śląsku. W faktach wracamy dzisiaj do tamtych wydarzeń, ale pytamy też o wnioski. Łączymy się z reporterką RMF FM Martyną Czerwińską. Martyno, jak 2 lata po powodzi wyglądają te tereny?
21: Na pewno coraz lepiej. Do tej pory rząd zaangażował ponad 11 miliardów złotych na pomoc. Odbudowano m.in. most przy ulicy Kościuszki w Kłodzku, czy ulicę Nadbrzeżną i boisko sportowe w Stroniu Śląskim. I są tego efekty, cieszy się burmistrz Stronia Dariusz Chromiec.
22: Turyści przyjeżdżają, zwiększa się ta ilość.
21: Wiele inwestycji jest jeszcze w toku. W Bardzie trwa budowa 40 domów dla powodzian, mówi burmistrz Marta Ptasińska.
0: Osoby, które zostały poszkodowane w powodzi, które do tej pory za każdym deszczem spoglądają z wielką trwogą w stronę rzeki, będą miały swoją słoneczną przystań, swoje bezpieczne miejsce na ziemi.
21: Lista zadań jest jeszcze jednak bardzo długa, dodaje wojewoda Anna Żabska.
11: To nie jest sprint, to jest maraton.
21: I o powrocie do normalności będziemy mogli powiedzieć dopiero za kilka lat.
18: Od godziny w Szwecji trwają wybory. Obywatele tego kraju wskażą przedstawicieli do jednoizbowego parlamentu. Sondaże wskazują na zwycięstwo lewicowej opozycji, ale w ostatnim tygodniu różnica między poparciem dla bloków prawicy i lewicy malała. Nadawca publiczny poda wyniki badań Exit Poll zaraz po zamknięciu lokali wyborczych o godzinie 20. W Łodzi jest już tarcza maszyny, która ma wywiercić pod miastem tunel dla kolei dużych prędkości. Ten ważny element przyjechał w nocy po 9 dniach podróży ze szczecińskiej stoczni Wulkana. Co będzie działo się dalej, o tym nasza łódzka dziennikarka Agnieszka Wyderka.
22: Prace przygotowawcze do rozpoczęcia drążenia tunelu potrwają jeszcze kilka miesięcy. Pierwsze metry tunelu dla kolei dużych prędkości pod Łodzią mają być wydrążone wiosną przyszłego roku. Inwestycja jest częścią tak zwanego kolejowego Y, który połączy Warszawę przez nowe lotnisko oraz Łódź z Wrocławiem i Poznaniem.
18: Oczywiście tę budowę będziemy śledzić, a kolejne fakty wracają za godzinę.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Od kolejnego zwycięstwa polskich siatkarzy w Mistrzostwach Europy Wojciech Marczyk rozpoczyna pierwsze dzisiaj fakty sportowe. Dzień dobry.
24: Dzień dobry. Biało-czerwoni, którzy bronią tytułu mistrzów Starego Kontynentu, pewnie i bez żadnych problemów pokonali 3-0 Izrael. Dziś przed naszą reprezentacją kolejne starcie z o wiele... Niektórzy bronią tytułu mistrzów Starego Kontynentu, pewnie i bez żadnych problemów pokonali 3-0 Izrael. Dziś przed naszą reprezentacją kolejne starcie...

0: 4-6-7-5-2-6 i mimo, że to jej trzeci wygrany turniej wielkosztemowy, to sama nie mogła w to uwierzyć. Cóż, trudno znaleźć teraz słowa, szczerze mówiąc, nie spodziewałem się czegoś takiego przyjeżdżając tutaj. Wybaczcie, nie mogę znaleźć słów, żeby to opisać. Mówiła po finałowym meczu Rybakina, która jutro oficjalnie zostanie nową liderką rankingu WTA, a dziś w Nowym Jorku finał mężczyzn. Aleksander Zwieriew zmierzy się z Benem Shiltonem. W piłkarskiej ekstraklasie mamy nowego lidera, jest nim Górnik Zabrze, który wczoraj na własnym stadionie 2-1 pokonał Lecha Poznań. Obaj trenerzy po meczu byli zgodni, że było to zasłużone zwycięstwo gospodarzy.
1: Ja wiem, że wyrównany mecz, że nie były jakieś wielkie okazje. Przez cały mecz graliśmy na zwycięstwo po naszym wielkim błądzie, straciliśmy tą bramkę.
0: Mówi Michał Gaszparik, trener Górnika. W pozostałych wczorajszych meczach Korona 2-1 pokonała we Wrocławiu Śląsk, a Zagłębie wygrało także 2-1 z GKS-em Katowice.
2: Na mapie pogodowej Polska przedzielona na pół. Trochę chmur i słońca i trochę deszczu. Jeżeli chodzi o deszczowe rejony, to zdecydowanie północny zachód i południowo-zachód też. Właściwie cała zachodnia ściana, przepraszam, i centralna część kraju również. 14 stopni teraz w Bydgoszczy, 15 w Poznaniu, 14 w Warszawie, tam już nieco pogodniej. Ile pić wody dziennie? Tutaj są nowe wytyczne naukowców, do nich wrócimy w RMF FM. A tu poranny program. Paulina Sawicka, witajcie, cześć. Jest 9:06 na zegarach i gramy wam na pobudkę.

0: Sponsorem programu Dzieciaki Bystrzaki jest Melwit, producent pieczywa chrupkiego Crispy. www.melwit.pl.
1: Sponsorem programu Dzieciaki Bystrzaki jest organizator akcji lojalnościowej Gang Zaradniaków, właściciel marki Biedronka.
2: Sponsorem programu Dzieciaki Bystrzaki jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
3: Historie o dzieciakach Bystrzakach zawsze powalają na ziemię. Jaką radę może dać trzylatka swojej mamie? Monika, opowiadaj.
4: Parkowałam pod przedszkolem i nie mogłam się zmieścić. Stuknęłam w to drzewo i córka mówi do mnie, że nie przejmuj się, nic się nie stało, w końcu się nauczysz.
3: Wspiera.
4: Tak, ona do mnie wie, że jest bardzo spokojna i pocieszająca.
3: Trzylatka, mamo, jeszcze się nauczysz parkować spokojnie. Niesamowite. Do Moniki lecą gadżety od RMF FM, a my czekamy na wasze historie na www.rmf.fm w zakładce Dzieciaki Bystrzaki.
5: Sponsorem programu Dzieciaki Bystrzaki jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
1: Sponsorem programu Dzieciaki Bystrzaki jest organizator akcji lojalnościowej Gang Zaradniaków, właściciel marki Biedronka.
2: Sponsorem programu Dzieciaki Bystrzaki jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.

0: Tak rozbudzamy Wam w porannym programie RMF FM 23 po 9. I nowe ustalenia, ile wody pić dziennie. Podobno już nie 3 litry i naukowcy ustalili, że to jest tak od 1,5 do 1,8 litra płynów na dobę. Co najważniejsze, do bilansu wliczają się też owoce, warzywa i zupy. Także możecie wreszcie odstawić te gigantyczne bidony, które niektórzy noszą po biurach, jakby taszczyli butle z tlenem na Mount Everest. Zdecydowanie będzie lżej.
1: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
2: Mm-hmm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
2: Oh.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Przez 25 lat zmieniała się muzyka.
6: Zmieniały się trendy.
7: Ale jedno pozostało niezmienne.
5: To wy wybieracie największe hity.
8: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. W poniedziałek po 18 w RMF FM. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
11: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna Wiśniewska, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
9: Po reklamie.

A już teraz w niedzielny poranek macie coś, przy czym można odpłynąć, na chwileczkę odpocząć, złapać oddech. Krzysztof Krawczyk w RMF FM, na zegarach 9:29.

0: Panowie znowu razem i tworzą hity Swedish House Mafia i Like Lee w RMF FM. Pamiętacie bohatera obrony narodowej na Euro 2016? To były emocjonujące mecze. Michał Pazdan. On rzeczywiście się zapisał w naszej pamięci i właśnie on będzie gościem Grzegorza Krychowiaka po godzinie 10 w RMF FM. Będzie o kryzysach, z którymi nie jeden z nas może się utożsamić. Relacje z trenerem Nawałką. To wszystko i już wkrótce w RMF FM.
1: Reklama. Miasto Katowice zaprasza na Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn. Od 10 do 15 września 2027 w Spodku podczas World Cup zagrają najlepsze reprezentacje globu. Poczuj siatkarską atmosferę, dołącz do kibiców z całego świata i stwórz z nami historię. Szczegóły na pzps.pl.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
2: Co? No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a

0: pragną kobiety? Trochę już wiemy, ale sprawdzamy dalej. Dziś po 10 w RMF FM.
1: Świetnego samopoczucia od porannej toalety aż do wieczornej kąpieli życzy Geberit. Lepiej dla ciebie.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
4: Cześć, tu Mrozu. 2 października rusza trasa koncertowa z moim nowym albumem Wszystko, czego chciałem. Ostatnie bilety na koncerty w Łodzi, Warszawie, Gdańsku i w Krakowie są dostępne na Ticketmaster.pl. Zaprasza RMF FM.
2: Po reklamie.
0: RMF FM i od rana fajnie.

0: Donald Trump znów powiedział o dwa słowa za dużo. O tym opowiemy w Faktach RMF FM już za moment, czyli równo o godzinie 10.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Co jest najdziwniejsze w tej robocie? Spędzamy tygodnie, próbując zrozumieć przestępców.
5: To jeszcze nie jest najdziwniejsze.
4: A co?
5: Ludzie słuchają tego dla relaksu.
6: Sceny zbrodni. Dziś po 20 w RMF FM oraz na rmfon.pl i YouTubie.
7: Odjazdowy rowerowy team RMF FM Extral Aluminium. Znów w akcji. J-Labs Mistrzostwa Polski Branży IT w kolarstwie gravelowym by Tomasz Marczyński. 19 września, Niepołomice. Naszą ekipę wspierają sponsor tytularny Extral Aluminium i producent strojów kolarskich Raso. Rowerowy team RMF FM Extral Aluminium. To jest jazda.
8: Do celu pozostało 8 godzin i 12 minut.
9: A jakaś dobra wiadomość?
8: Tak. Nie wracasz piechotą i masz RMF FM.
6: RMF w trasie. Twój program na dobre i na złe. W sobotę i niedzielę po 15.
10: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
11: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
1: Po reklamie.
0: Najważniejsze aktualizacje tylko w RMF FM to najnowsze fakty o 10:00. Magdalena Wojtoń.
12: Ponad 450 rosyjskich dronów zaatakowało minionej nocy Ukrainę, głównie zachodnią część kraju. Jeden z dronów miał uderzyć w ciężarówkę zaledwie 800 metrów od granicy z Polską. W Faktach zbieramy najnowsze informacje i uspokajamy. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alert dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. W Bytomiu pożar i ewakuacja wielorodzinnego budynku. Rosyjski dron uderzył około 800 metrów od polskiej granicy. Takie informacje trafiły do Straży Granicznej. W związku z atakami na zachodnią część Ukrainy syreny obudziły dzisiaj część mieszkańców Lubelszczyzny. W Faktach ponownie dzisiaj reporter RMF FM Michał Krasoń.
13: Kłaniam się.
12: Michale, co dokładnie wiadomo o tym uderzeniu?
13: Dron miał spaść niedaleko przejścia granicznego do ruchu z Kijagodzin. Takie informacje otrzymali polscy pogranicznicy. W ukraińskich mediach pojawiły się informacje, że uszkodzona została stacja benzynowa. Najnowsze doniesienia mówią jednak wyłącznie o ciężarówce. Rzecznik Nadburzeńskiego Oddziału Straży Granicznej, major Dariusz Sienicki, uspokaja.
14: W tym momencie wszystkie przejścia graniczne na terenie województwa lubelskiego funkcjonują normalnie, bez żadnych utrudnień. Żadne szczególne zdarzenia nie miały miejsca na terytorium polskich przejść granicznych.
13: Na terenie Polski nie znaleziono obecnie żadnych obiektów, które mogły przedostać się zza naszej wschodniej granicy. Po godzinie 9:00 do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-y z informacją o zakończeniu rosyjskiego ataku na Ukrainę i braku zagrożenia dla terytorium Polski.
12: Według danych ukraińskiej armii Rosjanie minionej nocy użyli do ataków m.in. ponad 450 dronów. Ich celem były głównie cele na zachodzie kraju. W obwodzie Czernichowskim na północy Ukrainy alarm lotniczy trwa już ponad dobę. Nocny pożar w Bytomiu. Konieczna była ewakuacja lokatorów. Dwie rodziny noc spędziły poza domem. Marcin Buczek ze szczegółami. Dzień dobry, Marcinie. Jestem. Gdzie pojawił się ogień?
15: To był pożar w mieszkaniu w dwupiętrowym budynku. Jak powiedział mi jeden ze strażaków, mogło tam również dojść do wybuchu gazu. Jeszcze przed przyjazdem strażaków 10 osób wyszło z mieszkań. Jedna z nich była poparzona. Zakończona nad ranem akcja. Gaszenia trwała około 3 godzin. Lokatorzy dwóch mieszkań ze względu na wewnętrzne uszkodzenia musieli noc spędzić u bliskich. Pozostali mogli wrócić do siebie. Na miejscu było 6 strażackich wozów.
12: Awantura wokół słów Donalda Trumpa. Amerykański prezydent kontynuuje dwudniową wizytę w Irlandii. Podczas konferencji prasowej wypowiedział się na temat przyszłości Zielonej Wyspy. Więcej na ten temat ma dla nas nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgana.
16: Z ust amerykańskiego prezydenta często padają kontrowersyjne słowa, ale tym razem powiedział coś, czego jego poprzednicy nigdy nie ośmielili się publicznie wyrazić. Chciałbym doczekać się zjednoczonej Irlandii. Mam przyjaciół po obu obu stronach i myślę, że w końcu to się stanie, powiedział Donald Trump, implikując w swojej wypowiedzi, że nie ma nic przeciwko odłączeniu się Irlandii Północnej od Wielkiej Brytanii i de facto rozpadzie Zjednoczonego Królestwa. W Londynie od razu zareagowano na te słowa. Biuro premiera na Downing Street potwierdziło oficjalne stanowisko rządu, że referendum w sprawie zjednoczenia Irlandii nie jest brane pod uwagę.
12: Republika Irlandii ze stolicą w Dublinie oddzielona jest granicą od Irlandii Północnej, która wraz z Anglią, Walią i Szkocją tworzy Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ze stolicą w Londynie. A w kolejnych faktach połączymy się z naszym korespondentem w Waszyngtonie. Ona powie o czarnych chmurach, które zbierają się nad głową Donalda Trumpa. Tutaj chodzi o śledztwa dotyczące prezydenta i jego rodziny.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: A dzisiaj w Ekstraklasie ligowy klasyk. Legia zagra z Widzewem i to spotkanie otwiera kolejne dzisiaj fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk. Dzień dobry.
17: Dzień dobry ponownie. A hitowe starcie będzie debiutem na ławce trenerskiej Widzewa dla Mateusza Stolarskiego. Nowy szkoleniowiec miał zaledwie 2 treningi, by przygotować swój zespół do spotkania w stolicy.
18: Mamy wiele atutów, aby spróbować rozegrać ten mecz po prostu na swoich zasadach i będziemy w tej grze ofensywnej również szukali małych przewag, które pozwolą nam mecz wygrać.
17: Mówił prowadzący Widzew, trener Stolarski, a pierwszy gwizdek przy Łazienkowskiej o 17.30. Wcześniej w Szczecinie Pogoń zagra z Wieczystą, a Wisła Płock podejmie Krakowie. Klaudia Kaźmierska utrzymuje świetną formę na koniec sezonu. Polka, która niedawno poprawiła rekord kraju, wczoraj w Budapeszcie okazała się najlepsza w biegu na 1500 metrów w drugim dniu zawodów World Athletics Ultimate Championship.
19: Wiadomo, to nie są jeszcze oficjalne Mistrzostwa Świata, ale fajnie jest być w tej top 3, tak jak chciałam sobie do tej trójki dochodzić z małymi krokami. Na pewno w tym roku odblokowałam się jeszcze bardziej mentalnie i wbrew pozorom fizycznie też.
17: Mówiła Klaudia Kaźmierska, która za wygranie biegu zgarnęła premię w wysokości 150 tysięcy.
19: Odblokowałam się jeszcze bardziej mentalnie i wbrew pozorom fizycznie też.
17: Mówiła Klaudia Kaźmierska, która za wygranie biegu zgarnęła premię w wysokości

sobota, jest niedziela, a to może oznaczać tylko jedno. Czas na W stylu Krychowiaka w RMF FM. Dzisiaj ze mną minister obrony narodowej Michał Pazdan. Pamiętacie te wszystkie memy o jego bohaterskiej obronie na Euro 2016?

0: Dzień dobry. Ktoś mi kiedyś powiedział, nie bierz się za politykę. Nie bierz się za politykę. Powiedział to dwa razy. Ale ja idę na przekór, dlatego moim dzisiejszym gościem jest minister obrony Michał Pazdan.
1: Witam, dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pazdi.
1: No, w końcu.
0: 39 lat kończysz?
1: No to ci powiem, zleciało.
0: 39 lat.
1: No, 39 lat, a jeśli chodzi o ilość sezonów, to jak liczyłem, to 22 sezony. 22 sezony w piłce seniorskiej. Od 2004, gdzie zaczynałem w drugiej lidze w Hutniku, a jeśli chodzi o poziom ekstraklasa, wiesz, na najwyższym poziomie, to 19 sezonów.
0: Tak, były kryzysy, no. Kiedy stwierdzę, w sensie, jeśli chodzi mi o ciało i podejście do futbolu, że nawet nie na przestrzeni tych dwóch, trzech ostatnich lat, tylko nawet jak miałeś 30 czy 32, kiedy stwierdziłeś, że może to być koniec?
1: Były kryzysy, natomiast ja jako zawodnik zawsze wielką uwagę poświęcałem przygotowaniu fizycznemu. Pierwszy mój taki poważny kryzys, jak wracałem z Turcji do Polski, mając 34 lata. Liga turecka, jeśli chodzi o intensywność na meczach, jest, natomiast jeśli chodzi o treningi, pikum pakum, troszkę luźniej, wiesz, głównie chodzi tak naprawdę o mecze. W treningu okej, ale tam wszyscy baczną uwagę przyglądają na mecze, zwracają uwagę głównie na to, co się dzieje podczas mecza, a w treningu czasami sobie można odpuścić i gdzieś troszkę lżej potrenować. I po powrocie do Jagi, do trenera Mamrota, 34 lata miałem, pierwszy raz grałem w ustawieniu trójką obrońców w klubie na pozycji półlewego środkowego obrońcy. Zresztą wiesz jak jest. Jeśli grasz na środku obrony, typowo w czwórce, to tego biegania jest mniej, a jeśli grasz na tego półlewego, gdzie często odpowiadasz za skrzydłowego i masz jeden na jeden i idziesz wysoko do pressingu, to zawsze tego biegania jest więcej. I te drugie połowy, 70 minut na tym półlewym, wiesz, już troszkę na doświadczeniu, to czasami nie podszedłem, tu wiedziałem jak się ustawić, ale czułem w drugich połowach, że jest ciężko, ale gdzieś bardziej z racji doświadczenia ten pierwszy rok jeszcze w tej ekstraklasie grałem, no, przede wszystkim te pierwsze pół roku grałem bardzo dobrze, kolejne pół roku było już w miarę okej, natomiast ten kolejny sezon na tej pozycji półlewego w trójosobowym bloku obronnym był dla mnie troszkę ciężki i uważam, że już wtedy sam powinien porozmawiać, trenerem był trener Stolarczyk, że sam powinien mu powiedzieć, żebym tylko i wyłącznie już był tylko na tym środkowym, na tym centralnym, bo jednak czuć było, może nie, że nie nadążam, ale brakuje sił w tych, nie wiem, 70, 80 minucie.
0: Trwa starcie prawdziwych tytanów RMF FM. Krychowiak kontra Pazdan. Zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
4: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowid. To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte. Jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte. Ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte. Permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
11: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvite Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowie.
15: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Czetur Days. Przetestuj Czetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Czetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Czetur. Drive your future.
16: Po reklamie.
17: W stylu Krychowiaka w RMF FM. Tylko autentyczne rozmowy.

0: nie regulujcie odbiorników. Tak słuchacie RMF FM i autorskiego programu Grzegorza Krychowiaka, czyli mojej. A dzisiaj studio przejęło dwóch piłkarzy. Nie jeden, ale dwóch. Ze mną wciąż Michał Pazda. Michał, ty nadal jesteś aktywnym piłkarzem, ale nie masz klubu. Pogadajmy w takim razie o twojej przyszłości.
1: Nie mam klubu 2 miesiące i jest dziwnie, bo ta dyscyplina, którą zawsze masz, Grzeg jest, nie? No owszem, ona jest, ale jak nie musisz czegoś zrobić na drugi dzień, to sam w sobie musisz wyzwolić tam jakby samodyscyplinę, żeby coś zrobić. Dlatego pod tym kątem na pewno jest ciężko. Dlatego badam sobie tą sytuację, jak to będzie wyglądało. Mam pewne przemyślenia, natomiast nie chcę robić nic na siłę, wiesz? Nie chcę bezpośrednio przechodzić do innego zawodu, na którym się nie znam. Nie mam doświadczenia, tak? No bo jednak w piłce byłem tyle lat, więc robiłem to wszystko automatycznie, naturalnie. Natomiast wiesz, nowy zawód, nowe rzeczy, wszystko na nowo.
0: Ja byłem w podobnej sytuacji, kiedy praktycznie dogadałem się w kwietniu, tak jak ty, z klubem. Maj, czerwiec, lipiec, nie ma odpowiedzi, sierpień, nie ma odpowiedzi. Jesteś w takiej trudnej sytuacji. I wtedy zaczynają się schody, bo wszyscy zaczęli, a ty... I ta kwestia tych przygotowań, ja cię rozumiem, bo wyzwolić taką motywację za każdym razem, trenując sam, bo nie trenuję z zespołem.
1: Sam.
0: I za każdym razem biegniesz, pracujesz i zastanawiasz się, czy jest nadal sens.
1: No tak, to jest najcięższe. Nawet wczoraj, jak robiłem trening, zastanawiałem się, tam robię przebieżki, tam mam, wiesz, cały czas trenuję z trenerem od przygotowania fizycznego i tam, wiesz, 10, 150, 10 setek, 10 pięćdziesiątek z przerwami, między tymi robimy trening piłkarski i tak robię te 10 i się zastanawiam, muszę to zrobić, wiesz, czy zrobić 8, czy zrobić 6, bo już jest troszkę ciężko, ale nie, muszę to zrobić, bo podczas tego treningu nie wywołam z siebie tej maksymalnej motywacji, no to jest, będzie mi ciężko, także też w głowie daje ci takie pomysły, że a może nie, może mniej, po co to robisz, przecież i tak nie masz klubu, ale gdzieś tam wewnętrznie się staram motywować, bo wiem, że to też jest taki challenge dla mnie, pierwszy raz jestem w takiej sytuacji i też jest taki challenge dla mnie, że muszę sobie z tym poradzić, bo wiem, że w przyszłości wstając rano, nie mając roboty, będziesz musiał dalej trzymać tą dyscyplinę. Tak samo jeśli chodzi o jedzenie, o pójście wcześniej spać, też był taki pierwszy, wiesz, 3-4 tygodnie po sezonie ostatnim, gdzie a dobra, tu gdzieś późno poszedłem spać, tu jakaś lampka wina więcej, tu nie wiem, do późna jakieś przeglądanie stron internetowych.
0: Ale między sezonami w normalnym życiu to jest normalne, tylko tu musisz w pewnym momencie, nie mając klubu, przestawić się.
1: No dokładnie. I wiesz, właśnie nawiązując do tego, co mówisz, walczysz sam ze sobą w tych momentach, gdzie jesteś bez klubu, gdzie jesteś w takiej sytuacji, że jednak dalej musisz robić to samo, co robiłeś wcześniej, pomimo tego, że nie wiesz, co będzie w przyszłości, tak? I to jest takie wyzwanie, które gdzieś uważam, że daje ci taką dodatkową adrenalinę, motywację, że musisz i tak, pomimo tego, że nie masz pieniędzy, nie dostajesz, nie masz kontraktu, ale musisz te pewne rzeczy zrobić, żeby utrzymać w sobie taką pozytywną energię i motywację do działania.
0: Do rozmowy z Michałem Pazdanem wracamy za chwilę. Zostańcie z RMF FM.

0: Witam, tu cały czas Grzegorz Krychowiak. Słuchacie mojego coniedzielnego programu w RMF FM. Ze mną wciąż mój kolega po fachu Michał Pazdan. Pogadajmy o trenerze na wałce. Współpracowałeś z nim w Górniku, a później w kadrze. Jak on się zmienił na przestrzeni lat?
1: Powiem przede wszystkim pod kątem techniczno-taktycznym, ale też pod kątem przygotowania do zawodu, do pracy. Dopóki nie znałem trenera na wałki, owszem, pracowałem, robiłem wszystko na treningach, natomiast jak przyszedł trener i pokazał mi, jak powinien wyglądać dzień, śmialiśmy się, jak powinien wyglądać dzień sportowca, no to dopiero...
2: Arek mi o tym powiedział.
1: No, dopiero się nauczyłem pracy. Wiesz, no głównie chodziło przede wszystkim o intensywność, o taktykę, punktualność, systematykę, takie rzeczy wolicjonalne, które niby wewnętrznie to masz, ale jednak trener na wałku ma takie coś w sobie, że jak nie możesz, to jeszcze możesz, nie? I to jest u niego, to było zawsze u niego na tym wysokim poziomie i tak naprawdę ja nauczyłem się pracy i podejścia do zawodu u trenera na wałki. Ciężko było ciężej trenować, w skrócie, nie? Że po prostu jak gdzieś odchodziłeś od trenera na wałki do innego klubu, to zawsze ten pierwszy twój sezon w tym nowym klubie to dobrze wyglądałeś. Bo wiesz, byłeś po pierwsze nauczony roboty, byłeś przygotowany, byłeś systematyczny, byłeś punktualny, miałeś w głowie nawet takie momenty, że na przykład zrobiłeś błąd na boisku i nowy trener ci tego nie pokazał, ale ty już wiedziałeś, że trener na wałka by ci to pokazał. I ja już przez kolejne, nie wiem, 2 czy 3 lata po odejściu z Górnika Zabrze, tak mi wpoił pewne zachowania w głowę, że ja mówię, aha, dobra, ten mi tego nie pokazał, ale wiem o tym, że Nawała by na to zwrócił uwagę, więc Pazdi musisz na to zwrócić uwagę. I później jak była reprezentacja, to tak samo było w klubie, grałem wtedy w Legii. Wiedziałem, że czasami trener mi tego nie pokaże, ale wiedziałem, że zaraz będzie telefon, Pazdi, 75. minuta, brak asekuracji, albo Pazdi, damy mi krycie w polu karnym, nie będziemy na ten temat rozmawiać, mówię, dobra, tenże, wszystko wiem, nie ma problemu, ja już to sobie sam zanalizam. Także wiesz, jeśli chodzi pod kątem pracy, przygotowania do zawodu, a przede wszystkim takiej świadomości, to jest takie dobre słowo, świadomości bycia piłkarzem, to było idealne dla zawodnika w młodszym wieku.
0: Zbliża się godzina 11, czas na taktyczną przerwę, a po niej powspominamy trochę o naszych początkach w reprezentacji.
3: Reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
9: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
10: A nosek?
9: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactiv. Przyklejamy plasterek Aromactiv do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactiv będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
10: Całą noc?
9: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
10: Dobranoc, nosku.
9: Dobranoc, skarbie.
8: Aromactiv. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Naturprodukt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
14: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
15: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
16: Tej jesieni tysiące Polaków wreszcie podejmie odważne kroki.
17: Postaram się zdobyć wymarzony awans.
16: Teraz to już na pewno. Na jaki ważny krok zdecydujesz się w końcu tej jesieni? Odpowiedz na www.rmf.fm i graj o 1000 zł do wydania w sklepach Wojas.
18: Pięknej jesieni życzy firma Wojas, oferująca skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na wojas.pl.
19: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
20: Po reklamie.
21: Mocno w stylu Krychowiaka w RMF FM.

0: jechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
9: Nie włączaj tego programu, jeśli chcesz szybko zasnąć, bo kiedy usłyszysz pierwszą historię,
10: zaczniesz sprawdzać zamki w drzwiach.
9: Kiedy usłyszysz drugą,
10: będziesz chciał poznać zakończenie.
9: A po trzeciej zrozumiesz, dlaczego miliony ludzi kochają True Crime. Sceny zbrodni. Daniel Dyk i Kamil Barnowski. Już dziś po 20 w RMF FM i zawsze kiedy chcesz na rmfon.pl i naszym kanale YouTube.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Po reklamie.
13: Za moment godzina 11. Magdalena Wojtoń poprowadzi fakty w RMF FM. Zapraszamy serdecznie.
14: Terror Władimira Putina puka do drzwi Unii Europejskiej i NATO. Tak minister spraw zagranicznych Ukrainy komentuje rosyjskie ataki niedaleko granicy z Polską. Jak wiecie z faktów, rosyjski dron uderzył w ciężarówkę stojącą 800 metrów od naszej granicy na terytorium Ukrainy. Mijają 2 lata od wielkiej, niszczącej powodzi na Dolnym Śląsku. Mężczyzna bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower, najwyższy budynek w Polsce. Nie zanotowaliśmy przekroczenia polskiej granicy przez drony, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W nocy rosyjskie drony uderzały w ukraińskie cele bardzo blisko granicy z Polską. W faktach ponownie dzisiaj reporter RMF FM Michał Krasoń.
15: Michale,
14: jak wyglądała reakcja polskiego wojska?
15: Polskie myśliwce i śmigłowce przez prawie 5 godzin broniły naszej granicy. Wystartowały około 4 rano i wróciły do baz po 9. Wojsko już wczoraj wieczorem odebrało pierwsze sygnały o wzmożonych rosyjskich atakach.
16: Dopóki obserwowaliśmy, że na zachodzie Ukrainy cały czas te bezzałogowce operują, no to nasze myśliwstwo, nasze śmigłowce musiały być w gotowości. Na szczęście nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej.
15: Mówi podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Jednak jak potwierdza polskie wojsko, dron uderzył w ciężarówkę zaparkowaną na stacji benzynowej około 800 metrów od przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. Drugi miał trafić w obiekt około 5 kilometrów od naszej granicy.
14: Michale, atak tak blisko polskiej granicy skomentował już minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrzej Sybicha.
15: Jak napisał na platformie X, to terror Putina, który puka bezpośrednio do drzwi Unii Europejskiej i NATO. Sybicha zaapelował o pełne embargo handlowe i sankcje na rosyjski przemysł uzbrojeniowy.
14: Dwa lata po powodzi na Dolnym Śląsku sprawdzamy, jak wygląda odbudowa terenów najbardziej zniszczonych żywiołem. Do tej pory wydano ponad 11 miliardów złotych na pomoc. Powstały nowe mosty w Kłodzku, Stroniu Śląskim czy Głuchołazach, a także drogi i szkoły. Są jednak problemy, które na długo zostaną z powodzianami.
7: Ja nie obawiam się procesu odbudowy. On trwa, ale on zostanie zrealizowany. Obawiam się innych kwestii, kwestii społecznych. My jako społeczeństwo zostaliśmy w bardzo dużym stopniu dotknięci traumą. Ta trauma w nas tkwi, bo wszyscy uczestniczyliśmy w tym dramacie, bez względu na to, czy ta powódź bezpośrednio nas dotknęła, czy po prostu byliśmy tylko świadkami tego wydarzenia.
14: Powiedział RMF FM burmistrz Lądka Zdroju Tomasz Nowicki. Wiele osób poszkodowanych przez powódź wciąż korzysta z pomocy psychologicznej. W ręce stołecznych policjantów trafił 26-latek, który rano wspiął się na biurowiec Warsaw Tower. Jak informują funkcjonariusze, mężczyzna jest francuskiego pochodzenia. Policjanci i strażacy z grupy wysokościowej czekali na niego na dachu budynku, a Warsaw Tower razem z iglicą mierzy 310 metrów. Jest najwyższym budynkiem w Polsce i w Unii Europejskiej. Demokraci nie wiedzą jeszcze, czy w listopadzie przejmą Izbę Reprezentantów, ale już przygotowują się do tego, co zrobią, jeżeli wygrają. Washington Post pisze, że planują serię śledztw dotyczących Donalda Trumpa, jego administracji i jego rodziny. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
17: Dzień dobry, na liście są m.in. interesy rodziny Trumpów, prezydenckie ułaskawienia, polityka imigracyjna, przebudowa administracji federalnej, działania wobec politycznych przeciwników prezydenta i akta Epsteina. Jednym z głównych tematów mają być pieniądze. Demokraci chcą sprawdzić, w jaki sposób Trump i jego rodzina powiększają majątek podczas jego drugiej kadencji. Interesują ich m.in. kryptowaluty, zagraniczne transakcje oraz firmy powiązane z synami prezydenta, które inwestowały w przedsiębiorstwa otrzymujące później rządowe kontrakty albo korzystne decyzje administracji. Pod lupę mogą trafić także inwestycje samego Trumpa w Waszyngtonie, budowa nowej sali balowej przy Białym Domu, przejęcie kontroli nad Kennedy Center czy nieudany remont Reflecting Pool. Osobny pakiet śledztw ma dotyczyć polityki imigracyjnej, zatrzymań osób legalnie przebywających w Stanach Zjednoczonych i amerykańskich obywateli, zarzutów wobec funkcjonariuszy imigracyjnych, rosnącej liczbie zgonów w ośrodkach detencyjnych oraz wydatków i kontraktów Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego. Ale jest jeden warunek. Demokraci muszą w listopadzie zdobyć większość w Izbie Reprezentantów. Dopiero wtedy przejmą kierowanie komisjami i związane z tym narzędzia prowadzenia dochodzeń. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
14: Korki i zatory na drogach w Beskidach to znak, że wiele osób postanowiło wykorzystać dobrą, niedzielną pogodę i ruszyło na wędrówki. Marcin Buczek ponownie dzisiaj w Faktach, gdzie można utknąć, Marcinie, w korku.
18: No niestety pierwsze zatory są już w Ustroniu. Chodzi o miejsca, gdzie remontowana jest droga. Zakorkowany jest także wjazd od Ustronia do Wisły i przejazd przez nią. Zatory tworzą się również między Wisłą i Szczyrkiem na Przełęczy Salmopolskiej.
14: A jakie warunki są na szlakach turystycznych?
18: No, w Beskidach dziś trochę słońca, trochę chmur, ale nic nie wskazuje na deszcz. Jak powiedział mi przed chwilą jeden z ratowników GoPro, warunki na szlakach są bardzo dobre. Poranek był chłodny, zwłaszcza w wyższych partiach gór. Na Babiej Górze było 6 stopni powyżej zera, na Pilsku 7, ale temperatura systematycznie w Beskidach rośnie. Teraz w Szczyrku jest około 15 stopni Celsjusza.
14: No to całkiem przyjemnie. Życzę Wam słońca i pięknych widoków. Odpoczywajcie. Jest 11:04 minuty po 11:00, także niedziela dopiero się zaczyna.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Zaczynamy drugą godzinę w stylu Krychowiaka w RMF FM. Przygotujcie się na sportową ucztę. Ze mną w studiu. Zaczynamy drugą godzinę w stylu Krychowiaka w RMF FM. Przygotujcie się na sportową.

0: słuchacie w stylu Krychowiaka w RMF-ie, a przy mikrofonach nadal ja, Grzegorz Krychowiak i mój dzisiejszy gość Michał Pazda. Dobra, pogadajmy o naszych początkach w kadrze.
1: Mnie powołali pierwszy raz na kadrę w 2007 roku w grudniu. Tam była kadra złożona z zawodników z polskiej ligi. No a propos w ogóle tej kadry, to też taka śmieszna sytuacja, że pamiętam, Konrad Gołoś do mnie zadzwonił, mówi, że ja jadę na kadrę, no bo ja mówię do niego, co ty w ogóle do mnie mówisz, jaką kadrę, wiesz, że sobie jaj nie rób, nie? No to jak nie idziesz, no sprawdź sobie. Ja tam patrzę na 90minut.pl, mówię...
2: Wtedy się tak sprawdzała.
1: Tak, no ja.
2: To jest absurd.
1: Absurd. Jak? Dlaczego? W ogóle, wiesz, ja tam 5 meczy czy 6 dopiero zacząłem grać w Ekstraklasie. No ale to była kadra złożona z zawodników ligowych i taka do tego 23 roku życia, nie? No i wiesz, no i ja pojechałem na tą kadrę i tam było, nie wiem, czy ty byłeś na tym zgrupowaniu, ale tam po pierwszym czy po drugim dniu tam trener Ben Hacker wziął nas na taki spacer, tam przy morzu i zrobił taką przemowę. I podczas tej przemowy on miał taki dar tej rozmowy, takiego wpływania na ciebie. Poza tym wiesz, że ktoś, kto był trenerem w Realu Madryt, nagle rozmawia z, nie wiem, z Michałem Pazdanem, to wiesz, no to ty to, co nie powiesz, to ty wszystko łykasz, nie? I ten. Ale on miał taki dar tego przemawiania, że tam był taki moment, że jednak ja stwierdziłem, że ja jednak mogę grać na jakimś dobrym poziomie, tak? I to mi dało też mega kopa na samym początku tej piłkarskiej kariery. Czuć było, oprócz trenera Nawałki u trenera Ben Hackera, taką pewność w tym, co mówi, świadomość i taką też energię, którą ty mogłeś brać. I ja pamiętam zawsze, że po tych meczach kadry, jak wracałem, to miałem taki naładowany wtedy po tych meczach właśnie w 2007 czy 2008 podczas meczów u Leo Ben Hackera, jak przyjeżdżałem do klubu, to byłem taki naładowany taką energią, że chciałem trenować, że i mocniej, i więcej, po prostu to też jest zasługa trenera.
0: Ale chcesz mi powiedzieć, że on zrobił tę wypowiedź do wszystkich, nie tylko do ciebie?
1: Do wszystkich, ale ja to wziąłem do siebie, że...
0: I to był taki autorytet?
1: Ja uważam, że zdałem sobie sprawę po tym, jak... No bo teraz musimy wrócić do korzeni. No ty jesteś trochę... Ty miałeś, nie wiem, ile miałeś lat, jak wyjechałeś do Francji?
0: 15-16.
1: No właśnie, a ja byłem zawsze zawodnikiem w Hutniku... Ja się urodziłem w Krakowie, grałem w Hutniku Kraków i zawsze grałem w drugiej lidze. A do tego momentu, jak grałem w drugiej lidze, nie grałem nigdy w żadnych reprezentacjach Polski U18, U16, U, nie wiem, 21. W żadnych nie grałem. Więc dla mnie przyjazd w tamtym momencie na kadrę to było coś wielkiego. Coś, co w ogóle nawet o tym nie marzyłeś i wiesz, podczas rozmowy z innymi zawodnikami, będąc tam na miejscu, po prostu poczułeś coś takiego, że jednak, kurczę, jednak ty możesz być dobry, możesz być coraz lepszy i nawet w wieku seniorskim możesz się rozwijać, nie? I to był taki moment, w którym gdzieś też zauważyłem, że pomimo tego, że masz te 20-21 lat, masz trochę braków, możesz jeszcze nadrobić, jeszcze nadrobić, jeszcze nadrobić.
0: Wracamy do was z Michałem po chwili muzyki. Zostańcie z RMF FM.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: Politycy znów coś wymyślili. Świat znów czymś zaskoczył. Internet znów się o coś pokłócił. A my sprawdziliśmy to za ciebie. RMF FM na koniec dnia. Wszystko, co wydarzyło się dziś. Bez przewijania, bez klikania, bez bólu kciuka. Już w poniedziałek po 22.
5: Reklama.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
10: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowit.
14: Po reklamie.

0: Przy mikrofonie nadal Grzegorz Krychowiak, a obok mnie mój dzisiejszy gość Michał Pazdy. A to jest program w stylu Krychowiaka. Pazdy, Wojtek Szczęsny uważa, że na Euro 2016 wzbiłeś się na szczyt swoich umiejętności. Trudno się z nim nie zgodzić.
1: No to prawda. Miałem za sobą bardzo dobry rok w Legii Warszawa. To był mój pierwszy rok, który skończył się Mistrzostwem Polski i Pucharem Polski. W ogóle to jest ciekawa historia, bo w kwietniu miałem taką sytuację, że dostałem w kolano, nie? Poboczne. Pierwsza diagnoza, pamiętam doktor Tabiszewski, pierwsza diagnoza poboczne, ale te zewnętrzne, zabieg, 3 miesiące, nie? To był kwiecień, nie? Ja mówię, ja będę ciężar, nie? Pierwsza taka diagnoza, wiesz. No ale ja mam takie coś, że ja wolę zawsze wszystko posprawdzać i pojechałem do takiego osteopaty, z którym się, nie wiem, znam od 12 czy 14 lat w Krakowie, do Filipa, który zawsze mnie naprawia, jak w każdej postaci mnie po prostu dał radę mnie naprawić. No i mu mówię, że jest taka sytuacja, słuchaj, pokaż. On nawet nie sprawdził tego, został po rękami.
0: Człowiek, nie sprawdził rezonansu.
1: Najpierw, bo on zawsze najpierw sprawdzał rękami, a później dopiero rezonans popatrzył, mówię, posprawdzał, mówię. Później pokażę, zobaczył najpierw rękami, później zobaczył rezonans, mówię, popie, 2-3 tygodnie do grania. Nie jest zerwany, może jakieś tam lekkie naderwanie jest, nie jest zerwane, czuję pod rękami, nie? No i wiesz, ja dzwonię do tego doktora, mówi, że ja byłem osteopaty i tam chyba uda się tego nie operować i mówi, dobra, spoko, mówi, nie ma problemu, ale jak chcesz się zająć, to tam możemy ci pomóc, ale dobra. No i ja mówię, nie, ja tu pojadę do Filipa, coś tam porobimy i na razie robimy tak, że zobaczymy te 2-3 tygodnie, jak będzie dobrze, to nie robimy zabiegu, a jak no, trzeba będzie, no to zrobimy, nie? No i udało się, że pojechałem do Filipa, zrobiliśmy swoje, oczywiście 2-3 tygodnie, to co on mówi, to się zawsze sprawdza, 2-3 tygodnie ja do grania i mi to zrobiło taki plus, że ja się fizycznie dobrze przygotowałem do tego turnieju, bo miałem te 3 tygodnie, słuchaj, bo grałem cały rok w Legii, wiesz, mecze co 3 dni, ciężko, później Czerczesow, trener przyszedł, ja ten początek tej rundy byłem taki, tak jak ci wspomniałem wcześniej, po tych przygotowawczych okej, ale nie byłem jakiś świeży, tylko no, wiesz, miałem siłę do biegania, ale w jednym tempie, nie, ale nie byłem znowu świeży, nie. I jak mnie to puściło, jak porobiłem trochę, bo ja lubię taki trochę treningu mocy, dynamiki, taki, wiesz, na szybkość reakcji tego, jak mnie to puściło, tam zagrałem chyba bodajże 1 czy 2 mecze i ja jechałem na te mistrzostwa, mówię, kurczę, jadę na te mistrzostwa wypoczęty, nie, mówię, doszedłem sobie tam 1 czy 2 meczem w kadrze, bo tam graliśmy chyba z Holandią czy z Litwą, już nie pamiętam dokładnie, zagraliśmy tam 1 czy 2 mecze.
0: W Krakowie.
1: Tak, byłem w Krakowie.
0: Z Litwą, bo to 4-0 się skończyło, to wątpię, żeby to był.
1: Jeszcze był mecz z Holandią, ja z tą Holandią byłem troszkę taki jeszcze podmęczony, pamiętam, ale mówię, będzie dobrze, bo sam wiedziałem, że miałem troszkę urlopu, troszkę się przygotowałem, jeszcze była ta Jurata, mówię, że no, może początek będzie ciężki, ale ja pójdę w górę.
0: Do rozmowy z Michałem wracamy za chwilę.

0: Tak, cały czas słuchacie spotkania Grzegorza Krychowiaka z Michałem Pazdanem w RMF FM, a to jest w stylu Krychowiaka. Pazdi, ty współpracowałeś z psychologiem.
1: Współpracę z psychologiem zacząłem
2: po euro.
1: Po euro. No i później mieliśmy przyjemność też spotkać się w kadrze.
2: Wytłumacz mi w takim razie, dlaczego po euro, kiedy jesteś na szczycie, grasz turniej życia i zaczynasz współpracować z psychologiem?
1: No bo po euro było najgorzej, bo na euro to pół biedy. Mecz, w ogóle nie ma cię w Polsce, nie wiesz, co się dzieje, tylko po prostu żyjesz chwilą, wszystko ci wychodzi, jesteś swobodny i wracasz do Polski i nagle, wiesz, szok, wszyscy cię znają, wszyscy na każdym kroku patrzą, co ty kupujesz w sklepie, wszyscy gdzie nie pójdziesz, to chcą wywiadu, każdy chce autograf, wiesz, ty nie byłeś w Polsce po euro 2016, a ja grałem w Legii i uwierz mi, popularność, jaka była w tamtym okresie, to jest coś naprawdę, no coś, z czym ja się do tego momentu nie spotkałem i z którym ja się musiałem zmierzyć. I to był moment, w którym ja chciałem się skupić na piłce. Żeby się skupić na piłce, musiałem być odciążony mentalnie i psychicznie, tak? Żeby się skupić na granie co 3 dni w Legii, żeby się skupić na dobre granie w reprezentacji, musisz być przygotowany do każdego spotkania w 100%. Więc tutaj dużo pracowaliśmy pod tym kątem, jakby jak wyciszyć umysł, jak się przygotować, jak gdzieś nie myśleć o tych wszystkich rzeczach, które są obok, tylko o tym, żeby być stricte skoncentrowany na mecz. No nie tylko o tym, też o innych rzeczach, ale głównie tutaj chodziło o to, żeby na samym początku naszej współpracy, żeby zrozumieć, jak działa ludzki mózg.
2: Pazdi, życzę ci, żebyś znalazł klub, żebyś grał jak najdłużej, a jeśli nie znajdziesz, to emerytura też nie jest zła.
1: Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać po tej mojej przygodzie z piłką. Na pewno zostanę w jakiejś roli piłkarskiej, czy to jako trener, czy to jako dyrektor sportowy, czy to jako działacz, czy to jako, nie wiem, osoba związana z obozami sportowymi. Na pewno coś będę robił związanego z piłką, bo robię to całe życie, lubię i się w tym dobrze czuję, natomiast nic na siłę. Grzesiu, nic na siłę, gdzieś samo życie pokaże, w którym kierunku to pójdzie.
2: Dziękuję.

0: Reklama.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Moja powiedziała, że ten podcast jest bardzo mroczny.
12: Moja też.
11: I że po naszych historiach ciężko zasnąć.
12: Moja też. A potem...
11: Co potem?
12: Przesłuchała wszystkie odcinki.
11: Moja też.
13: Daniel Dyk i Kamil Barnowski zapraszają na Sceny Zbrodni. Podcast, od którego trudno się oderwać. Już dziś po 20 w RMF FM oraz na naszym kanale YouTube i rmfon.pl.
14: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
15: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
16: Za moment 12. Pani Magdalena Wojtoń poprowadzi fakty w RMF FM. Zapraszamy.
17: A na początek komunikat Ministerstwa Obrony Narodowej po zmasowanym rosyjskim ataku na cele w Ukrainie. Nad ranem nasze systemy odnotowały atak kilkunastu odrzutowych dronów. Jeden z nich uderzył kilometr od granicy z Polską, drugi 5. Podał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. W Szczecinie, na granicy Lubelszczyzny i Podkarpacia, jest nasza reporterka. Rozmawia z ludźmi, których w nocy obudziły alerty i huk. Najpewniej dźwięk myśliwców. Kilkanaście ataków wyjątkowo niebezpiecznymi dronami przeprowadziła tej nocy Rosja na zachodnią część Ukrainy, informuje Ministerstwo Obrony. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz na portalu X napisał, że dwa z nich uderzyły bardzo blisko polskiej granicy. Jeden około kilometra od naszej granicy, drugi 5 kilometrów. Z nami ponownie Michał Krasoń. Michale, czym dokładnie atakowali Rosjanie?
18: To unowocześniona wersja dronów Gerań, wyposażona w wyjątkowo szybki napęd.
19: Rosjanie używali również tej nocy odrzutowych statków, bezzałogowych statków powietrznych, które mają dużą, wyższą prędkość, więc czas reakcji tutaj też naszej skraca się, musimy być już w powietrzu gotowi do ewentualnej neutralizacji tych zagrożeń.
18: Mówi podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Polskiego nieba pilnowały myśliwce F-16, śmigłowce i samoloty rozpoznania powietrznego SAP.
17: Michale, ukraińskie media informują też o ataku na pociąg relacji Kijów-Warszawa niedaleko polskiej granicy.
18: Zgodnie z tymi informacjami trafiona została lokomotywa. Najprawdopodobniej nikomu nic się nie stało. Dzwoniłem przed chwilą do Ministerstwa Obrony Narodowej. Resort nie ma informacji o tym zdarzeniu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych jeszcze niespełna godzinę temu również nie wiedziało o takim ataku. Rzecznik resortu obecnie nie podnosi telefonu, a szef polskiej dyplomacji, który jest w Kijowie, na platformie X zamieścił link do artykułu prasowego na ten temat z komentarzem: Putin eskaluje.
17: I cały czas pojawiają się nowe informacje. Przed chwilą szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował na platformie X: rosyjskie terrorystyczne ataki Polski. Najpierw opodal przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzina, potem na osobowy pociąg przy polskiej granicy. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana w RMF FM. Sprawdzajcie fakty. Najpierw alert RCB, a później potężny huk, od którego zatrzęsły się szyby. Tak wyglądał wczesny poranek w miejscowości Szczecyn na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia. Nad miejscowością krążyły polskie samoloty, które po ataku Rosjan w Ukrainie patrolowały polskie niebo.
0: 4:15 dostałam alert, a słychać było 4:28 dokładnie.
2: Spojrzała pani od razu na zegarek?
0: Tak. Najpierw był huk, a później było słychać głos samolotu. Słychać był wybuch i dom po prostu, szyby i w ogóle nie, to słychać było, jak się trzęsły.
2: I co wtedy?
0: Wyjście przed dom i patrzenie, oczywiście w niebo, nie? Czy coś jeszcze innego nie nadchodzi?
2: A to jest tak, że w środku wtedy wszystko się trzęsie w człowieku?
0: Na pewno, proszę panią, to jest po prostu, raz, że taka wczesna pora, a po drugie, to alert, który wcześniej przyszedł, i wiadomo, z czym to się wszystko wiąże, nie? Obecne czasy, które są teraz, to są bardzo niepokojące dla wszystkich.
17: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert w miejscowości Szczecyn na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia. Mieszkańcom oddamy na pewno głos jeszcze dzisiaj w faktach. Zderzenie dwóch samochodów na drodze numer 59 w Warmińsko-Mazurskiem między Giżyckiem a Mrągowem w pobliżu Woli Muntowskiej policja kieruje ruchem. W tym wypadku jedna osoba została ranna. Za niespełna kwadrans pierwszy dzisiejszy mecz piłkarskiej ekstraklasy. Wisła Płock podejmie Krakowie. To jednak dopiero przedsmak wielkich emocji, bo o 17:30 początek ligowego klasyku. Legia Warszawa podejmie na własnym stadionie Widzew Łódź, który po raz pierwszy poprowadzi Mateusz Stolarski. W faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Trudno chyba o trudniejszego rywala w debiucie niż Legia.
20: Tym bardziej na własnym stadionie, gdzie może nie gra pięknie, ale gra do bólu skutecznie. Przed trenerem Stolarskim trudne zadanie, by w czasie dwóch treningów ułożyć grę Widzewa, ale jeżeli się uda i zespół z Łodzi wygra, to trener Stolarski może szybko stać się ulubieńcem trybun, bo Widzew na wygraną w stolicy czeka bardzo długo.
21: Dzisiaj mówię, wygrać na Legii po 29 latach jako trener, myślę, że to by była fantastyczna sprawa, więc ja bym potraktował to jako handicap.
20: Mówił dyrektor sportowy Widzewa Łukasz Masłowski, a dziś jeszcze o 14:45 Pogoń zagra z Wieczystą Kraków.
17: A wyniki starć na murawach oczywiście w RMF FM, także słuchajcie faktów.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Cztery minuty po 12:00. Zaczynamy program Lepiej Być Nie Może w RMF FM. Anita Janczak, dzień dobry w niedzielę. Część z was w drodze do albo z lasu. Mamy wysyp grzybów. Co ciekawe, można jeść je częściej niż myślicie. Ale o tym już za chwilę. Teraz muzycznie Evanescence.

Ach, jak to dobrze brzmi, szczególnie w weekend, w wolną niedzielę pod kocem. Rozmowa RMF FM, 15 minut po 12, ale jeśli właśnie kręcicie się po lesie, nie pytam o adres, pytam tylko, co znaleźliście, bo ciekawe badania znalazłam. Wiemy, ile razy w tygodniu można jeść grzyby. Okazuje się, że najlepiej 2-3 razy w tygodniu, ale ważne, żebyśmy robili to systematycznie, nawet w niewielkich ilościach. Wiecie, nie trzeba robić zupy grzybowej na pół osiedla, bo z grzybami to trochę jak z dobrym znajomym. Lepiej widywać się częściej, ale bez

0: Tak, wam gramy do niedzielnych spacerów. To najlepsza muzyka w RMF FM. A kto już myśli o wczesnej pobudce w poniedziałek, to oczywiście polecamy się do pierwszej kawy.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Już w poniedziałek po trzeciej.
0: Może niektórzy jeszcze drzemią, może.
3: Ale my już jesteśmy na nogach,
0: by dostarczyć wam to, co o poranku najważniejsze.
3: Pierwsze newsy,
0: pierwsze naładowane energią hity
3: i pierwszą kawę.
2: Pierwsza kawa z RMF FM. W poniedziałek po trzeciej.
4: Reklama.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara.
14: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
20: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
21: Ty, ale akcja!
20: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
21: To co, przekonałem cię? A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
18: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
22: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: Po reklamie.
2: Weekend z RMF FM. I lepiej być nie może.

0: sponsorem programu Czego pragną kobiety jest Geberit. Producent toalety myjącej Geberit Aqua Clean.
1: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
2: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
3: Wrzesień jest miesiącem profilaktyki i dzisiaj robimy coś bardzo prostego, ale ważnego, bo my dziewczyny mamy niezwykły talent do pilnowania wszystkich dookoła. Pamiętamy o badaniach dzieci, wizytach rodziców, przeglądzie samochodu, a swoje sprawy to jakoś tak przekładamy na później, więc może zrobimy dzisiaj odwrotnie. Taki mały test. Pomyślcie o jednej kobiecie, na której wam zależy i wyślijcie jej teraz jedno zdanie, które może sprawić, że umówi badanie. Zróbmy to razem. Jak jednym zdaniem namówiłybyście swoją mamę, siostrę albo przyjaciółkę, żeby wreszcie się zbadała? Piszcie pod 3322. Najlepsze, najbardziej pomysłowe wiadomości i historie nagrodzimy gadżetami RMF FM. Tylko pamiętajcie o jednym. Wysyłając tę wiadomość komuś bliskiemu, same też zajrzyjcie do swojego kalendarza.
0: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest Geberit. Producent toalety myjącej Geberit Aqua Clean.
1: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
2: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
1: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 złote.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
6: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
5: I w ekstra cenie, to rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
7: Regulamin na circlek.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Cześć, to Sylwia Grzeszczak i mój najnowszy singiel Mango, RMF FM.
1: Tak brzmi lato 2026. Sylwia Grzeszczak, Mango w RMF FM.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest Melwit, producent pieczywa chrupkiego Crispy. www.melwit.pl.
11: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
12: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
13: Dzień dobry, to jest weekend w RMF FM.

0: Uwaga kierowcy, na A2 między węzłami Łowicz i Łódź Północ. Po zdarzeniu 3 samochodów zablokowane są 2 pasy w kierunku Poznania. Więcej usłyszycie w Faktach RMF FM o 13.
1: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
2: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
3: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Miliarderzy, big techy, fanatycy i neofici. Andrzej Kochut sprawdza, kto tak naprawdę ma wpływ na prezydenta USA. Wszyscy ludzie Trumpa. Premierowe odcinki w czwartki w RMF24, a także na rmf.pl i YouTubie.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Po reklamie.
0: 13 na zegarach. To czas na Fakty RMF FM, na które zaprasza Magdalena Wojtoń.
15: Na terytorium Ukrainy dron uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa. Jak podaje PKP Intercity, wśród pasażerów nie ma obywateli Polski. Zamknięte lotnisko w Wilnie, też w związku z rosyjskimi dronami. Policjanci z Wąbrzeźna szukają kierowcy rozbitej Toyoty. Znaleziono ją w nocy na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. W Szwajcarii policja zatrzymała włoskich grzybiarzy. Zebrali 30 kg grzybów, czym złamali lokalne prawo. PKP Intercity potwierdza, że nad ranem rosyjski dron uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa tuż przed polską granicą. Polski przewoźnik zaznacza w najnowszym komunikacie, że doszło do tego na terytorium Ukrainy, a wśród pasażerów nie ma Polaków, nikomu nic się nie stało. Ponownie w Faktach reporter RMF FM Michał Krasoń.
16: Dzień dobry ponownie.
15: Co jeszcze, Michale, wiadomo?
16: Do ataku doszło przed przejęciem składu przez polskiego przewoźnika około 2 km od granicy. Obecnie pociąg prowadzi już polska załoga. Skład znajduje się na przejściu granicznym w Dorohusku i czeka na odprawę. Po niej ruszy w dalszą podróż do Warszawy.
15: Michale, są także nowe informacje o ataku na stację benzynową w miejscowości Jagodzin. To jest około kilometra od polskiej granicy.
16: Tak, rano pojawiły się doniesienia, że dron uderzył w ciężarówkę zaparkowaną na stacji. Najnowsze informacje są takie, że uderzona została sama stacja.
17: Doszło do wybuchu. Z informacji, które posiadamy, wiemy, że po uderzeniu drona na stacji paliw doszło również do zapalania się 2 samochodów ciężarowych na tej stacji.
16: Mówi Karolina Gałecka, rzeczniczka ministra Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji służby podkreślają, że polskie systemy nie zarejestrowały w nocy i nad ranem żadnego obiektu przekraczającego polską granicę.
15: Alarm na Litwie. Zamknięto lotnisko w Wilnie po informacji o możliwym dronie w litewskiej przestrzeni powietrznej. NATO poderwało myśliwce, poinformowało tamtejsze Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zderzenie trzech samochodów osobowych na A2 między węzłami Łowicz i Łódź Północ. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Poznania. Policjanci z Wąbrzeźna szukają kierowcy rozbitej Toyoty, którą znaleziono w nocy na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Samochód uderzył w bariery, ale kiedy na miejsce dotarły służby, w aucie ani w jego pobliżu nikogo nie było. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co wiadomo o kierowcy?
18: Na ten moment niewiele. Policjanci przede wszystkim próbują ustalić, kto prowadził Toyotę i co się stało z kierowcą po wypadku. Do zdarzenia doszło około godziny 1 w nocy na wysokości MOP-u Malankowo w kierunku Łodzi. To pomiędzy węzłami Grudziądz i Lisewo. Auto uderzyło w bariery energochłonne. Ma kompletnie rozbity przód. Bariery i nawierzchnia zostały uszkodzone, jak szacuje policja, na odcinku około 30 metrów. Strażacy, gdy w nocy przyjechali na miejsce wypadku, przeszukali teren wokół, ale nie znaleźli żadnej osoby poszkodowanej.
15: RMF FM, sprawdzajcie fakty. A wakacje w Wielkiej Brytanii będą droższe. Rząd w Londynie dał lokalnym władzom zielone światło na wprowadzenie tak zwanej opłaty noclegowej, czyli podatku turystycznego. Na jakich zasadach będzie on funkcjonował, o tym z Londynu nasz korespondent Bogdan Frimorgan.
19: Decyzję o wysokości tej opłaty podejmować będą burmistrzowie poszczególnych miast, ale nie powinna ona wynosić więcej niż 5% kosztów związanych z pobytem w hotelu. Uzyskane z tych źródeł pieniądze zasilą bezpośrednio budżety poszczególnych regionów. Burmistrzowie zapowiadają, że przeznaczą je na finansowanie transportu publicznego, wsparcie lokalnej kultury oraz bieżące utrzymanie i modernizację infrastruktury turystycznej. Branża ostrzega jednak, że nowy podatek może zniechęcić turystów do odwiedzania Wielkiej Brytanii. Zostanie on wprowadzony dopiero po zakończeniu działań legislacyjnych.
15: A na koniec tych faktów zderzenie włoskiej fantazji z twardymi zasadami Szwajcarów. Jak podaje dziennik Il Messaggero, szwajcarska policja zatrzymała dwóch Włochów, którzy wybrali się na grzyby. Szczęśliwi wracali do swojego kraju z 30 kilogramami prawdziwków. No i tutaj problem, bo w kantonie Ticino można zabrać z lasu wyłącznie 3 kilogramy grzybów na osobę. Sprawę zgłoszono do Urzędu do Spraw Przyrody i Krajobrazu w Szwajcarii. Włosi odpowiedzą za naruszenie ustawy dotyczącej grzybów, a prawdziwki trafiły do menu w Domu Opieki nad Starszymi Osobami. Wybierając się na grzyby do Szwajcarii, warto sprawdzić, jakie zasady obowiązują w danym kantonie. Są miejsca, gdzie nie można na przykład zbierać ich pomiędzy 1 a 10 dniem miesiąca oraz w większych grupach.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Dobrze, że u nas grzybobranie nie kończy się kontrolą wagi przy wyjeździe z lasu. Wasze koszyki są bezpieczne. 4 minuty po 13:00. Tu program Lepiej Być Nie Może. Anita Janczak. Dzień dobry.

0: 20 minut pewnego niedzielnego popołudnia. Tyle wystarczyło twórcom tej piosenki na stworzenie przeboju. Lemon Tree, który brzmi jak plan na ten dzień, a to lepiej być nie może w RMF FM. 16 minut po 13, a wieczorem może być tylko jeden scenariusz. O 18 trzeci mecz Polaków na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni obrońcy tytuły zagrają z Macedonią Północną. No, do tej pory mamy dwa mecze i dwa zwycięstwa. Dzisiaj rywal teoretycznie, no, mówi się, że najłatwiejszy w grupie. Ale wiecie, polski optymizm zawsze nakazuje trzymać mocno kciuki i być czujnym. Zresztą, my też wiemy, jak oglądać mecze zespołowo. Jeden kibicuje, drugi udaje, że nie kibicuje, a trzeci dokładnie wie, że sędzia się pomylił.
1: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek Polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty, 5 zł za zgody marki marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Przytulanka? Jest. Buziak? Jest. I jeszcze Aromactive Rolon.
3: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
6: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
12: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
11: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Guma-Gumulec i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
16: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
17: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
18: O!
17: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień. Po reklamie.
19: Lepiej być nie może w RMF FM.

I nagle wszystkie były związki się przypominają. Taki nowy wycisk z RMF FM, Margaret i Dawid Kwiatkowski, a tu lepiej być nie może, 13.30 na zegarach. Jeśli teraz spacerujecie ze swoimi przyjaciółmi na czterech łapach, to wyściskajcie je mocno, bo jak czytam, 13 września to dzień tulenia psa. Czyli dla psiaków dzień jak co dzień, ale słuchajcie, jest jeszcze coś. Dzień całowania chłopaków w usta. To już może nie być takie oczywiste, więc może warto tak od święta o to zadbać. Ale pamiętajcie, całujemy swoich chłopaków. W towarzystwie najlepszej muzyki w RMF FM.

0: Impala w RMF FM. A teraz szybki test. Pamiętacie swoje numery telefonów? Może się okazać, że macie zapisane w nich szczęście, bo już jutro możecie powalczyć o 1 000 000 złotych. I uwaga, bo dzisiaj w RMF FM mamy naprawdę coś wyjątkowego. Szczęśliwe numerki, wiem, że lubicie. Jeśli myśleliście, że dziś 13, że to pechowa liczba, nie, nie, nie. My tu w RMF FM potrafimy wszystko odczarować, a nawet zaczarować, bo każdy SMS wysłany, każdy SMS RMF pod 7474 daje wam 1200 szans na jutrzejszą grę. Ale jeśli w waszym numerze telefonu są obie szczęśliwe cyfry, 1 i 3, macie podwójne, bo aż 2400 szans. Nie muszą być ta jedynka i trójka obok siebie, nie muszą być w żadnej kolejności. Ważne, żeby były obie. I taki bonus jest ważny tylko przez 13 minut. To wam daje 2400 szans. RMF pod 7474 albo na www.rmf.fm. Powodzenia!
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
2: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
1: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A. Yeah.

0: Cześć, to Sylwia Grzeszczak i mój najnowszy singiel Mango, RMF FM.
1: Tak brzmi lato 2026. Sylwia Grzeszczak, Mango w RMF FM.
2: Kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni.
3: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
4: Zauważasz, że twoje zmarszczki są jakby bardziej widoczne, a kontur twarzy już nie ten? Bez obaw. Sięgnij po nowość. Neuropeptydowe ampułki liftingujące Biolik. Jedna ampułka Biolik od razu wygładza i napina skórę, a 7-dniowa kuracja to już widoczny efekt liftingu. Zmarszczki znikają, poprawia się owal twarzy, skóra staje się jędrniejsza. Tak, z ampułkami Biolik to możliwe. Spróbuj, łatwiej się nie da. Ampułki liftingujące Biolik. Dostępne w aptekach.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest Big Star. Producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
9: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
11: RMF FM, najlepsza muzyka.

0: nocne ataki dronów blisko polskiej granicy. Premier zwołał specjalną odprawę ministrów i służb. RMF FM monitoruje sytuację i najnowsze doniesienia usłyszycie w Faktach RMF FM punktualnie o 14.
1: Sponsorem Lepiej Być Nie Może jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
2: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest Melwit, producent pieczywa chrupkiego Crispy. www.melwit.pl.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ten moment, gdy nowe atrakcje oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Przez 25 lat zmieniała się muzyka.
11: Zmieniały się trendy.
12: Ale jedno pozostało niezmienne.
10: To wy wybieracie największe hity.
13: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm.
14: Poplista notowanie.
13: W poniedziałek po 18 w RMF FM. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
15: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
16: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
17: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
18: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
19: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
20: Czy puszka Pandory zainspirowała system kaucyjny?
21: I czy z kozaków faktycznie były takie kozaki?
22: Radiowcy bez cenzury Skowron, Tomkowicz, Olbratowski mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych.
23: Czyli kronikę rzeczy tak śmiesznych, że musiały zdarzyć się naprawdę.
22: Historia dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
24: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: Po reklamie.
0: Na zegarach 14 sprawdzamy najnowsze fakty RMF FM, a w studiu Magdalena Wojtoń.
25: O 17 odbędzie się specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb zwołana przez premiera. Ma dotyczyć nocnych ataków dronami na cele ukraińskie, ale przy granicy z Polską, na stację benzynową oraz lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Dlaczego tak długo musieliśmy czekać na informacje polskich służb? Na pewno będziemy o to pytać. Kierowcy utrudnienia po wypadkach w Wielkopolsce i w Kujawsko-Pomorskim. Pożar w Chorwacji. Groźna sytuacja jest na wyspie Brać. Nadzwyczajna odprawa polskich służb w związku z rosyjskimi atakami niedaleko polskiej granicy odbędzie się dzisiaj o 17. To najnowsze informacje od rzecznika rządu. To ponad 13 godzin od rozesłania porannych alertów do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. W faktach ponownie dzisiaj nasz reporter Michał Krasoń. Michale,
26: kłaniam się.
25: Podsumujmy te ostatnie godziny.
26: O poranku docierały do nas szczątkowe informacje. Do godziny 12 oficjalnie potwierdzono jedynie, że przy granicy operują myśliwce, śmigłowce i samoloty rozpoznania oraz że niepokojące odgłosy głosy, jakie nad ranem usłyszeli mieszkańcy Lubelszczyzny, pochodziły od myśliwców, które przekroczyły barierę dźwięku. Dopiero po południu ministerstwa zaczęły wydawać kolejne informacje. Wiemy obecnie, że rosyjski dron uderzył w stację benzynową około kilometra od polskiej granicy. Doszło tam do wybuchu, zapaliły się także dwie ciężarówki. Kolejny dron około 2 kilometrów od Polski trafił w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Skład po odprawie granicznej ma kontynuować podróż do Warszawy. Wiemy również, że żaden obiekt zza naszej wschodniej granicy nie wleciał na terytorium Polski.
25: RMF FM, sprawdzajcie fakty, a teraz kierowcy, ostrzegamy. Zderzenie dwóch samochodów na Krajowej Dziesiątce w Woli w Kujawsko-Pomorskiem. Tam między Toruniem i Lipnem policja kieruje ruchem. Zderzenie dwóch aut na wielkopolskim odcinku A2 w Poznaniu. Jeszcze co najmniej przez godzinę spodziewajcie się utrudnień w stronę Świecka. W Chorwacji trwa walka z ogromnym pożarem na wyspie Brać. W sieci pojawia się mnóstwo filmów pokazujących skalę dramatu i walkę z ogniem. Ogień strawił około 3000 hektarów, a w nocy zagroził miejscowości Milna. Setki osób ewakuowano drogą morską. Dzisiaj z żywiołem walczy ponad 230 strażaków. Aktywne ogniska pozostają w rejonie Zatok Duboka i Osibowa. Sąd rodzinny w Rybniku zajmie się sprawą dwóch nastolatków, którzy uciekali przed policją na elektrycznych motocyklach. Zatrzymano ich po pościgu. Rodziców nastolatków ukarano z kolei mandatami. Marcin Buczek zna szczegóły tej sprawy. Marcinie, za co rodzice dostali mandaty, skoro to nie oni uciekali przed policją?
1: Rodziców ukarano za to, że udostępnili motocykle do jazdy po drodze publicznej osobom, które nie posiadały do tego uprawnień. Pierwszy z zatrzymanych nastolatków miał 14, a drugi 16 lat. Obaj jechali po chodniku. Zaczęli uciekać, kiedy policjanci próbowali ich zatrzymać. W czasie pościgu obaj stracili panowanie nad motocyklami i uderzyli w metalową barierę. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, ale na szczęście nic poważnego się nie stało. Obaj kierujący nie posiadali uprawnień do kierowania motocyklami elektrycznymi, pojazdy nie były dopuszczone do ruchu, nie miały też tablic rejestracyjnych ani ubezpieczenia.
25: Wrzesień w Karkonoszach zachwyca. Chłodniejsze powietrze i pierwsze złote liście przyciągają na górskie szlaki turystów, którzy nie przepadają za tłumami, takimi jak podczas wakacji. Nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska spotkała w Karpaczu panią Violettę i Edytę, które przyjechały na urlop z województwa lubuskiego.
2: We wrześniu zawsze jest mniej turystów, bo ja zawsze się śmieję, mówię do wszystkich, że wrzesień jest dla emerytów i studentów. Bardzo lubię właśnie wrzesień. Zawsze przeważnie teraz urlopy biorę we wrześniu.
3: Jaki plan na Karpacz? Tutaj po mieście, czy wchodzimy wyżej w góry?
2: Dziś przyjechałyśmy, spacer był tutaj, po mieście, a jutro szlaki.
3: No. Kondycja jest?
2: U mnie jest gorzej, koleżanka
3: trenowała.
5: Trenuje.
2: Cały rok, więc ona...
5: No, ale postaramy się tak właśnie, żeby ja była zadowolona i koleżanka, także
3: wypracujecie wspólne tempo.
2: Tak, ja mam żółwie tempo, ale mamy czas, bo mamy urlop.
25: Ale sympatyczne panie, 3:45, czyli jeszcze połowa niedzieli na odpoczynek. Bardzo dziękuję za uwagę, no i polecam oczywiście fakty w RMF FM. Najważniejsze informacje będzie mieć dla was Katarzyna Podraza. Do usłyszenia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Czyli Magda idzie na spacer, a niedzielne popołudnie to takie mamy dzisiaj dość różne. Najcieplej na południu i południowym zachodzie, tam do 23 stopni. W centrum około 20, na wschodzie trochę chłodniej. Parasole potrzebne na północy, tam więcej chmur i miejscami przelotny też. Deszcz podobnie lokalnie, także na wschodzie. Sporo przejaśnień i całkiem przyjemne warunki na ten niedzielny spacer mamy na południu i w centrum. Ale uwaga na wieczór. Temperatura zacznie szybko spadać i nocą miejscami będzie tylko tak od 6 do 10 stopni. Korzystajcie z tego popołudnia. Tu RMF FM. I lepiej być nie może. Anita Janczak, dzień dobry.

0: trochę słońca. Przemycamy wam w tę pochmurną niedzielę. Blue Lagoon w RMF FM, a tu lepiej być nie może. 18 minut po 14. Tymczasem, czy to będzie ostatnia zmiana czasu? Taki nagłówek mi się wyświetlił. Sprawdzam i czytam, że to zależy od Komisji Europejskiej, która już zdecydowała. Zegarki będziemy przestawiać do 2031 roku. Czyli będziemy mieli jeszcze sporo okazji, żeby w końcu zrozumieć, czy tej nocy śpimy godzinę dłużej, czy krócej. Ale najgorzej to mają te piekarniki, które do dziś żyją w poprzedniej strefie czasowej.
1: Od 7 do 19 września Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Na rondzie trzeci zjazd.
8: Żona mówi drugi.
7: A kto prowadzi?
8: Ja.
7: I jak ci idzie?
9: Nie wszystkie rozmowy w samochodzie są łatwe. Zgłośnij RMF w trasie. Po 15 w sobotę i niedzielę.
10: Hybrydowe kotły na pelet, drewno, ekogroszek i węgiel oraz części i serwis znajdziesz w fabryce kotłów Malina. kotlymyślnik.malina.pl.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Naturprodukt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Tej jesieni tysiące Polaków wreszcie podejmie odważne kroki.
15: Postaram się zdobyć wymarzony awans.
14: Teraz to już na pewno. Na jaki ważny krok zdecydujesz się w końcu tej jesieni? Odpowiedz na www.rmf.fm i graj o 1000 zł do wydania w sklepach Wojas.
16: Pięknej jesieni życzy firma Wojas, oferująca skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na wojas.pl.
17: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
18: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
19: Po reklamie.
20: Weekend z RMF FM. I lepiej być nie może.

0: Sporo mamy dla was dziś muzycznych nowości. Armin van Buuren i Everlasting w RMF FM. 14:30 na zegarach. Kto przesunął sobie urlop na wrzesień, to ten news was zainteresuje. Jest prosty trik, który może uratować waszą walizkę, żeby, wiecie, nie zwiedzała świata bez was. Czytam, że warto włożyć do środka bagażu kartkę A4 z imieniem i numerem telefonu. Przez to obsługa lotniska nadal ma szansę do was dotrzeć. No tyle technologii na lotnisku, a w razie czego nadal wygrywa kartka A4.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymagać.

0: Uwaga kierowcy, na S8 w okolicach Oleśnicy po uderzeniu samochodu w bariery nadal są tam utrudnienia w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się objazdem przez miejsce obsługi podróżnych Jonas i drogą serwisową do Cieśli. Na miejscu trzeba liczyć się ze spowolnieniem. Noga z gazu. Macie po prostu więcej czasu na najlepszą muzykę. Taylor Swift to już za chwilę. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
5: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
9: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
11: Po reklamie.
12: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: To dziś temat numer jeden w RMF FM. Rosyjski dron uderzył w pociąg jadący do Warszawy tuż przy polskiej granicy. Jesteśmy na bieżąco. Najnowsze informacje w faktach RMF FM punktualnie o 15.
1: Reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. Przez 25 lat zmieniała się muzyka.
6: Zmieniały się trendy.
7: Ale jedno pozostało niezmienne.
5: To wy wybieracie największe hity.
8: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. W poniedziałek po 18 w RMF FM. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
13: Zdrowid.
14: Moja powiedziała, że ten podcast jest bardzo mroczny.
15: Moja też.
14: I że po naszych historiach ciężko zasnąć.
15: Moja też. A potem...
14: Co potem?
15: Przesłuchała wszystkie odcinki.
14: Moja też.
8: Daniel Dyk i Kamil Barnowski zapraszają na Sceny Zbrodni. Podcast, od którego trudno się oderwać. Już dziś po 20 w RMF FM oraz na naszym kanale YouTube i rmfon.pl.
16: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
17: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie. Na zegarach 15, a to oznacza najnowsze fakty RMF FM. Swój dyżur rozpoczyna Katarzyna Podraza. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, zapraszam. Co z pociągiem relacji Kijów-Warszawa, w który dziś nad ranem uderzył rosyjski dron? Czy jest w drodze do Warszawy? Posłuchajcie, co ustalił dziennikarz RMF FM. Mimo odwołania alarmu RCB, mieszkańcy Szczecina na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia wciąż w strachu. W faktach też coś na oddech. Jesienne karkonosze. Pociąg relacji Kijów-Warszawa, w który dziś nad ranem uderzył rosyjski dron, jest już w Polsce. Skład kontynuuje podróż do Warszawy. W faktach ponownie reporter RMF FM Michał Krasoń.
19: Kłaniam się.
18: Dzień dobry, Michale. Co jeszcze wiadomo o tym połączeniu?
19: W wagonach jest 206 osób. Wśród pasażerów nie ma obywateli Polski. W wyniku ataku drona, który uderzył w lokomotywę około 2 km od polskiej granicy, na szczęście nikt nie ucierpiał. Skład na granicy w Dorohusku przejęli polscy kolejarze z opóźnieniem około 370 minut. Pociąg z podobnym opóźnieniem przejeżdża właśnie w okolicach Dęblina na Lubelszczyźnie. Powinien dojechać na stację Warszawa Zachodnia około 16:20.
18: Dziękujemy za relację. Dodajmy, że o 17:00 ma się rozpocząć specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb zwołana przez premiera w sprawie porannych ataków. Jak mówiliśmy w faktach, polskie wojsko poderwało nad ranem myśliwce. W polskiej przestrzeni powietrznej operowały także śmigłowce i samoloty rozpoznawcze. Dowództwo operacyjne zapewniło, że w trakcie ataków na Ukrainę nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Mimo że alarm został już odwołany, mieszkańcy Szczecina na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia nadal z niepokojem patrzą w niebo.
6: Przed chwilą też pani słyszała, na niebie samolot. Nie wiadomo, prawda? Nikt tutaj nic nie mówi, nie informuje przede wszystkim. No nie wiem, no na razie jest cisza.
13: No i nic, i trzeba siedzieć w domu i czekać, aż modlić się, że nie uderzy w twój dom, tak? Tylko gdzieś w pola, o, może tak, no.
20: A gdybyście państwo mieli gdzieś się schronić, to jest takie miejsce, coś wam przychodzi do głowy?
13: Tutaj nie ma. Tu jedynie co, to tylko uciekać gdzieś, nie wiem, no stodoła, czy jakikolwiek dom, no ale to wszystko się może zburzyć, tak? No to wiadomo, to nie jest schron. No. Jeżeli by tu cokolwiek miało uderzyć, jakakolwiek bomba, no to wychodzi na to, że trzeba tylko do jakiegoś głębokiego rowu uciekać, broń, no tak mi się wydaje, żeby z powierzchni ziemi uciec sobie, tak, zlicować.
20: No tak, skoro nie ma piwnic, to tutaj jesteśmy właściwie przy takim rowie przy drodze i to takie miejsce...
13: Jedyne tak naprawdę, bo tu nic innego takiego nie ma.
18: Te głosy w Szczecinie zebrała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Do tego tematu wrócimy w kolejnych faktach. Kierowcy, uważajcie, zablokowany jest jeden pas S8 w kierunku Wrocławia, w pobliżu węzła Oleśnica Wschód. Osobówka uderzyła tam w bariery energochłonne. Jedna osoba została ranna. Lotnisko w Wilnie znów działa normalnie. Alarm ogłoszono po 12 w związku z możliwym zagrożeniem dronowym. Poderwany został myśliwiec NATO. Publiczny litewski nadawca LRT informuje, że alert odwołano, gdy okazało się, że sygnały zarejestrowane przez radary pochodziły od stada ptaków.
9: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
18: Wrzesień w Karkonoszach to połączenie ciszy, pięknej przyrody i pierwszych oznak jesieni. Jeśli ktoś nie dotarł w góry w wakacje, to może być właśnie idealny moment, mówili reporterce RMF FM Martynie Czerwińskiej, Janusz i Małgorzata z Dębicy, którzy spędzili w Karpaczu kilka ostatnich dni.
21: Jeździmy zawsze po sezonie, zawsze we wrześniu, dlatego że jest jeszcze pięknie, a już nie ma tłoku, nie ma ostrego słońca, które jest dla nas pewnym problemem. Możemy się napawać tym widokiem, tym okresem.
22: Jaki plan na Karpacz? Tutaj po mieście, czy raczej wysoko w górach?
23: O, proszę panią, właśnie dzisiaj byliśmy na Karpatce, z której podziwialiśmy widok na Śnieżkę i tak z górki na górkę schodzimy, podziwiamy.
18: Koniec urlopu zawsze boli, ale na szczęście mamy jeszcze kawałek niedzieli. Odliczamy czas do kolejnych faktów RMF FM o 16. W nich zajrzymy na US Open. Tam dziś wielkie emocje. Dowiemy się, który z panów okaże się najlepszym tenisistą. Bądźcie z nami.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Niby tutaj mówimy o pierwszych oznakach jesieni, ale słuchajcie, Paweł Jabor, co przyszedł do pracy bardzo letnio ubrany, krótkie spodnie, krótki rękaw, co to ma być?
24: To jest tak zwana kurtka z krótkim rękawem, bo jak jest raz 17, raz 20, raz 30, aha, raz 12, to trzeba sobie radzić. Także to jest kurtka z krótkim rękawem.
0: A co wieczorem zrobisz, jak tutaj będzie tak prawie 10 stopni?
24: Nie wiem. Kot zarzuca. Paweł Jabor, cześć, witajcie. Muzyka najlepsza dla was.

kończyć lato to z taką muzyką. Gibbs, Ego for Money, ostatni dzień lata. Kwadrans po 15:00, tu RMF FM. No, kulisy Tańca z Gwiazdami, na planie jest Ola Filipek, na to możecie liczyć. Nowość od Julki Wieniawy, czyli nowej jurorki tanecznego show. No i o 18:00 oglądamy razem naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy, Polska, Macedonia. I oczywiście dużo najlepszej muzyki w drogę do auta. Będziemy też sprawdzać, gdzie lepiej szukać objazdów. Już teraz wam mówię, że zablokowany jest jeden pas S8 w kierunku Wrocławia, w pobliżu węzła Oleśnica Wschód. To jest RMF w trasie. Trzymamy się tu razem. Paweł Jabor, cześć. Witajcie ponownie. No i teraz Adele.

0: wam obiecałem. Dzisiaj drugi odcinek Tańca z Gwiazdami i my mamy dla was dojścia tam, gdzie nikt inny nie ma. Z Olą Filipek jesteśmy na łączach kulisy.
1: Paweł, obiecałam, że zamelduję, jak rozpocznie się próba generalna, więc melduję się prosto ze studia Polsatu. Za chwilę pary będą mieć próbę po raz pierwszy z publicznością, więc czuć już delikatnie ten stres. Co zauważyłam? Z takich dwóch najważniejszych rzeczy Matteo Brunetti zrobił dla wszystkich tiramisu pistacjowe. No a druga sprawa, słuchajcie, wśród uczestników pojawiła się niebieska sukienka. Niebieska sukienka, powtarzam, alert, alert. A wiadomo, że dzisiaj ktoś odpadnie. Ja nie chcę łączyć tych dwóch kropek. Zostawiam was z tą informacją. A Taniec z Gwiazdami już dziś o 19.55.
0: Kulisy programu i Olę Filipiek możecie znaleźć na naszych social mediach, Instagram, tam co chwila coś nowego.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Nowy sezon. Ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
15: Feminost, utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowid.
18: Pan Rębiszewski?
19: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
20: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
21: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
23: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
24: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
23: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
25: Skoda. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
4: Dzień dobry, to jest weekend w RMF FM.
5: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: najlepsza muzyka. Bad Music Sound. CDW RMF FM. Za 20 minut będzie 16. Widziałem, że pojawiają się pytania, to wyjaśniam. Dziś niedziela niehandlowa, czyli otwarte są głównie stacje, apteki i lodówki. Jeśli ktoś wczoraj zrobił zakupy.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
8: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
9: Jagodzianka się ceni.
8: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
10: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. Tylko
14: tobie. Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już dziś o 21:25 w TVP1.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
18: Raz, dwa, trzy.
17: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
19: Pan Rembiszewski?
20: We własnej osobie. Lotto, poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
21: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
23: Po reklamie.
24: Byle przed siebie i z najlepszą muzyką. Już teraz RMF w trasie.

0: Karma.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowie. Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara.
13: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
14: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
15: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
16: Dźgnął ją kilkanaście razy.
17: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
14: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
18: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
14: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
19: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
20: Volkswagen. Po reklamie.
21: Wstrząsające są zdjęcia z tego rosyjskiego ataku na pociąg. Zaczynamy fakty w RMF FM. 16. Katarzyna Podraza.
22: Zapraszam. Nie milkną echa porannego rosyjskiego ataku dronem na pociąg relacji Kijów-Warszawa. Posłuchajcie, jak ten incydent komentuje Bartłomiej Wypartowicz, ekspert z portalu Defense24.
23: To było celowe uderzenie w pociąg.
22: Śledzimy też wybory parlamentarne w Szwecji, a także atmosferę przed wieczorną tenisową walką panów na US Open. Dokładnie za godzinę, o 17:00 w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa rozpocznie się specjalna odprawa służb z udziałem ministrów i premiera Donalda Tuska. Spotkanie dotyczy porannych rosyjskich ataków na Ukrainę. Przypomnijmy, w ich trakcie polskie wojsko poderwało myśliwce, a służby ostrzegały przed zagrożeniem mieszkańców regionów przygranicznych, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Jeden z rosyjskich dronów uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa przed granicą z Polską, inny w pobliżu przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. Polskiej strefy powietrznej przez kilka godzin pilnowały samoloty F-16, śmigłowce i samolot rozpoznania powietrznego. To było celowe uderzenie koordynowane przez człowieka, mówił w radiu RMF 24 o ataku na pociąg jadący z Kijowa do Warszawy Bartłomiej Wypartowicz, ekspert z portalu Defense 24. Jak dodawał, Rosjanie coraz częściej atakują pociągi, którymi podróżują cywile.
23: To nie jest tak, że Rosjanie dali koordynaty do ataku do drona, który startował i on po prostu przeleciał cel i uderzył. No nie, no to było celowe uderzenie w pociąg. No tego typu uderzenia też widywaliśmy w ostatnich dniach na samej Ukrainie, między innymi na kierunku Żytomierszczyzny czy na kierunku Odessy.
22: Jak informowaliśmy w faktach, w ataku nikt nie został ranny. Pociągiem podróżowało 206 osób. Skład o 16.20 ma wjechać na stację Warszawa Zachód, a do tego tematu będziemy wracać w faktach. Śledzimy wybory parlamentarne w Szwecji. Jak informują tamtejsze media, przed wieloma lokalami wyborczymi ustawiają się długie kolejki wyborców. Premier tego kraju i lider centroprawicowej partii Umiarkowanej Ulf Kristersson podczas głosowania powiedział, że jest pełen nadziei i dobrze ocenia kampanię swojego ugrupowania. Jestem bardzo dobrej myśli, mam dobre przeczucie, mieliśmy dobrą kampanię, ale oczywiście nikt nie może być pewny, mówił Ulf Kristersson. Przedwyborcze sondaże wskazywały na zwycięstwo obecnej lewicowej opozycji, która miała niewielką przewagę nad rządową, centroprawicową koalicją. Dziś w Szwecji odbywają się jednocześnie wybory do parlamentu, rad regionów oraz gmin, co dodatkowo wydłuża cały proces głosowania. Lokale wyborcze zostaną zamknięte o 20 czasu polskiego. Wkrótce potem spodziewane są sondażowe wyniki wyborów.
0: Wielkoszlemowe emocje w faktach RMF FM.
22: Najlepsza wśród pań Jelena Rybakina. A dziś dowiemy się, kto okaże się najlepszym tenisistą w tegorocznym US Open. O tytuł Niemiec Aleksander Zwieriew zagra z Amerykaninem Benem Sheltonem. Z nami w faktach Wojciech Marczek z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, obaj tenisiści mogą się dziś zapisać w historii.
1: A wszystko dlatego, że Amerykanie i Niemcy czekają bardzo długo na zwycięstwo swojego reprezentanta w US Open. Po raz ostatni tenisista z USA wygrał turniej na kortach w Nowym Jorku 23 lata temu i był to Andy Roddick, a Niemcy jeszcze dłużej, bo ostatnim tenisistą z tego kraju, który wygrał US Open, był w 1989 roku Boris Becker. Dlatego przed finałem o wsparcie do kibiców zaapelował Shilton, dla którego będzie to pierwszy wielkoszlemowy finał. Na korcie dam siebie wszystko i liczę na wasze wsparcie. Zróbmy to dla USA. Mówił 24-letni tenisista, a początek meczu Zwieriew Shilton o 20.
22: O tym pojedynku będziemy mówić w wieczornych faktach sportowych, a już w kolejnych faktach RMF FM o 17 zajrzymy na boiska Ekstraklasy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Jutro więcej słońca, może za wyjątkiem południa kraju, bo tutaj spore opady deszczu i to tak od Opola aż po Podkarpacie, tak jakbyśmy jechali A4. No i jeszcze okolice Kielc, tutaj też będzie sporo deszczu. Najwięcej przyjaśniej na północnym zachodzie kraju, Szczecin, Koszalin, ale u was też najchłodniej 17 stopni, na południu 20. Paweł Jawor, cześć, witajcie ponownie. No, amerykański piosenkarz Sombr z nowością, na niego możecie liczyć i cały czas spoglądamy na drogi. Jak będzie trzeba, będziemy szukać wam objazdów. Tu RMF w trasie. A teraz...

0: we wrześniu w złotej kumulacji szykujemy coś, czego jeszcze nie było. Potrójny finał września. Trzy finały i w każdym ktoś na pewno wygra suba Jack JS6 albo milion złotych. Czyli z wrześniowych finałów odjeżdżacie albo trzema suwami, albo ktoś zakończy miesiąc z milionem na koncie. No a teraz najważniejsze. Jeden SMS daje ci udział w czterech losowaniach, w trzech finałach września i w poniedziałkowym losowaniu, a w każdym grasz o milion złotych. I właśnie teraz uruchamiamy mnożnik razy 1013. Tylko przez 13 minut. RMF pod 7474 SMS-em. RMF pod 7474. Cztery losowania, trzy wielkie finały i 1013 szans przez 13 minut. Ale to teraz. RMF 7474.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm. Dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 zł.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
7: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
8: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
7: I w ekstra cenie, to rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
7: Regulamin na circlek.pl.
9: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
10: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
11: Dźgnął ją kilkanaście razy.
12: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
9: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
13: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
9: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
14: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
16: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen.
18: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
17: Cześć, tu Mrozu. 2 października rusza trasa koncertowa z moim nowym albumem Wszystko, czego chciałem. Ostatnie bilety na koncerty w Łodzi, Warszawie, Gdańsku i w Krakowie są dostępne na Ticketmaster.pl. Zaprasza RMF FM.
20: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
21: Po reklamie.

Jennifer Lopez Pitbull i teraz sprawdźcie, czy na liczniku nie ma prędkości niedozwolonej. No właśnie. To tak, żeby było zgodnie z przepisami. No właśnie. My body isn't ready, so...

0: Najlepsza muzyka. Kaśka Sochacka w RMF FM. Teraz news mi taki wskoczył właśnie zaraz u góry ekranu. Sanktuarium dla świni na wyspie Hawaii oferuje wolontariuszom bezpłatny pokój, media i Wi-Fi do tego. Wystarczy, że będziemy się opiekować świniami, jeżeli ktoś jest chętny. 20 godzin tygodniowo na opiekę nad zwierzętami. Im trzeba zostać tam przynajmniej pół roku, widzicie. A mama mówiła, jak będziesz miał taki chleb w pokoju, to dalej nie zajdziesz. A tu proszę, Hawaje.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Jeśli przez cały dzień nie miałeś czasu sprawdzić wiadomości, to gratulujemy. Prawdopodobnie miałeś życie. RMF FM na koniec dnia. Program, z którym w kilka minut nadrobisz wszystko. Świat, polityka, sport. RMF FM na koniec dnia. Już w poniedziałek po 22.
1: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid.
8: Wiem, czego chcę. Szybko i skutecznie zniszczyć chwasty w rzepaku i osiągnąć wysoki plon. Dlatego wybrałam Ladiva, powschodowy herbicyd od Corteva, który mogę stosować solo. Polecam wykonanie zabiegów w fazie od 2 do 4 liści rzepaku. Ladiva, połączenie mocy nawigatora i belkara.
9: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
14: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Guma-Gumulec i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
20: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
21: Play. Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
22: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
21: Za złotóweczkę? Złotóweczkę? No i merci bardzo.
23: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
2: Po reklamie.
7: Sponsorem RMF FM w trasie jest właściciel fabryki Malina, producent kotłów hybrydowych i części zamiennych. kotle-malina.pl.
12: RMF FM, najlepsza muzyka.

0: sponsorem RMF FM w trasie jest właściciel fabryki Malina, producent kotłów hybrydowych i części zamiennych. kotle-malina.pl.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
11: Katastrofy naturalne, mrożące krew w żyłach wypadki i tragedie, których można było uniknąć. Czarne skrzynki zaprasza Kuba Śliwiński. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
12: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
15: 17. Wszystko gotowe w redakcji Faktów RMF FM. Zaczynamy. Katarzyna Podraza.
16: Zapraszam. Tragiczny wypadek w Tatrach Wysokich. Nie żyje 36-letni Polak. Szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski komentuje dzisiejsze incydenty z rosyjskimi dronami tuż przy granicy z Polską.
17: To jest eskalacja.
16: Sprawdzamy też sytuację na zakorkowanych drogach południowej Polski, a także na boiskach ekstraklasy. Tragiczny wypadek pod Gerlachem. W Tatrach Wysokich zginął 36-letni polski turysta. Mężczyzna spadł z wysokości kilku metrów z Baty Żowieckiej Próby pod Gerlachem. Słowaccy ratownicy, którzy dotarli na miejsce śmigłowcem, stwierdzili jego zgon. W rejonie wypadku znajdował się także 40-letni Polak, który nie był w stanie samodzielnie zejść z trudnego terenu. Został bezpiecznie ewakuowany przez ratowników i przetransportowany śmigłowcem do Starego Smokowca. To jawna eskalacja tego konfliktu. Tak o dzisiejszych rosyjskich atakach na tereny przygraniczne z Polską mówi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podczas wspólnej konferencji z Andrijem Sybichą, ministrem spraw zagranicznych Ukrainy, podkreślał, że Polska musi wzmocnić wsparcie dla walczącego Kijowa.
17: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania. To jest eskalacja, to jest kolejne wielkie wyzwanie i to oznacza, że powinniśmy zdwoić nasze wysiłki we wspieraniu ofiary agresji.
16: dodawał Sikorski. A my przypomnijmy, w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa właśnie powinna rozpoczynać się specjalna odprawa służb z udziałem ministrów i premiera Donalda Tuska. O tym spotkaniu będziemy mówić w kolejnych faktach RMF FM. Jedna osoba została ranna w wypadku osobówki z motocyklem na Krajowej 62 w Drohiczynie. To województwo podlaskie. Obowiązuje tam ruch wahadłowy. Kierowcy, uważajcie też na południu Polski. Tam korki i zatory na części dróg. Tak jest w pasie od Dolnego Śląska przez województwo śląskie aż po Małopolskę. Z informacjami drogowymi w faktach reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, gdzie kierowcy utkną w korkach?
18: Na Dolnym Śląsku korek jest teraz na autostradzie A4 przy wjeździe do Wrocławia od strony granicy z Niemcami. Tu w Śląskiem w korkach tkwią ci, którzy wracają z Beskidów. Tak jest przy wjeździe do Wisły od Istebnej i dalej w stronę Ustronia. Zakorkowany jest również Szczyrk. Jeśli ktoś jedzie A4 z Katowic do Krakowa, z zatorem musi się liczyć w rejonie Dziećkowic. Na pasach do Katowic z kolei korki są na bramkach zarówno w Balicach pod Krakowem, jak i w Brzęczkowicach. Zatory tworzą się także na obwodnicy Krakowa. I jeszcze Zakopianka. W kilku miejscach z powodu korków utrudniony jest teraz przejazd na odcinku od Zakopanego po Nowy Targ. Korek jest również w Gaju pod Krakowem.
19: Piłkarska Ekstraklasa w faktach RMF FM.
16: Za nami dwa dzisiejsze mecze piłkarskiej Ekstraklasy. Wisła Płock zwyciężyła 3-1 z Krakowią, zaś w niedawno zakończonym meczu Pogoń Szczecin wygrała 2-0 z Wieczystą Kraków. A za niespełna pół godziny początek ligowego klasyku na stadionie przy Łazienkowskiej w Warszawie. Legia podejmie Widzew. Zespół z Łodzi wygrał w stolicy ostatnio 29 lat temu, ale to rywal, którego mimo wyników nie można lekceważyć.
20: Nie wystartowali zbyt dobrze, mają tylko jedno zwycięstwo, no ale zwycięstwo na Jagiellonii z kolei, to pokazali, że są w stanie wygrać ze wszystkimi. I stąd musimy być ponad 100% naszych możliwości gotowi, aby temu wyzwaniu sprostać, aby nawet jeżeli będą te różnice w umiejętnościach, no to z organizacją, dyscypliną, takim poświęceniem, czy chylić szale na swoją korzyść.
16: Mówił Marek Papszon, trener Legii Warszawa. A za godzinę swój kolejny mecz Mistrzostw Europy rozpoczną nasi siatkarze. W kolejnych faktach o 18:00 połączymy się z naszym dziennikarzem z redakcji sportowej.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Kenik. Eltrox.pl.
15: Noc chłodna, tak będzie, że nawet 8-10 stopni, a w Bieszczadach to od 4 do 7. Jutro w ciągu dnia z rana zachmurzenie duże, ale po południu na zachodzie kraju większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu. Po południu będzie to tak wyglądało, że od 17 do 20 stopni przeważnie, nieco chłodniej na wybrzeżu około 16.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor monitoringu do domu i firmy marki Kenik. Eltrox.pl.
15: No, widzę na mapach Google, że większy ruch na drogach dojazdowych do większych miejscowości, czyli wracamy po weekendzie z domu do miejsca, gdzie pracujemy. My jesteśmy z wami. Najlepsza muzyka do samochodu to RMF w trasie teraz September.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: No, są dwa rodzaje rodzinnych weekendów. Takie, po których człowiek jest wypoczęty i takie, z których ma się co wspominać. Gdyby wasza rodzina była atrakcją w parku rozrywki, jak by się nazywała i dlaczego? SMS po 3322, tam napiszcie. Autorom najciekawszych odpowiedzi podarujemy po 4 całodniowe elektroniczne zaproszenia do Energylandii. Możecie całą rodziną ruszyć na Jeep.

0: Safari, albo sprawdzić się na familijnym rollercoasterze. Wasza rodzina jako atrakcja, nazwa i dlaczego? SMS pod 3322.
1: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.

0: We are young, jesteśmy młodzi. To o tym uczuciu w weekend, a potem przychodzi poniedziałek i sami rozumiecie. Tu RMF FM, 24 minuty po 17. No idzie jesień, czas zajrzeć do szafy, pewnie to was zainteresuje. Czytam, że w modzie na ten sezon pojawią się odważne połączenia. Czerwieni z fioletem. Czyli czerwony nos i fioletowe usta na przystanku. Wreszcie człowiek będzie wyglądał jak na wybiegu.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
4: Odjazdowy rowerowy team RMF FM Extral Aluminium. Znów w akcji. J-Labs Mistrzostwa Polski Branży IT w kolarstwie gravelowym by Tomasz Marczyński. 19 września Niepołomice. Naszą ekipę wspierają sponsor tytularny Extral Aluminium i producent strojów kolarskich Raso. Rowerowy team RMF FM Extral Aluminium. To jest jazda.
5: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
13: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowit. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Po reklamie.
2: RMF w trasie. Program dla tych, co za kółkiem.

0: drugi odcinek Tańca z Gwiazdami. No i niemała katastrofa wisiała w powietrzu, ale wszystko już wam o tym opowie Ola Filipek, która jest w kulisach.
1: Paweł melduje się prosto ze studia Tańca z Gwiazdami. Jesteśmy tuż po próbie generalnej, a tutaj prawie doszło do, ja nie wiem, rozłamu czy cudownego pomnożenia. Jasper, musiałeś się prawie podzielić partnerką.
2: O, pomidor.
3: No niestety Juleczka dzisiaj się bardzo źle poczuła, ale ja, że tak powiem, stwierdziłam, że pomogę im w tym wszystkim i gumę wzięłam w obroty. Szybko mnie guma nauczył swojej choreografii i na szczęście całą próbę mogłam przetańczyć z gumą, żeby Juleczka odpoczęła i słuchajcie, jest gotowa. Dziewczyna się zebrała bardzo szybciutko i wraca na parkiet, także dzisiaj ją będziecie mogli obserwować.
1: Czyli Piotr Guma Gumulec może poczuć już ulgę, a ty Jasper jak przed odcinkiem?
2: Tak, ja chcę tylko powiedzieć, że jestem w ogromnym szoku i godny to jest naprawdę podziwu, że Daria była w stanie się tak szybko nauczyć tej choreografii, żeby
1: dzisiaj
2: pomóc tak gumie.
3: Słuchajcie, dla mnie to żadna nowość. Ja zawsze się uczyłam przed sprawdzianem na przerwie, więc teraz po prostu wróciliśmy do tego rytuału przy Akademii Czarnej Mamby.
0: I wiedziałem, że kroki można też spisywać na parapecie przed lekcjami. W każdym razie więcej kulis z Tańca z Gwiazdami na Instagramie RMF FM.
4: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozi.

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm. Dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
6: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
7: Dobranoc, oczka. Dobranoc, rączki.
8: A nosek?
7: O nosku też pamiętamy. Mamy Aromactive. Przyklejamy plasterek Aromactive do piżamki i gotowe. Teraz przez 8 godzin Aromactive będzie uwalniał przyjemny zapach mięty, sosny i eukaliptusa.
8: Całą noc?
7: Całą noc. A rano wstaniesz wyspany i radosny.
8: Dobranoc, nosku.
7: Dobranoc, skarbie.
9: Aromactive. Przyjaciel małych nosków. Już od pierwszego dnia życia.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvite Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvite Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowit. Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
12: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
13: Po reklamie.
14: Sponsorem RMF FM w trasie jest właściciel fabryki Malina, producent kotłów hybrydowych i części zamiennych. Kotle-malina.pl.
9: To jest RMF FM.

0: sponsorem RMF FM w trasie jest właściciel fabryki Malina, producent kotłów hybrydowych i części zamiennych. kotle-malina.pl.
1: Reklama. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
11: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
12: Dźgnął ją kilkanaście razy.
13: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
10: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
14: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
10: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
15: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
16: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
17: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
18: Kia. Movement that inspires.
1: Po reklamie.
19: Gotowość naszych reporterów na łączach. W studiu ponownie Katarzyna Podraza.
20: Witam serdecznie.
19: 18 już. Zaczynamy fakty w RMF FM.
20: Premier Donald Tusk po rosyjskich atakach przy naszej granicy ostrzega przed zagrożeniem dla Polski.
21: Nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć.
20: Sprawdzamy też, dlaczego doszło do zatrzymania pociągu z byłym brytyjskim premierem tuż przy granicy z naszym krajem. A w faktach także siatkarskie starcie Polski z Macedonią Północną. Eskalacja działań ze strony Federacji Rosyjskiej staje się faktem, powiedział premier Donald Tusk na początku narady zwołanej po atakach Rosji przy granicy z Polską. Szef rządu dodał, że nie można wykluczyć, że ataki będą dotyczyć też naszego terytorium. Przed kancelarią prezesa Rady Ministrów jest reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
22: Dobry wieczór.
20: Dobry wieczór, Magdo. Co jeszcze mówił premier?
22: Szef rządu podkreślał, że razem z sojusznikami musimy być przygotowani na wspólną reakcję, jeśli zajdzie taka potrzeba. Donald Tusk dodał, że nocne ataki wskazują jasno. Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu, na przykład dronów odrzutowych o większym zasięgu i precyzji.
21: Nie wykluczam, że tego typu sytuacje mogą się też zdarzyć. Mam nadzieję, że nie, ale tylko nasze przygotowanie takie maksymalne to jest najlepsza gwarancja, że żadne dramatyczne rzeczy się nie zdarzą.
22: Premier potwierdził, że w nocy polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, a szef Straży Granicznej zapewnił, że w tej chwili ruch na przejściach granicznych odbywa się bez przeszkód, a służby nie stwierdziły żadnych zagrożeń. Sprzed kancelarii premiera Magdalena Greinert.
20: Pociąg specjalny, którym wracali z Ukrainy m.in. były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson oraz Günther Sauter, doradca do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa kanclerza Niemiec, został nad ranem zatrzymany, podaje Der Spiegel. Powodem był rosyjski atak dronowy w zachodniej części Ukrainy, w wyniku którego trafiony został m.in. pociąg pasażerski relacji Kijów-Warszawa. Doniesienia te sprawdza londyński korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
0: Były brytyjski premier wracał z konferencji bezpieczeństwa w Kijowie. Podróżował prywatnym pociągiem wraz z innymi dygnitarzami. Skład został zatrzymany rano z powodu zagrożenia ze strony dronów, ale alarm odwołano niedługo potem, gdy nie wykryto kolejnych bezzałogowców. Były premier Szwecji Carl Bildt, który również znajdował się na pokładzie, przekazał, że pasażerowie otrzymali ostrzeżenie o konieczności ewakuacji, ale inne źródła, w tym brytyjskie, potwierdziły ostatecznie, że do ewakuacji nie doszło. Nie jest jednak jasne, czy ktokolwiek musiał opuścić pociąg, zanim ten bezpiecznie wjechał na terytorium Polski.
20: Teraz informacja dla kierowców. Jedna osoba została ranna w zderzeniu osobówki z motocyklem na S60C1 w pobliżu Nowej Wsi Ełckiej. To województwo warmińsko-mazurskie. Zablokowany pas ruchu w kierunku Suwałk.
2: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarzom.
20: Polscy siatkarze rozpoczęli właśnie swój trzeci mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni po dwóch zwycięstwach mierzą się w Sofii z Macedonią Północną. Spotkanie śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
8: Tak jest, witam.
20: Witam. Wojtku, czy możemy spodziewać się dziś kolejnego zwycięstwa bez straty seta?
8: No zdecydowanie, bo Macedonia Północna to najniżej notowana reprezentacja spośród tych, z którymi biało-czerwoni zmierzą się w fazie grupowej, bo dzisiejszy rywal zajmuje dopiero 55. miejsce w światowym rankingu, a nasza kadra jest jego liderem. Dzisiejsze spotkanie to też okazja dla zmienników, bo w wyjściowej szóstce nie ma Wilfredo Leona czy Marcina Komendy, a są m.in. Artur Szalpuk, Jan Firlej czy Maksymilian Granieczny. Rozpoczęło się to spotkanie, trwa jego pierwszy set, no i w tej pierwszej partii na początku biało-czerwoni mają troszkę problemów jednak z Macedonią, bo reprezentacja Macedonii Północnej prowadzi w pierwszym secie 4-3.
20: Dziękujemy za relację. Wojtek o tym pojedynku powie także w kolejnych faktach o 19:00. Trzymamy kciuki za Polaków. Książki generowane przez sztuczną inteligencję zalewają ogólnoświatowy rynek wydawniczy. Eksperci alarmują, że problem powoli zaczyna dotyczyć też Polski.
23: AI w wielu językach już nauczył się pisać książki i faktycznie te książki są wystarczająco dobre. One nie muszą być lepsze niż te, które napisze człowiek, ale wystarczy, że będzie ich bardzo dużo i ten nasz czytelnik po prostu będzie miał ciężko, będzie mu dotrzeć do książek napisanych przez człowieka. Czytelnik przestanie na to zwracać uwagę, niestety.
20: Mówiła Izabela Sadowska w rozmowie z naszym reporterem z portalu, oczywiście Izabela Sadowska z portalu lubimyczytać.pl i Stowarzyszenia Czytam i Słucham Legalnie. O skali tego niebezpiecznego zjawiska będziemy jeszcze mówić w dzisiejszych faktach.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Minut po 18, Paweł Jabor. Cześć, witajcie ponownie. Najlepsza muzyka to na wieczór, na ten weekend jeszcze. Lady Gaga, Bad Romance.

0: jest 20 po 18, czyli zbliża się czas, kiedy będziecie wyprowadzać swoje psiaki na spacer. No to uwaga, co wyczytałem. Pies może was podsłuchiwać. Badania opisane w Science pokazały, że niektóre wyjątkowo uzdolnione psy uczą się na przykład nazw zabawek, słuchając rozmów ludzi, nawet kiedy nikt nie mówi bezpośrednio do nich. Czyli rozmowę z kuchni rozumie, a zejdź z kanapy trzeba powtarzać 7 razy.
1: Reklama. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Marta Mandaryna-Wiśniewska, Dominik Rubiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Przez 25 lat zmieniała się muzyka,
8: zmieniały się trendy,
9: ale jedno pozostało niezmienne.
7: To wy wybieracie największe hity.
10: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. W poniedziałek po 18 w RMF.fm. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
11: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
12: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
13: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
14: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
11: Po reklamie.
15: Byle przed siebie i z najlepszą muzyką. Już teraz RMF w trasie.

0: No, początek był nerwowy, ale teraz pierwszy set dla nas 25-19, a w drugim secie Polacy prowadzą 16-12 z Macedonią. To są Mistrzostwa Europy. Kolejny raport z parkietu naszych siatkarzy. Jakim idzie od Wojtka Marczyka w Faktach Sportowych o 19.
1: Reklama.
2: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
11: To jest popołudnie w RMF FM.

0: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Po reklamie.
7: 19. Zaczynamy Fakty w RMF FM. Ponownie w studiu Katarzyna Podraza, a na łączach nasi reporterzy.
8: Zapraszam. Wchodzimy w tryb wzmocniony, mówi premier Donald Tusk po rosyjskich incydentach z dronami przy granicy z Polską. W faktach także budzący kontrowersje apel Trumpa do Zełenskiego. Przywódca USA zażądał, by Kijów nie atakował rosyjskich rafinerii. Na początek jednak siatkarski pojedynek w Sofii. Polacy grają z Macedonią Północną. Siatkarskie emocje na Mistrzostwach Europy. Polacy mierzą się z Macedonią Północną i są zdecydowanym faworytem tego spotkania. Mecz śledzi Wojciech Marczek z redakcji sportowej RMF FM.
9: Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór, Wojtku. Czy wszystko idzie po naszej myśli?
9: Dokładnie tak. Biało-czerwoni prowadzą w setach 2-0. W trzeciej trwającej partii jest 6-3 dla biało-czerwonych. Teraz doskonały atak naszego środkowego Bartłomieja Lewańskiego. No i mamy już 7-3 w tej trzeciej partii. Dwa sety wygrane dosyć gładko. Do 19 i do 16. Trochę więcej problemów mieliśmy w tej pierwszej partii. No tam dość długo ten początek był wyrównany, ale kiedy biało-czerwoni objęli prowadzenie, no to już tylko potem je powiększali, a więcej o tym spotkaniu opowiem już za chwilę w Faktach Sportowych.
8: Uwaga, kierowcy. Jedna osoba poszkodowana w wypadku osobówki na Wielkopolskiej S5. To odcinek między węzłami Kościan Południe, Śmigiel Północ. Zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Od dziś będziemy działać w trybie wzmocnionym, zapowiadał na dzisiejszej naradzie premier Donald Tusk. W gmachu przy Alejach Ujazdowskich zakończyło się spotkanie zwołane w pilnym trybie po porannych atakach Rosji przy granicy z Polską. Chodzi m.in. o weryfikację informacji, które trafiają do rządzących. Wystąpienia premiera słuchała nasza reporterka Magdalena Granier.
10: Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór, Magdo. Chodzi głównie o tryb alarmowy w nocy.
10: Zdaniem premiera z punktu widzenia i armii, i rządu to bardzo ważne, żeby każda informacja, która pojawia się w przestrzeni publicznej, była sprawdzona. To pozwoli na podejmowanie właściwych decyzji, zwłaszcza pod presją czasu. Chodzi nie tylko o Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i przekazywanie ostrzeżeń mieszkańcom, ale o informacje przekazywane przez media i stronę ukraińską.
11: Wszystkie te spekulacje, że coś wleciało od strony ukraińskiej, czyli rosyjskiej w tym znaczeniu, też nie potwierdzamy, nic nie naruszało tej nocy polskiej przestrzeni powietrznej.
10: Mówił Donald Tusk. Premier dodał, że w drodze z Kijowa do Warszawy jest teraz wiceszef rządu i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, z którym będzie rozmawiał o mobilizacji naszych sojuszników na wypadek wspólnej reakcji w sytuacji zagrożenia. Przypomnijmy, że narada, która bez udziału mediów trwała pół godziny, została zwołana 13 godzin po tym, jak mieszkańcy dostali ostrzeżenia na swoje telefony.
12: Trump znów w centrum uwagi.
8: Przywódca USA zaapelował do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o zaprzestanie atakowania rosyjskich rafinerii. Donald Trump podkreślił, że takie działania Kijowa szkodzą światu. Pan Zełenski musi zrobić jedną rzecz. Musi przestać niszczyć instalacje związane z produkcją oleju napędowego w Rosji. Niech atakuje inne cele, ale nie olej napędowy, ponieważ powoduje niedobór diesla, powiedział Trump dziennikarzom podczas wizyty w Irlandii. I wracamy do kraju. Co trzeci z nas regularnie angażuje się w wolontariat. Taki jest wniosek z danych Narodowego Instytutu Wolności Rządowej, instytucji, która monitoruje zaangażowanie Polaków w działania niezależne od polityki. Na czym najczęściej polega wolontariat, który wybierają Polacy, to sprawdził reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
13: To jest przede wszystkim zaangażowanie w akcje, o których jest głośno. Na przykład w pomoc uchodźcom po tym, jak rozpoczęła się agresja Rosji na Ukrainę, albo w pomoc starszym osobom w czasie pandemii. A do tego, jak przekonuje dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Michał Braun, często nie myślimy o tym, że gdy angażujemy się bez wynagrodzenia i z własnej woli w różne inicjatywy, to też można nazwać formą wolontariatu.
14: Na przykład członkowie trójki klasowej, Rady Rodziców, to jest aktywność społeczna. Wikipedia, to przecież też taki flagowy program oparty o miliony wolontariuszy na całym świecie. Najbardziej chcemy, żeby ludzie po prostu brali odpowiedzialność za swoje otoczenie.
13: Koniec lata i początek jesieni to czas, gdy pojawiają się nowe propozycje wolontariatu, m.in. w szpitalach czy w schroniskach dla zwierząt.
8: I właśnie o takich przykładach opowiemy jeszcze w dzisiejszych faktach.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: A na fakty sportowe, które rozpoczyna siatkówka, zaprasza Wojciech Marczyk.
9: Polscy siatkarze w Sofii grają z Macedonią Północną. To trzeci mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Nasi siatkarze wywiązują się w pełni z roli faworyta tego spotkania. No i pewnie zmierzają po trzecie zwycięstwo w rozgrywkach grupowych, dlatego że prowadzą z Macedonią w setach 2-0, no a 13-6 jest w trzeciej partii. Mieliśmy w pierwszym secie drobne problemy z przyjęciem piłki. Bardzo źle wyglądało to patrząc w statystyki, no ale z setu na set biało-czerwoni się rozgrywają. I teraz doskonały atak po bloku zanotował nasz atakujący Bartłomiej Bołądź. I jak mówiłem, w tym trzecim secie jest 13-6 dla biało-czerwonych. A w Warszawie na stadionie przy Łazienkowskiej trwa ligowy klasyk. Legia mierzy się z Widzewem Łódź. Do końca spotkania pozostał mniej więcej kwadrans. No i mamy w tym meczu remis 1-1. A we wcześniejszych spotkaniach Wisła Płock na własnym stadionie 3-1 pokonała Krakowie.
15: To jest pierwszy wygrany mecz u siebie, mam nadzieję, że nie ostatni, i czekaliśmy na takie spotkanie. Mam nadzieję, że będziemy to kontynuować, dlatego tutaj nie ma, nie wiem, euforii i zachwytu, że jest nie wiadomo jak, cieszymy się chwilą.
9: Mówił Adam Majewski, trener Wisły. Pogoń zaś pokonała dziś 2-0 wieczystą Kraków. Aleksander Zwieriew czy Ben Shilton? To pytanie zadają sobie fani tenisa na całym świecie. Za około godzinę początek finału wielkoszlemowego US Open. Zwieriew w tym sezonie wygrał już turniej wielkoszlemowy w Paryżu. Dla tenisisty z USA jest to zaś pierwszy finał turnieju tej rangi.
16: This whole tournament now.
9: Tak, dla mnie cały ten turniej to jest jak na razie zupełnie nowe terytorium. Znajduję się w sytuacjach, w jakich nigdy wcześniej nie byłem. Pokonałem zawodników, z którymi nigdy wcześniej nie wygrałem. Po prostu nie mogę się doczekać, by dać siebie wszystko i postawić wszystko na jedną kartę, mówił przed finałowym starciem Shilton. A jak przebiega ten mecz, będziemy sprawdzać w wieczornych faktach sportowych RMF FM.
7: Sześć minut po 19:00, Paweł Jabor. Cześć, witajcie raz jeszcze. Już niedługo premierowa u nas Julia Wieniawa ze swoją piosenką, ale także muzyka, którą znacie i kochacie od lat. Za chwilę Ringside, a teraz Mrozu. Nie ma miejsca jak do tych wszystkich, którzy właśnie w samochodzie i tylko myślą, żeby zaparkować, dojechać i wejść do ciepłego domku.

0: Super Girl.
1: Obiecałem wam, to proszę. Jest z nami dziś wieczorem jako jurorka Tańca z Gwiazdami, a teraz jeszcze z premierą swojej nowej piosenki w RMF FM, Julka Wieniawa. Julka, siadaj proszę przy mikrofonie. Twoja nowa piosenka, do jakiego tańca by się porównała? Tak na szybko, proszę. Tytuł 27.
2: 27 lat. Tutaj Charleston by bardzo pasował. To jest też taki retro taniec. Mhm. Ale skoro Charleston by pasował, to też Jive by pasował. Tak, skoczne, dive.
1: Julka to zaraz sama by na parkiet wyskoczyła. Julka, to proszę, muzyka pod palcem, czyń powinność, chcemy już posłuchać.
2: Dzień dobry kochani, z tej strony Julia Wieniawa. Zapraszam was do posłuchania premierowo mojej piosenki 27 do gwiazd. Smacznego, podano do stołu.
3: Premiera w RMF FM.

0: No trzeci set to już totalna dominacja. 25-13. Polscy siatkarze pokonali Macedonię na Mistrzostwach Europy 3-0. No fajnie, że tak szybko skończyli, to nie ma kłótni. Oglądamy w telewizji siatkarzy czy taniec.
1: Reklama.
2: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
8: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowid. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.

0: Coś dla tych o mocnych nerwach. Już są w redakcji prowadzący sceny zbrodni panowie Dyk Barnowski. Zdradzili mi, że będzie dziś o zbrodniach w habitach i to z polskim akcentem. To zaraz po 20. W...
1: Reklama.
2: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
3: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
2: Z PSB zawsze się da.
4: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
6: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
7: I jak się sprawdził nowy Changan?
8: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
9: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Tylko tobie.
14: Każda droga do miłości jest inna. Najważniejsze, by zrobić pierwszy krok. Rolnik szuka żony. Program, który zdobył miliony polskich serc, wrócił z nowymi bohaterami. Czy ktoś z nich odnajdzie prawdziwe uczucie? Przekonaj się już w najbliższym odcinku. Rolnik szuka żony. Oglądaj już dziś o 21.25 w TVP1.
15: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
16: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
17: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
18: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
20: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
19: No dobrze, a taki fajny prezent?
20: Na mediaexpert.pl.
19: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
20: Na mediaexpert.pl.
21: Włączamy niskie ceny.
22: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Helena Englert, Piotr Guma-Gumulec i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
23: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
15: Po reklamie.
24: This is James Blunt. You're listening to RMF FM.

0: reklama.
1: I jak się sprawdził nowy Changan?
2: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
3: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
4: Halo. O, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka ZOO. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
8: Przytulanka? Jest! Buziak? Jest! I jeszcze Aromactive Rolon.
9: Odświeżający olejek z nutą eukaliptusa. Do stosowania na kark i klatkę piersiową. Już od pierwszego dnia życia. Aromactive Rolon. Przyjaciel małych nosków.
10: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
11: Za oknem złota polska jesień i wzmożone prace porządkowe w przydomowych ogrodach. A w salonach Stihl promocje, dodatki i raty 0%. Teraz pilarka Stihl MS162 w promocji już za 719 zł. Najniższa rekomendowana cena detaliczna z ostatnich 30 dni przed obniżką to 799 zł. Do wybranych urządzeń dodatkowy akumulator za złotówkę. Cały asortyment w 10 ratach RRSO 0%. Dilerzy Stihl zapraszają. Więcej na www.stihl.pl.
0: Po reklamie.
12: I zaczynamy. Fakty w RMF FM. Jest 20 przed mikrofonem. Katarzyna Podraza.
13: Zapraszam. Nasi siatkarze lepsi od drużyny z Macedonii Północnej. Zaczniemy od sukcesu Polaków w Sofii. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia przerażeni powtarzającymi się alertami RCB i brakiem konkretnych informacji po ich ogłoszeniu.
14: Straszny huk był, aż się szyby zatrzęsły.
15: Nie mamy informacji, co to było.
13: Szkoły bez smartfonów, a może to fikcja? Na początek świetne informacje z Sofii. Polscy siatkarze wygrali kolejny mecz na Mistrzostwach Europy. Tym razem biało-czerwoni bez straty seta pokonali Macedonię Północną. Więcej o tym już za chwilę w faktach sportowych. Mieszkańcy terenów przygranicznych w Lubelskiem i na Podkarpaciu skarżą się nie tylko na strach wywołany powtarzającymi się alertami RCB ostrzegającymi przed rosyjskimi atakami na Ukrainie, ale także na brak konkretnych informacji po ich otrzymaniu. W rozmowie z dziennikarką RMF FM podkreślali, że nie wiedzą, co dzieje się w ich najbliższej okolicy, a odgłosy wojskowych samolotów dodatkowo potęgują u nich poczucie zagrożenia.
14: Straszny huk był, aż się szyby zatrzęsły, prawda? Tu nie straży było jednostki właśnie. Bo...
16: A taki huk to pierwszy raz było słychać tutaj u was, czy to już były takie sytuacje?
14: No nie pierwszy raz, bo kiedyś też latały te myśliwce.
15: SMS-y, jeżeli przychodzą tam o 3 czy o 4 nad ranem, no to ja myślę, że 90% adresatów tych wiadomości no śpi, czyta je przy śniadaniu, tak?
16: Chyba, że będzie tak jak tym razem, że coś huknie, no to wtedy się obudzę.
15: No ja akurat nie słyszałem, bo ja nie słyszę jak śpię, ale i brat, i dziadek, no to oni słyszeli. No ale też nie mamy informacji, co to było i...
17: Piszą tylko przy Ukrainie, to jest... To nikogo to bardzo tak nie wzrusza do końca.
13: Mówili naszej reporterce Magdalenie Greinert, mieszkańce Szczecyna, wsi położonej na Lubelszczyźnie. Przypomnijmy, rosyjskie drony dziś o poranku zaatakowały cele znajdujące się około 2 kilometrów od polskiej granicy. Premier Donald Tusk podczas odprawy z szefami służb, która odbyła się 13 godzin po pierwszych atakach, poinformował, że rząd zajmie się koordynacją komunikatów, które trafiają m.in. do mieszkańców. Książki generowane przez AI zalewają internetowe księgarnie. Badanie ponad 14 tysięcy tytułów na jednym z popularnych amerykańskich portali wykazało, że niemal co druga publikacja science fiction powstała z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. O skali tego zjawiska w Polsce opowie reporter RMF FM Jakub Rybski.
18: Problem polega na tym, że w Polsce wciąż brakuje badań, które pozwoliłyby określić skalę tego zjawiska. Eksperci rynku książki zwracają jednak uwagę, że wydawcy już teraz dostają od autorów coraz więcej tekstów, które w całości albo częściowo powstały z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Kłopot w tym, że nie zawsze da się to dokładnie zweryfikować.
19: Są narzędzia, takie detektory AI, nie działają one idealnie.
18: Mówiła mi Izabela Sadowska z portalu lubimyczytać.pl i stowarzyszenia Czytam i Słucham Legalnie. Ekspertka dodaje, że książek generowanych przez AI na polskim rynku będzie coraz więcej. Izabela Sadowska uważa, że AI nie zastąpi pisarzy, ale czytelnikom będzie coraz trudniej dotrzeć do książek, które tworzone są w 100% przez ludzi.
20: Głos uczniów w RMF FM.
13: Toalety i szatnie to najczęstsze kryjówki uczniów, którzy łamią nowe przepisy. Od września w szkołach obowiązuje zakaz używania telefonów zarówno podczas lekcji, jak i przerw. Filip i Tymek z Wrocławia przyznali reporterce RMF FM Martynie Czerwińskiej, że trudno im wytrzymać bez spoglądania w ekran, więc kombinują.
21: Ja słyszałam, że wy przemycacie do szkoły telefon. Włączony telefon, to prawda?
22: Tak, tak, dla fanu. Jak nauczyciele nas przyłapią, to już nie jest tak miło.
21: A co za to grozi?
22: No, uwaga, pomówienie do rodziców czasami, ale zależy od nauczyciela.
21: No i chcecie ryzykować?
22: Czasem się opłaca, wie pani.
21: Adrenaliny wam trochę brakuje.
22: Tak. Tak.
21: Gdzie trzymacie te telefony w czasie lekcji?
22: W kieszeni, w bucie można.
21: Wy łobuzy jesteście.
22: No, trochę.
13: Aby uniknąć takich sytuacji, wiele szkół wprowadziło na czas lekcji depozyty, w których uczniowie muszą zostawić telefony.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Od wygranej polskich siatkarzy Wojciech Marczyk zaczyna fakty sportowe RMF FM.
23: 3 mecze, 3 zwycięstwa i 0 straconych setów to bilans naszych siatkarzy na początku Mistrzostw Europy. Dziś podopieczni Nikoli Grbicia pewnie ograli reprezentację Macedonii Północnej 3-0. Najtrudniejszy dla naszej kadry był zdecydowanie pierwszy set, co podkreśla libero Maksymilian Graniczny.
24: Nie było tak, że każdy set na spokojnie sobie zrobiliśmy przewagę kilkupunktową od początku i sobie ją trzymaliśmy do końca. Trzeba było przełamać Macedonię w pierwszym secie, bo praktycznie do połowy seta, czy nawet do 20 punktów, gdzieś te różnice punktowe były naprawdę małe.
23: Jutro przed biało-czerwonymi dzień przerwy w turnieju, a we wtorek spotkanie z Ukrainą. Siatkarski parkiet zamieniamy na piłkarską murawę. Ligowy klasyk w stolicy na remis. Legia 1-1 zremisowała z Widzewem Łódź, na ławce którego debiutował Mateusz Stolarski, a w Anglii derby Manchesteru dla City. Zespół Enzo Mareski pokonał 1-0 United. Gola na wagę zwycięstwa w 60. minucie zdobył niezawodny Erling Haaland. City od 23. minuty grało w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Fodena za niesportowe zachowanie. Na kortach Flushing Meadows w Nowym Jorku rusza za chwilę finał wielkoszlemowego US Open panów. Aleksander Zwieriew mierzy się z reprezentantem gospodarzy Benem Sheltonem. Dla tenisisty z USA to pierwszy wielkoszlemowy finał i to sprawia, że faworytem do wygrania jest dziś zawodnik z Niemiec.
25: Wygrał już jeden turniej wielkoszlemowy, był w finale drugiego, gdzie przegrał z Jannikiem Sinnerem. To jest jego trzeci z rzędu. Dla Bena Sheltona to jest coś nowego. Chciałbym, żeby ten finał był wyrównany, żeby był zacięty, ale tak na papierze, no chyba trzeba jednak patrzeć w kierunku.
23: Mówił Dawid Żbik, komentator tenisa w Eurosporcie, który był gościem radia RMF24. Za chwilę początek tego spotkania. Właśnie trwa ceremonia otwarcia tego finałowego starcia.
26: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
27: Czas na drugie powakacyjne wydanie Scen Zbrodni i dzisiaj zauważyłem już liście na drzewach. Naprawdę robi się poważnie.
28: Nie mów słowa jesień, bo tutaj zaraz wiadą na sygnałach tacy panowie, którzy cię zabiorą za takie zbrodnie słowne w radiu RMF FM. Lato trwa, tego się trzymamy. To są Sceny Zbrodni, Daniel Dyk
27: i Kamil Barnowski, a nasz dzisiejszy temat: ofiary w habitach.
28: W naszych tematach często pojawiają się policjanci, ale muzycznie tylko oni. The Police w RMF FM.

0: I proszę, piękna Zalia zawitała do scen zbrodni w radiu RMF FM. A my zaczynamy nasze trudne tematy. Dzisiaj ofiary w habitach.
1: Oto ja was posyłam jak owce między wilki. Znane słowa z Ewangelii idealnie pasują do dzisiejszego tematu.
0: Ale te dzisiejsze historie każą zadać pytanie. Kto jest owcą, a kto wilkiem?
1: Pojawią się u nas dwie sprawy z amerykańskich kościołów i obie przerażająco mroczne. Bo za słowami o zbawieniu, karze za grzechy, kryje się niewyobrażalna zbrodnia.
0: Obie z polskimi akcentami. Opowiemy o szokującym odkryciu w podziemiach kościoła w stanie Michigan. W tę sprawę, mimo że wydarzyła się w USA, było zamieszanych sporo naszych rodaków.
1: A już za moment satanistyczny obrzęd. Zakonnica ginie w kościele tuż przed Wielkanocą. Przynajmniej takie są pierwsze ustalenia. Prawie ćwierć wieku trzeba było czekać na odkrycie prawdy. Zostańcie z nami.

0: Tak gramy w niedzielne wieczory w radiu RMF FM. Jak wspominaliśmy, czas na trudne tematy. Ofiary w habitach.
1: Jest 5 kwietnia 1980 roku. Wielka Sobota. Amerykańskie świątynie przygotowują się do obchodów najważniejszego z katolickich świąt. Podniosła atmosfera panuje także w małej szpitalnej kaplicy Centrum Medycznego Świętego Wincentego. To jego pełna nazwa, ale mieszkańcy mówią po prostu Mercy Health. To pierwszy szpital, jaki powstał w miejscowości Toledo w stanie Ohio.
0: Kapelanem w tej placówce jest katolicki ksiądz Gerald Robinson. Trudna to posługa, bo w szpitalu jest oddział nieuleczalnie chorych. Im szczególnie trudno nieść pociechę i dawać nadzieję.
1: Musimy wspomnieć, że w tej części Toledo, w której powstał szpital, mieszka sporo Polaków i osób o polskich korzeniach. To dla nich ksiądz Robinson odprawia regularnie msze w języku polskim.
0: W szpitalu służy Bogu i chorym kilka sióstr zakonnych. Wśród nich jest 71-letnia Margaret Ann Pall, która została mianowana opiekunką szpitalnej kaplicy. Uważana była za perfekcjonistkę. Pod jej ręką wszystko musiało działać jak w zegarku. To dlatego już o poranku pojawiła się przy ołtarzu, by doglądać ostatnich przedświątecznych przygotowań do tej uroczystej wieczornej mszy.
1: W tym roku Wielkanoc przypadała w jej 72. urodziny. Nie wiemy, czy myślała o tym fakcie, że kolejnego dnia będzie świętowała podwójnie. Wiemy, że krzątała się w tym miejscu, była widziana przez pacjentów między godziną 7 a 8.
0: Jest godzina 11:20. Do kaplicy wchodzi kolejna siostra zakonna, Madeline Mary Gordon, która zwykle grała w kaplicy na organach.
1: Nie mogąc znaleźć siostry przełożonej, weszła do zakrystii, by zadzwonić do ojca Robinsona i ustalić, które pieśni ma zagrać w trakcie wieczornej mszy. Jak później cicho i ze smutkiem, z rękami złożonymi na kolanach, powiedziała policjantom, kiedy weszła do pomieszczenia, jej pierwszą myślą było, że ktoś zostawił manekina do resuscytacji krążeniowo-oddechowej na lastrykowej posadzce. Ale kiedy pochyliła się, żeby przyjrzeć się bliżej, zdała sobie sprawę, że pod białym obrusem z ołtarza leży jej przyjaciółka. Byłam tam przez kilka sekund, potem wybiegłam z zakrystii i zaczęłam krzyczeć.
0: Jej krzyki sprowadziły na miejsce zdarzenia lekarzy, pielęgniarki i inne zakonnice.
1: Pracownicy szpitala dostrzegają kolejne przerażające szczegóły. Bielizna kobiety jest zsunięta do kostek. Zaraz wracamy do tej potwornej sprawy.
2: Reklama.
3: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
5: Co? No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozi

0: tej jesieni tysiące Polaków wreszcie podejmie odważne kroki.
1: Postaram się zdobyć wymarzony awans.
0: Teraz to już na pewno. Na jaki ważny krok zdecydujesz się w końcu tej jesieni? Odpowiedz na www.rmf.fm i graj o 1000 zł do wydania w sklepach Wojas.
1: Pięknej jesieni życzy firma Wojas, oferująca skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na wojas.pl.
2: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
5: Po reklamie.
0: Sceny zbrodni w RMF FM.

0: Artur Rojek i muzyczna nowość w radiu RMF FM. Wracamy do scen zbrodni. Nasz dzisiejszy temat: ofiary w habitach.
1: Wracamy do katolickiej kaplicy przy szpitalu Mercy w amerykańskiej miejscowości Toledo. Siostra zakonna Madeline odkrywa ciało innej z sióstr, Margaret, która następnego dnia w Wielkanoc miała obchodzić swoje 72 urodziny. Wkrótce śledczy ustalają, że kobieta została uduszona lub niemal uduszona. Po tym, jak siostra straciła świadomość, sprawca sięgnął po nóż.
0: Co ciekawe, pracująca w szpitalu siostra Phyllis, która zjawiła się tu jako jedna z pierwszych,

0: Pamięta tę szokującą, nienaturalnie prostą pozycję, w jakiej znalazła ciało. To było strasznie dziwne, smutne i przerażające. Jak powie później śledczym, zabójstwo wydawało się mieć charakter rytualny.
1: Śledczy poszli tym tropem. Faktycznie na klatce piersiowej martwej zakonnicy znaleziono ślad po nożu w kształcie odwróconego satanistycznego krzyża. W sumie 9 podobnych ran na ciele zakonnicy.
0: Może dzień przed Wielkanocą ktoś skorzystał ze świętego dla chrześcijan czasu, by bluźnierczo wykorzystać go do własnych rytualnych celów, by przeprowadzić w pobliżu ołtarza jakiś mroczny obrzęd.
1: Dziwne jest jednak narzędzie zbrodni. To, co wkrótce ustala grupa dochodzeniowa, nóż nie był specjalnym narzędziem rytualnym, o jaki można by podejrzewać satanistę lub grupę wyznawców szatana. Był zwykłym nożykiem do otwierania listów, stylizowanym na mały rycerski mieczyk. I to narzędzie zbrodni okaże się kluczowe w rozwiązaniu zagadki tego morderstwa, ale o tym niebawem.
0: 4 dni później, 9 kwietnia, odbywa się pogrzeb siostry Margaret. Mszę żałobną celebruje ksiądz Gerald Robinson. Mówi o wielkiej tragedii w jego kościele, o satanistycznym rytuale, o seksualnym podtekście. To mu się po prostu nie mieści w głowie.
1: A jednak do śledczych docierają informacje, że zmarła siostra była w poważnym konflikcie właśnie z księdzem Robinsonem. W dodatku w trakcie przeszukań jego pokoju w szufladzie biurka zabezpieczony zostaje noszyk do listów, który idealnie pasuje do wytypowanego narzędzia zbrodni. Śledczy mają teorię, że to ksiądz zamordował zakonnicę, a miejsce zbrodni upozorował na scenę jakiegoś diabelskiego rytuału.
0: Z powodu nacisków kurii i braku twardych dowodów. To mógł być taki sam nóż, a nie ten sam. To wielka różnica. Śledztwo zostaje wygaszone, a sprawa trafiła na lata do archiwum jako tak zwany cold case. Do tej historii wracamy po 21 w RMF FM.

0: sama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Przez 25 lat zmieniała się muzyka,
3: zmieniały się trendy,
4: ale jedno pozostało niezmienne.
2: To wy wybieracie największe hity.
5: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. W poniedziałek po 18 w RMF.fm. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
6: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
7: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
8: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Po reklamie.
13: Na zegarach już prawie 21:00. Czas na fakty w RMF FM.
14: Zaprasza Katarzyna Podraza.
15: Rosyjskie incydenty z dronami mają wywrzeć presję na Kijów, tak uważa ukraiński dziennikarz Ołeh Biłecki. Waży się przyszłość polityczna Szwecji. Sprawdzimy, która z partii według wstępnych sondaży prowadzi tam w wyborach do parlamentu. O uwagę prosimy też kierowców w Świętokrzyskiem. Tam problemy z przejazdem S7. Strzał celów w zachodniej Ukrainie, w tym infrastruktury kolejowej, był wymierzony w cele o charakterze militarnym, poinformował resort obrony Rosji, cytowany przez agencję AFP. Jak dodają Rosjanie, to było uderzenie w infrastrukturę kolejową wykorzystywaną do transportu ładunków wojskowych z Europy. Przypomnijmy, dziś nad ranem rosyjski dron uszkodził lokomotywę składu jadącego z Kijowa do Warszawy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał natomiast, że w jego opinii niedzielny atak był zamierzony i przeprowadzony z rozmysłem, bo Rosja wzięła na cel ukraińską infrastrukturę kolejową i energetyczną, a także obiekty cywilne. To działanie Rosji ma wywrzeć presję na Ukraińcach, mówił w radiu RMF24 ukraiński dziennikarz Ołeh Biłecki.
16: W logice rosyjskiej to miałoby zadziałać w taki sposób, że społeczność miałaby, powiedzmy tak, wywierać znowu presję, ale na prezydenta Zełenskiego, na rząd ukraiński, z tym, aby skończyli tę wojnę na takich warunkach, na których chciałaby Rosja, a mówiąc wprost, to jest kapitulacja Ukrainy.
15: Zgodnie z informacjami przekazanymi przez wiceszefa MON Cezarego Tomczyka, podczas niedzielnego ataku dronowego Rosji w zachodniej Ukrainie odnotowano 13 uderzeń. Szykuje się zmiana polityczna w Szwecji. Według sondaży Exit Poll wybory parlamentarne wygrała szwedzka socjaldemokratyczna partia robotnicza, uzyskując wynik ponad 28% głosów. Cały blok centrolewicowy według wstępnych wyników ma 51,3%, co przekłada się obecnie na 183 mandaty w Riksdagu. To dałoby lewicy większość niezbędną do rządzenia. Natomiast blok prawicy, w skład której wchodzi m.in. partia obecnego premiera Szwecji Ulfa Kristerssona, zdobyła 46,8% głosów. Uwaga kierowcy! Zablokowany jest jeden pas ruchu na świętokrzyskim odcinku S7 w kierunku Jędrzejowa. W miejscowości Szewce doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką.
17: Są i takie fakty.
15: Przełom lata i jesieni to czas, gdy rośnie liczba propozycji wolontariatu. Właśnie o możliwościach, jakie daje wolontariat, mówimy dziś w Faktach RMF FM. Eksperci tłumaczą, że chodzi o działanie, w którym angażujemy się z własnej woli i bez wynagrodzenia.
0: Wolontariat jest taki, gdzie my dajemy nasze kompetencje, nasz czas komuś innemu i zasadą jest to, że ta osoba na tym się nie wzbogaca, więc nie ma wolontariatu w działalności gospodarczej.
3: Co pan radzi osobie, która szuka wolontariatu dla siebie, rozgląda się, gdzie tego szukać?
0: Po pierwsze, należy zastanowić się, co mnie interesuje, co mnie w jakiś sposób boli. Niektórzy sprawdzą się w pracy z zwierzętami, jeszcze inni mają taką potrzebę czy zdolność pracy z osobami z niepełnosprawnościami.
3: Czy to musi być coś zupełnie innego niż nasze zajęcia zawodowe? Czy może być trochę pokrewne?
0: Może być, ale nie musi. Czasami ktoś ma zawód i myśli sobie, a jak bym się sprawdził w czymś zupełnie innym?
3: Takim kompletnie?
0: Czymś kompletnie innym. Nie wiem, pracuję z ludźmi, a chcę spróbować, nie wiem, pracę ze zwierzętami. Pracuję przed komputerem, a chcę spróbować czegoś takiego bardzo manualnego, namacalnego. I czasem zdarza się tak, że taka osoba pójdzie na wolontariat, zmienia zawód. Takie przykłady też mamy.
15: Opisuje dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Michał Braun. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. A my zachęcamy Was do wolontariatu. Pamiętajcie, że dzięki niemu zyskujecie większą pewność siebie.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Tym razem tenis otwiera fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
18: Na kortach w Nowym Jorku trwa finał wielkoszlemowego US Open. Aleksander Zwieriew wygrał pierwszego seta w starciu z Benem Sheltonem. 41 minut potrzebował niemiecki tenisista, by wygrać pierwszą partię 6-3. Shelton nie rozpoczął tego seta najlepiej, bo już przegrał pierwszego gema przy własnym podaniu. Potem Niemiec kontynuował dobry serwis i dzięki temu wygrał pierwszego seta. Rozpoczęła się druga partia. W jej pierwszym gemie jest 30-30. A w lidze włoskiej porażka Bolonii Łukasza Skorupskiego 0-1 z Napoli. Bramkarza reprezentacji Polski zabrakło dziś jednak w składzie, bo jak poinformował dyrektor sportowy klubu Marco Di Vaio, Skorupski spóźnił się na poranną przedmeczową odprawę i z tego powodu został odsunięty od składu.
19: Kimi Antonelli wins a Grand Prix.
18: Kimi Antonelli, najlepszy wyścig o Grand Prix Hiszpanii na nowym torze w Madrycie. Włoch finiszował przed Maxem Verstappenem i Lando Norrisem.
20: Really strong race, strong weekend.
18: Bardzo mocny wyścig i bardzo trudny weekend, przyznał zaraz po wyścigu przez radio Antonelli, który dzięki wygranej umocnił się na pozycji lidera klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. Zostajemy przy motorsporcie, bo Oliver Solberg wygrał rajd Chile, który był 12. rundą rajdowych Mistrzostw Świata w WRC. Dla Szweda to druga wygrana runda rajdowego cyklu w tym sezonie. Na 5. miejscu ściganie w Chile zakończył Elfyn Evans, który jest liderem klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata, a do końca sezonu WRC pozostały dwie rundy. Na początku października rajd Sardynii i w połowie listopada rajd Arabii Saudyjskiej. Enric Mas wygrał 81. edycję kolarskiego wyścigu Vuelta a España. W klasyfikacji generalnej Hiszpan o ponad 2 minuty wyprzedził Primoża Roglicia, który 4 razy wygrał Vueltę. Na ostatni dzisiejszy etap z metą w Grenadzie wygrał Norwek Tobias Johansen.
21: Sceny zbrodni w radiu RMF FM. Jesteśmy z wami ponownie, Daniel Dyk
22: i Kamil Barnowski. Nasz dzisiejszy temat, ofiary w habitach.
21: Natomiast tematy muzyczne, jakie mamy na początek tej godziny naszego spotkania, to m.in. Pitbull, Neo i Neyer. Będzie także Mas Zelmerlo. Zostańcie z nami. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to

0: Sceny zbrodni w radiu RMF FM. Wracamy do morderstwa siostry zakonnej w Toledo w stanie Ohio.
1: Przypomnijmy, głównym podejrzanym był kapelan szpitala, ksiądz Gerald Robinson. Plotkowano, że siostra Margaret mogła wiedzieć coś o niemoralnym prowadzeniu się księdza. Pod naciskiem kościoła i z powodu braku mocnych dowodów sprawę jednak umorzono już w 1980 roku.
0: Przełom nastąpił po 24 latach, ale jak to u nas, po kolei. 11 czerwca 2003 roku kobieta, która w mediach amerykańskich funkcjonuje pod pseudonimem Survivor Doe, czyli nieznana ofiara, która przetrwała, składa zeznania przed diecezjalną komisją do spraw nadużyć seksualnych. Oskarża wtedy grupę duchownych o wykorzystywanie jej w dzieciństwie. Mało tego, opisuje, iż te rytuały seksualne przypominały jakieś obrzędy satanistyczne. Część kobiet była ubrana lub przebrana w stroje zakonnic.
1: Wśród wymienionych przez kobietę nazwisk sprawców pojawia się ksiądz Gerald Robinson. Dodajmy, że ta sprawa została umorzona z powodu przedawnienia, ale
0: detektywi pod wpływem tych wątków decydują się otworzyć na nowo sprawę zabójstwa siostry Margaret Pal z Wielkanocy 1980 roku. Od początku wertują akta, ale tym razem mogą posłużyć się nowoczesnymi technikami kryminalistycznymi.
1: Jest początek roku 2004. Nowoczesna analiza śladów krwi pozwala dopasować charakterystyczny kształt ran na ciele zakonnicy oraz krwawych śladów, jakie powstały na obrusie z ołtarza w kaplicy szpitalnej. I tym razem policjanci nie mają wątpliwości. Tak unikalne narzędzie zbrodni, przypomnijmy, nóż do listów w kształcie małego miecza, jest dokładnie tym nożem, który w 1980 roku policja zabezpieczyła w gabinecie księdza Robinsona. Nie takie samo narzędzie, ale dokładnie to.
0: 23 kwietnia, a więc niemal równo po 24 latach od dokonania zbrodni, 66-letni wówczas ksiądz Gerald Robinson zostaje zatrzymany w swoim mieszkaniu, oficjalnie aresztowany i oskarżony o morderstwo. Dwa lata później, w kwietniu 2006 roku, rusza głośny medialny proces, w którym prokuratura dowodzi, że motywem była frustracja i wściekłość dominującego nad kobietami księdza wobec surowej i pedantycznej siostry przełożonej.
1: 11 maja ława przysięgłych uznaje, iż Gerald Robinson jest winny morderstwa. Sędzia skazuje go na dożywocie.
0: 4 lipca 2014 roku 76-letni Robinson umiera na oddziale więziennym szpitala w Columbus.

0: filmowy przebój grupy Aerosmith. W radiu RMF FM gramy wam najlepszą muzykę, a w tym programie opowiadamy o najgorszych zbrodniach i najgorszych przestępcach.
1: W scenach zbrodni opowiadaliśmy już kiedyś o morderstwach w Chabicie. Chyba najgłośniejszą taką historią z Polski jest sprawa Damazego Macocha, który w klasztorze na Jasnej Górze zamordował swojego bratanka. Szczegóły tej szokującej historii znajdziecie w naszych archiwalnych odcinkach.
0: Dziś jednak to ofiary noszą habity. Za moment sprawa nie z Polski, ale wszystkie nazwiska będą wam dziwnie znajome. Mała wioska w stanie Michigan była niemym świadkiem dziwnego zaginięcia polskiej zakonnicy. Zostańcie z nami.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Najważniejsza rozmowa dnia zaczyna się od moich pytań.
4: Czy polski system opieki zdrowotnej jest przygotowany na atak?
5: Nie, nie jest.
4: Nie jest.
5: Nie jest, absolutnie nie jest.
6: Albo jeszcze może trudniejsze pytanie, które należy zadać.
4: A umowie z Zonda Krypto pan wiedział?
5: Nie wiedziałem.
4: Ale nic kompletnie?
5: Nie wiedziałem zupełnie nic.
4: No, ale był pan wiceprezesem. No, to są wszystko pytania, które są na stole.
7: Poranna rozmowa w RMF FM i Tomasz Terlikowski. Jutro po 8:00.
8: Reklama.
9: Jako kierowca ciężarówki dobrze wiesz, stres, długie dni i brak kogokolwiek, kto tak naprawdę docenia twoją pracę, nie jest łatwy. Zmień to! Jako niemiecka firma rodzinna z prawie 1000 nowoczesnych ciężarówek doceniamy twoją pracę. Stań się częścią rodziny Flaum Logistik, zyskaj szacunek i nasz wszechstronny, beztroski pakiet, który ułatwi ci wkroczenie w nową przyszłość. Napisz do nas w mediach społecznościowych Flaum Logistik.
10: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
11: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
10: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
11: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
10: A skrócenie szkoleń BHP?
11: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
10: A środki ochrony? Muszę w to inwestować.
11: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
12: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Przez 25 lat zmieniała się muzyka.
19: Zmieniały się trendy.
11: Ale jedno pozostało niezmienne.
18: To wy wybieracie największe hity.
10: Poplista. Już od 25 lat z wami. Głosuj na www.rmf.fm. Poplista notowanie. W poniedziałek po 18 w RMF FM. Hity puszczają Darek Maciborek i Marcin Jędrych.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
12: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
2: Po reklamie.
1: Sceny zbrodni w RMF FM.

0: Kuba i Kuba. Muzyczna nowość w radiu RMF FM. Tu sceny zbrodni. Dziś ofiary w habitach. Przenosimy się na północny wschód potężnego jeziora Michigan. W tej okolicy, kilka kilometrów od innego, mniejszego jeziora, Lilana, znajduje się mała wiejska osada, którą dawniej nazywano Isidore.
1: Na skrzyżowaniu Gacki i Schomberg Road zlokalizowana jest duma tej miejscowości. Kościół w stylu romańskim pod wezwaniem Różańca Świętego. Największą architektoniczną ozdobą tego miejsca jest 13 potężnych witraży, wykonanych na początku XX wieku przez manufakturę w Bawarii, założoną przez Franza Zettlera.
0: Ta okolica była silnie związana z polskimi imigrantami. Wyjeżdżali za wielką wodę, mając nadzieję na lepsze życie. Uciekali najczęściej z biednych wsi. W historii maleńkiej miejscowości Isidore zapisało się wielu naszych rodaków, a gdzie Polacy, tam i kościoły. Właśnie z polskiej inicjatywy powstała tutaj katolicka świątynia, która odegra ważną rolę w tej historii.
1: Przenosimy się teraz do początku XX wieku, gdy na miejscu murowanego, potężnego kościoła stała nieco skromniejsza drewniana budowla, a znakomite witraże czekały dopiero na produkcję w monachijskiej pracowni. W 1906 roku do Isidore przyjechała siostra Maria Janina Mezek ze zgromadzenia Felicjanek. Wówczas 33-letnia kobieta została dyrektorką przykościelnej szkoły, gdzie uczęszczało 200 uczniów. Radosna, często podśpiewująca pod nosem, cieszyła się znakomitą opinią w tej społeczności. Rodzice uczniów byli niezwykle wdzięczni wszystkim siostrom. Doceniali ich wielki wysiłek.
0: Józefina, bo tak naprawdę miała na imię, była córką polskich imigrantów. Urodziła się w 1873 roku już w Chicago. Niestety los nie był dla niej łaskawy. Gdy była dzieckiem, została sierotą. Najpierw w 1882 roku w wypadku komunikacyjnym zmarł jej tato, a jakiś czas później odeszła matka zmagająca się z kryzysem psychicznym. Jak to często w takich przypadkach bywało, mała Józefina trafiła pod opiekę sióstr zakonnych, właśnie Felicjanek.
1: Tam pracowita dziewczyna, szczególnie uzdolniona muzycznie, odnalazła powołanie. Już jako dorosła kobieta Józefina otrzymała nowe imię. Stała się Janiną i złożyła śluby wieczyste.
0: Niestety ta sielanka nie trwała długo. Rok po przybyciu do parafii w Isidore, pewnego sierpniowego popołudnia, siostra Janina zaginęła w bardzo tajemniczych okolicznościach. A o miejscowej plebanii zaczęto szeptać jako o miejscu pełnym skandali i grzechów.
1: Te zagadkowe wydarzenia zrelacjonujemy dla Was już po 22. Zostańcie z nami.

0: sama.
1: Jako kierowca ciężarówki dobrze wiesz, stres, długie dni i brak kogokolwiek, kto tak naprawdę docenia twoją pracę, nie jest łatwy. Zmień to! Jako niemiecka firma rodzinna z prawie 1000 nowoczesnych ciężarówek doceniamy twoją pracę. Stań się częścią rodziny Flaum Logistik, zyskaj szacunek i nasz wszechstronny, beztroski pakiet, który ułatwi ci wkroczenie w nową przyszłość. Napisz do nas w mediach społecznościowych Flaum Logistik.
2: Tej jesieni tysiące Polaków wreszcie podejmie odważne kroki.
3: Postaram się zdobyć wymarzony awans.
2: Teraz to już na pewno. Na jaki ważny krok zdecydujesz się w końcu tej jesieni? Odpowiedz na www.rmf.fm i graj o 1000 zł do wydania w sklepach Wojas.
3: Pięknej jesieni życzy firma Wojas, oferująca skórzane obuwie i akcesoria w salonach i na wojas.pl.
4: Hej czat, potrzebuję szybkich porad dla zakładu przetwórczego.
5: Cześć, jasne, mogę je przygotować.
4: Czy mogę pominąć ocenę ryzyka zawodowego?
5: Nie możesz, pracownicy sami tego nie ogarną.
4: A skrócenie szkoleń BHP?
5: Zapomnij, od tego może zależeć czyjeś życie.
4: A środki ochrony? Muszę w to inwestować.
5: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Stworzenie bezpiecznych warunków pracy to obowiązek pracodawcy. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
6: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak ograniczyć ryzyko wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.
11: Wybiła już 22, więc czas na fakty w RMF FM.
12: Zaprasza Katarzyna Podraza.
13: Po ataku rosyjskich dronów tuż przy granicy z Polską premier Donald Tusk zapowiada:
14: będziemy procedować w takim trybie bardzo wzmocnionym.
13: Nieproszony gość w pobliżu stacji PKP Warszawa Centralna. Były opóźnienia pociągów, a w faktach sportowych Nowy Jork i finał US Open. Najbliższe tygodnie i miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej, ostrzegł premier Donald Tusk podczas odprawy w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Spotkanie zostało zwołane dopiero po 13 godzinach od chwili, kiedy mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali na swoje telefony alerty RCB. Ostrzeżenia były związane z atakiem Rosji na terytorium Ukrainy przy granicy z Polską. Wystąpienia szefa rządu wysłuchała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Magdo, przed czym jeszcze ostrzegał premier?
15: Donald Tusk nie wyklucza, że eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium i że Rosja może zaatakować jeszcze bardziej wyspecjalizowanym sprzętem, na przykład dronami odrzutowymi, którymi zaatakowała ubiegłej nocy Ukrainę.
14: Od dzisiaj właściwie będziemy procedować w takim trybie bardzo wzmocnionym.
15: Premier podkreślał, że razem z sojusznikami musimy być przygotowani na wspólną reakcję, jeśli zajdzie taka potrzeba. Między innymi o tym ma rozmawiać z wracającym właśnie z Kijowa wiceszefem rządu Radosławem Sikorskim. Szef polskiej dyplomacji mówił dziś, że rosyjskie bombardowania kilkaset metrów od polskiej granicy wpływają na bezpieczeństwo Polaków.
16: Niech dla wszystkich w mojej ojczyźnie będzie to ostatecznym dowodem, że bezpieczeństwo Polski i Ukrainy są ze sobą nierozerwalnie związane.
15: Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego poinformował dziś, że prezydent jest o wszystkich incydentach informowany na bieżąco.
13: Nie milkną komentarze w sprawie narastającej eskalacji rosyjskich działań tuż przy granicy z Polską. Opinie ekspertów na ten temat pojawią się w naszych porannych rozmowach publicystycznych w RMF FM i Radiu RMF 24. Jutro o 7:00 Mariusz Cielma, ekspert do spraw wojskowości, będzie gościem Piotra Salaka. Z kolei 2 minuty po 8:00 usłyszycie Tomasza Terlikowskiego i wiceministra MSWiA Czesława Mroczka, a także posła do Parlamentu Europejskiego Tobiasza Boheńskiego. Wy również możecie zadawać pytania poprzez formularz dostępny na rmf24.pl. A już te teraz o nietypowym zdarzeniu w rejonie stacji PKP Warszawa Centralna. Niespodziewanie pojawił się tam łoś, który spowodował opóźnienia niektórych pociągów szybkiej kolei miejskiej kursujących po peronach numer 3 i 4. Łoś wrócił już do swojego naturalnego środowiska, a ruch został przywrócony.
0: Nieproszonego gościa zabezpieczali specjaliści i kolejarze. No i około godziny 21:20 udało się go z tego terenu usunąć.
13: Informował Piotr Hamarnik z PKP PLK, a łosiowi życzymy bezpiecznego powrotu do domu.
17: Gwiazda w faktach RMF FM.
13: Amerykański reżyser filmowy Quentin Tarantino zadebiutuje na londyńskim West Endzie. Legendarny twórca przygotowuje spektakl teatralny pod tytułem The Popinjay Cavalier. Więcej na ten temat ma dla was nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
18: W roli głównej zobaczymy gwiazdora komedii Sasha Barona Cohena, znanego m.in. z ról Aliego G czy Borata. Przedstawienie jest zapowiadane jako huczna komedia i hołd złożony klasycznemu teatrowi. Akcja sztuki przeniesie widzów do Europy z lat 30. XIX wieku, a Baron Cohen wcieli się w postać charyzmatycznego zawadiaki. Tarantino nie tylko napisał scenariusz, ale sam zajmie się reżyserią. Brytyjscy krytycy już teraz przewidują, że będzie to jedno z najgłośniejszych i najbardziej obleganych wydarzeń kulturalnych nadchodzącego sezonu w Londynie.
13: Już nie możemy się doczekać premiery tego spektaklu, tak samo jak kolejnych faktów RMF FM o 23:00. Już teraz zapraszam na nie w imieniu Karola Płaczkiewicza.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: A na początek ostatnich dziś faktów sportowych Nowej Jorki, finału wielkoszlamowego US Open, zaprasza Wojciech Marczyk.
19: Aleksander Zwieriew prowadzi 1-0 w finale US Open z Benem Sheltonem. Niemiec pierwszego seta wygrał 6-3 i potrzebował na to 41 minut. O wiele bardziej zacięta jest druga partia tego pojedynku. W niej aktualnie 6-6. Obaj zawodnicy już ponad godzinę rozgrywają tego drugiego seta, w którym trwa tiebreak. W nim jak na razie prowadzi 2-0 Zwieriew. A jutro na zakończenie 8 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy mecz w Radomiu. Radomiak, którego w roli pierwszego szkoleniowca poprowadzi Rafał Grzyb, zmierzy się z Piastem Gliwice. A w hicie tej kolejki Legia Warszawa podzieliła się dziś punktami z Widzewem Łódź. Na stadionie przy Łazienkowskiej był remis 1-1. Obie bramki padły jeszcze w pierwszej połowie. A jak ten mecz ocenia debiutujący dziś na ławce Widzewa Mateusz Stolarski?
20: Mecz mógł pójść w drugiej połowie w dwie strony, bo nie ma co ukrywać, Legia doszła, my też mieliśmy sytuację, ale jest na czym budować, jestem zadowolony z tego, co zobaczyłem.
19: Mówił trener Widzewa w rozmowie z Kanal Plus Sport. W pozostałych meczach Wisła Płock 3-1 pokonała Krakowie, a Pogoń Szczecin wygrała 2-0 z Wieczystą Kraków. Za nami ostatni, poważny, duży akcent lekkoatletycznego sezonu, czyli super mistrzostwa World Athletics Ultimate Championship na stadionie w Budapeszcie. Ostatniego dnia rywalizacji szósty w skoku wzwyż był Mateusz Kołodziejski, który przed tygodniem wygrał finał Diamentowej Ligi.
21: Ten sezon to jest przełomowy dla mnie, począwszy od hali, czy to zaczęło się poprzez stadion, gdzie też były mega fajne momenty, chociażby no, ten finał Diamentowej.
19: Mówił Kołodziejski, który zainkasował za szóste miejsce $14,000. Siódmy na zakończenie trzydniowej rywalizacji w Budapeszcie był nasz oszczepnik Dawid Wegner.
22: My ponownie jesteśmy z wami. Sprawdzam listę obecności, czy wy także jesteście nadal przy radiu. Daniel Dyk obecny.
23: Kamil Barnowski również. A za chwilę wracamy do Michigan i do zaginięcia polskiej siostry zakonnej.
22: Słuchacze obecni. Najlepsza muzyka obecna jak zawsze w RMF FM. Nana.

0: ofiary w habitach. W scenach zbrodni wracamy do sprawy siostry Janiny Mezek. Jak wspominaliśmy, kobieta zaginęła w zagadkowych okolicznościach.
1: Dokładnie 23 sierpnia 1907 roku siostry Felicjanki przygotowywały kościół w Izydor na przyjazd biskupa, który miał wówczas również poświęcić szkołę. Po południu Janina wybrała się do piwnicy świątyni. Były tam schowane kwiaty, którymi zamierzała ozdobić szkołę. Gdy szła do kościoła, proboszcz Andrzej Bieniawski wraz ze swoją siostrą i chłopakiem pomagającym w gospodarstwie wyjeżdżał furmanką na ryby. Mieli do przejechania około 5 kilometrów.
0: Według jednej wersji siostra Janina po wyniesieniu kwiatów wróciła do pokoju, gdzie odpoczywała razem z innymi zakonnicami, które ucięły sobie popołudniową drzemkę. Inna wersja mówi, że nie widziano jej już od momentu, gdy udała się w kierunku świątyni.
1: Co najbardziej niepokojące, Janina zostawiła na parapecie w szkole książeczkę modlitewną i różaniec, a z tymi przedmiotami właściwie się nie rozstawała.
0: Do tego tylne drzwi do budynku były uchylone. Proboszcz i parafianie już przy świetle lamp zaczęli sprawdzać okolice, ale nie natrafili na żaden ślad po siostrze Janinie. Jednocześnie, nieświadomie, zacierali potencjalne dowody.
1: Informacje o zaginionej zakonnicy szybko dotarły do prasy, która postanowiła wycisnąć z tego nośnego tematu, ile tylko się da. Spekulowano nad rozmaitymi hipotezami. Według jednej wersji 34-letnią siostrę Janinę mógł porwać jej chłopak z dawnych lat. Postanowił odzyskać miłość swojego życia.
0: Zwracano również uwagę na tajemniczy powóz, który w dniu zaginięcia widziano w okolicach Izydor. Mieszkańcy wioski dostrzegli też ślady stóp na mokradłach, na obrzeżach miejscowości. Wiele osób zapewniało, że przechodząc tamtędy słyszało kobiecy śpiew i widziało jakieś dziwne światła.
1: Po jakimś czasie na plebanie w Izydor dotarł anonimowy list takiej treści. Siostra Maria Janina, która zniknęła z klasztoru, nie została porwana ani zamordowana. Po prostu miała dość swojej pracy i po cichu się wymknęła.
0: Dochodzenie szeryfa Martina Browna nie przyniosło oczekiwanego rezultatu. Dlatego postanowiono skorzystać z usług jasnowidza. Medium twierdziło, że zakonnica została porwana i jest przetrzymywana w chacie nad jeziorem Glen. Znaleziono chatę pasującą do tej wizji, jednak nie było tam żadnych śladów zakonnicy.
1: W tej tajemniczej sprawie po wielu latach nastąpił w końcu przełom i raczej palców nie maczały w tym paranormalne moce. Zostańcie z nami.

0: nigdy nie przeminą.
1: Słuchacie Scen Zbrodni w Radiu RMF FM. Dziś ofiary w habitach.
2: W 1913 roku parafię w Izidor objął ksiądz Edward Podlaszewski. Ambitny proboszcz na miejscu drewnianej świątyni marzył wybudować solidny, murowany kościół. Przed przystąpieniem do tej inwestycji postanowił zweryfikować plotki, które docierały do niego, odkąd tu przyjechał.
1: A mianowicie, według wielu, zaginiona przed laty zakonnica miała zostać zamordowana i ukryta w podziemiach lokalnego kościoła.
2: Proboszcz Podlaszewski postanowił osobiście sprawdzić, co kryje piwnica świątyni. W towarzystwie kościelnego, Jacoba Flisa, dokładnie przeszukali podziemia. W świetle latarni, pod zgniłymi kawałkami drewna, natrafili na ludzkie szczątki, zakopane pół metra pod ziemią.
1: Długie pasma włosów wskazywały na to, że jest to kobieta, która w momencie śmierci była w ciąży. Najprawdopodobniej zaginiona siostra Janina Mezek. Ksiądz Edward Podlaszewski nakazał Flisowi przenieść znaleziony szkielet do skrzyni, a następnie zakopać na lokalnym cmentarzu w nieoznaczonym grobie obok wysokiego krzyża. Następnie przy pomocy złożonej przysięgi zmusił kościelnego, by zachował milczenie na temat tego, co właśnie odkryli.
2: Robił wszystko, aby uniknąć afery, ale jak to z tajemnicami, prędzej czy później trafiają do wiadomości publicznej. O przerażającym odkryciu dowiedział się w końcu szeryf. I tak zatrzymano księdza Andrzeja Bieniawskiego, który był proboszczem w Izidor w momencie zaginięcia Janiny Mezek i ówczesną gospodynię z plebanii, Stanisławę Lipczyńską. Szybko wyszło na jaw, że gosposia niezbyt przepadała za zakonnicami. Obrażała je. Plotkowała, że siostra Janina spoufala się z księdzem, a nawet z nim romansuje.
1: Lipczyńska nie miała mocnego alibi na dzień zaginięcia Mezek. Dlatego Stanisława trafiła do aresztu. Tam w celi podstawiono jej policjantkę, świetnie mówiącą po polsku, która grała rolę zatrzymanej przestępczyni. Gdy zakumplowała się z Lipczyńską, ta przyznała się jej do morderstwa.
2: Zacytujmy. Najpierw ją ogłuszyłam, potem wyszłam do ogrodu i wzięłam łopatę. Wykopałam dół pod kościołem, zaciągnęłam ciało i tam je wrzuciłam. Kiedy próbowałam zasypać głowę, ta ciągle się podnosiła. Wtedy chwyciłam za sztych łopaty i z całej siły uderzyłam siostrę 3 razy w głowę.
1: Finalnie skazano ją na dożywocie. Nie spędziła jednak za kratami całego życia. W 1927 roku gubernator stanu Michigan ułaskawił kobietę. Po wyjściu na wolność nadal pracowała jako gospodyni w zakonie Felicjanek w Milwaukee. Zmarła w 1961 roku.

0: lubimy, gdy takie nowe muzyczne propozycje pojawiają się w radiu RMF FM. Karol G i Bruno Mars. Najlepsza muzyka.
1: I to będzie idealna pozycja na długie jesienne wieczory,
0: Nie,
1: bo wspominałem o tym, że już te żółte liście pojawiają się na drzewach.
0: Muszę zaprotestować, że nie skończyło się lato. Mało tego, za tydzień w radiu RMF FM to będzie także niedziela ze scenami zbrodni w lecie.
1: Tak czy siak, najlepsze na długie wieczory są podcasty, dlatego zapraszamy Was na stronę rmfon.pl. Tam znajdziecie wszystkie archiwalne odcinki Scen Zbrodni, Misji Specjalnej, Dorwać Bestię i wielu, wielu innych ciekawych produkcji.
0: Także na kanale na YouTubie RMF Sceny Zbrodni polecamy i za dzisiaj dziękujemy. Daniel Dyk
1: i Kamil Barnowski. Do usłyszenia za tydzień. Jeszcze

0: sama.
1: Jako kierowca ciężarówki dobrze wiesz, stres, długie dni i brak kogokolwiek, kto tak naprawdę docenia twoją pracę, nie jest łatwy. Zmień to! Jako niemiecka firma rodzinna z prawie 1000 nowoczesnych ciężarówek doceniamy twoją pracę. Stań się częścią rodziny Flaum Logistik, zyskaj szacunek i nasz wszechstronny, beztroski pakiet, który ułatwi ci wkroczenie w nową przyszłość. Napisz do nas w mediach społecznościowych Flaum Logistik.
0: Po reklamie.
2: I już prawie 23. Czas poznać szczegóły faktów, a przedstawi je Karol Płaczkiewicz.
3: Dobry wieczór, zapraszam. Dwie osoby są ranne po wypadku na DK25 w Kujawsko-Pomorskiem. Są utrudnienia dla kierowców, za chwilę szczegóły. Wrócimy też do komentarzy ekspertów po niespokojnym poranku przy naszej granicy z Ukrainą. Będzie też sport. Śledzimy wynik wielkoszlemowego US Open. Ben Shelton gra z Aleksandrem Zwieriewem. Uwaga kierowcy na krajowej 25 w Kujawsko-Pomorskim. Na odcinku Bydgoszcz i Nowrocław w miejscowości Tarkowo Dolne dachowała osobówka. W tym zdarzeniu dwie osoby zostały ranne. Na miejscu obowiązuje ruch wahadłowy. Jedźcie ostrożnie. Polska nie jest gotowa na bronienie się przed takimi atakami, jakie miały miejsce dziś przy naszej granicy. Tak mówił na antenie radia RMF24 Tomasz Darmoliński, ekspert do spraw technologii dronowych. Jak twierdzi, Rosjanie używają coraz bardziej zaawansowanego sprzętu, również z użyciem sztucznej inteligencji.
4: Biorąc pod uwagę stan zaawansowania, jakim na dzień dzisiejszy dysponuje polska armia nie jest całkowicie przygotowana do tego typu zdarzeń. Co prawda budujemy swoje zdolności, natomiast zajmie nam to chwilę czasu. Biorąc pod uwagę tempo zmian na Ukrainie i to, co przynosi ze sobą konflikt, trzeba patrzeć na to trzeźwym okiem. W związku z czym musimy budować systemy do przodu, a nie na obecny moment. Patrząc na to, co było pokazywane na targach MSPO w Kielcach, które się odbyły, mam wrażenie, że niestety tak nie jest.
3: Tak mówił w radiu RMF24 Tomasz Darmoliński, ekspert do spraw technologii dronowych. Lewicowa opozycja wygrała wybory parlamentarne w Szwecji. Tak wynika z sondażu Exit Poll dla telewizji SVT. Socjaldemokraci zdobyli 28,4% głosów, a wraz z trzema innymi partiami lewicowymi mają łącznie 51,3%. To daje im 183 mandaty w 349-osobowym Riksdagu. Przedstawiciele prawicy wciąż liczą na odwrócenie tego wyniku. 4 lata temu wyniki sondaży znacząco zmieniły się dopiero w środku nocy. Teraz również pozostaje nadzieja, że podobnie będzie i tym razem. To dopiero pierwszy sondaż. Jak pokazuje historia, jego wyniki nie są ostateczne. Pozostaje czekać na dalszy rozwój wydarzeń. Tak mówiła po opublikowaniu pierwszych wyników posłanka partii Szwedcy Demokraci Angelika Bengtsson. Rządząca centroprawica premiera Ulfa Kristerssona, wspierana przez skrajnie prawicowych szwedzkich demokratów, zdobyła 46,8% głosów, czyli 166 mandatów.
0: Sport w faktach RMF FM.
3: Zaglądamy teraz na korty wielkoszlemowego US Open. Trwa finałowe starcie Aleksandra Zwieriewa z Benem Sheltonem. W tej chwili 2-0 w setach dla Zwieriewa. W trzecim zacięty bój. Jest 5-6. Prowadzi Ben Shelton. Śledzimy te wydarzenia dla Was. O wyniku poinformujemy oczywiście w następnych faktach. Coraz więcej Polaków angażuje się w wolontariat. Tak wynika z danych organizacji, które monitorują tego typu zaangażowanie Polaków. Właśnie o wolontariacie i możliwościach, jakie daje, mówimy dziś w faktach. I pytamy o Wasze doświadczenia związane z wolontariatem.
5: Pomagałam przy malowaniu dzieci przedszkoli.
6: Po prostu był czas, były chęci?
5: Tak. Potem pomagałam dzieciom w uczeniu się tam przy jakiejś matematyce i polskim też jakby z wolontariatu w liceum.
6: A jak Pani to wspomina?
5: Dobrze, przyjemne to było, dużo wspomnień jest.
6: Dawało satysfakcję?
5: Tak.
7: W całej Polsce są wolontariusze, którzy oprócz swojej codziennej pracy poświęcają swój czas. Zwykle organizacje pozarządowe zaczynają się od wolontariatu.
6: Warto szukać w internecie takich ofert, takich możliwości, takich miejsc?
7: W każdym regionie mamy tak zwanych partnerów regionalnych, czyli organizacje, które pełnią rolę centrów wolontariatu. Można zgłosić się do gminy, można zgłosić się do lokalnej organizacji pozarządowej. Poszukajmy lokalnego stroniska dla zwierząt. Jeżeli interesuje mnie pomoc dzieciakom, poszukajmy klubu młodzieżowego. Zapytajmy. Jestem przekonany, że to będzie dobry początek przygody z wolontariatem.
3: Z dyrektorem Narodowego Instytutu Wolności Michałem Braunem oraz mieszkańcami Warszawy rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Dzień dobry, dzień dobry. Dobry wieczór, dobry wieczór. Powtórzyłem, żeby nie umknęło. To Radiowcy bez cenzury i zapraszamy was dzisiaj, teraz, w tym momencie na kolejny odcinek Historii dla dorosłych.
9: I dzisiaj historia Orderu Orła Białego. Bądźcie z nami. Jacek Tomkowicz,
8: Przemysław Skowron, Tomasz Olbratowski oraz Jan Olbratowski. On nie mówi, ale pisze i to słychać.

0: tym odcinku Historii dla Dorosłych opowiemy wam historię Orła Białego. Ja przypomnę, że to jest takie odznaczenie, które chwilę temu prezydent Polski odebrał prezydentowi Ukrainy, a ten, przepełniony szacunkiem, odesłał go do Polski z powrotem, ten order, kurierem.
1: Ładnie z jego strony, ładnie, w sumie, no że zwrócił, skoro mu odebrano, prawda? Ale zanim przejdziemy konkretnie do orderu Orła Białego, przyjrzymy się pokrótce, jak do tego doszło, że w ogóle zaczęto odznaczenia przyznawać.
2: Znaczy, pierwsze odznaczenia w rozumieniu tego, co mamy na myśli, pojawiły się w starożytnym Rzymie. Rzymianie uznali, że bohater to powinien błyszczeć.
0: Tak, dlatego tamtejsi generałowie, bohaterowie dostawali, uwaga, wieńce laurowe, dostawali specjalne ozdoby, złote naszyjniki, bransolety i odznaki wojskowe. Istniała nawet w starożytnym Rzymie słynna korona civica, czyli taki wieniec dębowy dla odmiany, dla tego, kto uratował życie obywatelowi rzymskiemu.
1: Było to ogromne wyróżnienie. Człowiek wchodził na ucztę, wszyscy wstawali, bili brawo i gratulowali.
2: Tak, korona civica to był odpowiednik dzisiejszego wpisu w mediach społecznościowych, który by zdobył, nie wiem, milion polubień.
0: I podaj dalej by było.
1: Po upadku Rzymu Europa weszła w epokę, w której wszyscy nosili zbroje i regularnie bili się o sprawy teologiczne, dynastyczne lub dlatego, żeby na przykład wtorek.
0: Bardzo dobra okazja do pobicia się. I władcy przez stulecia mieli poważny problem, bo jeżeli ktoś na przykład uratował... Bardzo dobra okazja do pobicia się. I władcy przez stulecia mieli poważny problem.

Legenda głosi, że podczas balu pewnej damie spadła podwiązka. No tam tańczyli, wiadomo, że jak potupiesz nóżką, to ci się zsunie. Dworzanie zaczęli chichotać. No tak, wiadomo. Król podniósł podwiązkę, to porządny król był, i miał powiedzieć słynne, cytuję, hańba temu, kto źle o tym myśli. I tak narodził się jeden z najbardziej prestiżowych orderów świata.

0: Tu radiowcy bez cenzury, wracamy do historii orderów, bo od XVII wieku Europa oszalała na punkcie orderów.
1: Król ustanawiał order, cesarz ustanawiał order, książę ustanawiał order. Jeśli ktoś miał własne państwo większe od parkingu, to ustanawiał jakiś order.
2: Tak. Im wyższa ranga, tym większa gwiazda, szarfa, krzyż, prawda, rozeta i ilość błyszczących elementów. Dworzanie wyglądali czasem jak choinki zaatakowane przez szalonego jubilera.
0: Było nieźle, było okej, ale prawdziwą rewolucję, notują kroniki, przeprowadził Napoleon Bonaparte. I otóż w 1802 roku rzeczony stworzył legię honorową. Pomysł był prosty. Nie nagradzamy wyłącznie arystokratów, nagradzamy każdego, kto zasłużył się państwu. Żołnierza, naukowca, lekarza, urzędnika.
1: Bo Napoleon zrozumiał coś bardzo ważnego, że człowiek potrafi robić rzeczy niemożliwe dla kawałka metalu zawieszonego na czerwonej wstążce.
0: Dacie wiarę?
2: Do dziś psychologowie nie są pewni, jak to działa.
0: Nie.
2: No, warto tu rozróżnić order od medalu na przykład, bo order mówi, jesteś wyjątkowy. Medal mówi, dobra robota. Order dostaje kilkadziesiąt osób, medale mogą dostać tysiące.
0: Żeby wam to przybliżyć, to jest troszeczkę tak, jak jest różnica między tytułem człowieka roku, a kubkiem z napisem pracownik miesiąca.
1: Tak, ludzie po prostu uwielbiają być doceniani.
0: Uwielbiają. Mhm.
1: A państwa uwielbiają doceniać obywateli w sposób znacznie tańszy niż podwyżka.
0: Kubkiem z napisem pracownik miesiąca czynszu nie zapłacisz, tak, ale jak z niego smakuje kawa.
1: Owocowy czwartek, to jest właśnie taka odmiana.
0: To jest taki współczesny medal.
2: Przejdźmy zatem do powstania Orderu Orła Białego. Jest rok 1705. Rzeczpospolita przypomina rodzinę podczas świąt po trzecim dniu wspólnego siedzenia przy stole.
0: Czyli wszyscy są obrażeni na wszystkich, ale każdy na każdego. Trwa, przypomnę, Wielka Wojna Północna. Na polskim tronie siedzi jednocześnie dwóch królów. Jeden legalny, August II mocny, a drugi Staszek Leszczyński. On się też uważa za legalnego. Taki jest moment. Tak.
1: W takich okolicznościach August II mocny postanowił zrobić coś, co politycy robią do dziś. Czyli gdy sytuacja się staje skomplikowana, ustanowić nowe odznaczenie.
0: Tak, bo wtedy wiadomo, że coś się dzieje.
1: Tak, i że coś robisz.
2: I pretekstem była wizyta cara Piotra I Wielkiego w Tykocinie w listopadzie 1705 roku właśnie. Oficjalnie chodziło o uczczenie sojuszu polsko-rosyjskiego przeciwko Szwedom.
0: Natomiast nieoficjalnie imć August potrzebował narzędzia do nagradzania swoich stronników. Taki był sprytek, bo nic tak nie cementuje lojalności, jak błyszczący przedmiot zawieszony na szyi.

0: to jest właśnie najlepsza muzyka i do tego Radiowcy bez cenzury. Początkowo Order Orła Białego nie był nawet orderem. Była to bardziej ekskluzywna ozdoba dla elity.
1: Ale orzeł jest tutaj.
2: Ale
1: ciach,
2: początek
1: wiesz.
2: Był. No. August, który wychował się na dworze saskim i uwielbiał przepych, nie zamierzał rozdawać skromnych blaszy. To nie on. Pierwsze egzemplarze były wykonane z czerwonej emali, złota i diamentu.
1: Kosztowały fortunę. Wyglądały tak, jakby jubiler dostał takie polecenie: ty, stary, weź, zrób coś skromnego, po czym całkowicie zignorował tę instrukcję.
0: No. Nie wiadomo dokładnie, kto zaprojektował wygląd orderu. Pewne jest jedno, inspiracje płynęły z zachodnioeuropejskich orderów rycerskich, szczególnie francuskich, szczególnie niemieckich. Tam też było na bogato.
1: No bo wtedy było strasznie słabo z mongolskimi orderami, więc one nie stanowiły żadnej inspiracji.
2: Żadnego wzoru.
1: Warto to odnotować.
2: W centrum tego orderu znalazł się biały orzeł.
1: Czyli nasz.
2: Tak, symbol państwa, dzięki czemu nikt nie miał wątpliwości, że nosi nie byle błyskotkę, prawda? Pierwszymi odznaczonymi było chyba 8 osób.
1: I teraz uwaga, wśród nich znalazły się tak wybitne postaci, czy tam współpracownicy Augusta, jak wspomniany car Piotr Wielki. Tam był. I już sam ten fakt, samo to pokazuje, że order od początku...
2: Że dawał współpracownikom swoim mamom.
1: Tak, ale też, że miał charakter polityczny.
0: Problem pojawił się za panowania syna założyciela Augusta, czyli Augusta III. Król był człowiekiem spokojnym, łagodnym. Miał do polityki mniej więcej taki stosunek, jaki przeciętny kot ma do obowiązku podatkowego.
1: Czyli ogarnie, gdzie jest kuweta i tyle.
2: I za jego czasów, Augusta III, nie kota...
1: Bo mieliśmy kilku Augustów.
2: Tak.
1: Pierwszy, drugi, trzeci, naprawdę.
2: Tak. W tej kolejności. Orderu zaczęto rozdawać znacznie więcej, a każde wyróżnienie działa według tej samej zasady, co obietnica wyborcza. Im częściej pojawia się, tym mniejsze robi wrażenie.
1: Dokładnie. W którymś momencie Order Orła Białego, który miał być takim elitarnym klubem dla nielicznych, bo tak pierwotnie było, zaczął przypominać takie coraz większe przyjęcie, imprezę, zabawę, wesele. Gdy przybywa członków, jest taka zasada, maleje ekskluzywność.
0: Tak. I tak najważniejsze odznaczenie Rzeczpospolitej straciło część dawnego blasku, nie dlatego, że było mniej piękne, tylko dlatego, że stało się zbyt dostępne.
1: Kasy nie było na nic, ale na ordery szła.
2: Dobrze, krótko mówiąc, August II stworzył Order Orła Białego, by nagradzać wiernych. August III sprawił, że wiernych nagradzano tak często, iż wyjątkowość orderu zaczęła się rozmywać.
1: Czyli historia stara jak świat, bo nawet najcenniejszy order traci troszeczkę magii, gdy połowa sali, na której jesteś, nosi takie samo coś. Ale co się dalej działo z tym orderem? O tym za chwilę, a tymczasem te chwile wypełni nam obłędna, cudowna, jedyna niepowtarzalna, najlepsza muzyka w RMF FM.

0: Tak, jest to znowu my, radiowcy bez cenzury. Dzisiaj historia Orderu Orła Białego. I wracając, Order Orła Białego przestał być rozdawany po trzecim rozbiorze Polski, ale to nie znaczy, że zniknął.
1: Nie.
0: Losy Orderu Orła Białego po rozbiorach przypominają historię człowieka, który po rozwodzie trafia do nowej rodziny, zmienia nazwisko, adres i zwyczaje, ale wciąż twierdzi, że jest sobą.
1: Teraz uwaga, przychodzi rok 1807, księstwo warszawskie się pojawia na świecie wtedy. Dla Polaków to jest taki sygnał, że może jednak, kurczę, nie wszystko stracone, że jest słabiuśko, ale działamy.
2: Dla Napoleona Bonaparte było to bardziej praktyczne rozwiązanie. Potrzebował państwa, które będzie leżeć między nim a przeciwnikami i dostarczy odpowiednią ilość żołnierzy. I
1: jest w tym obłędna logika.
0: I Order Orła Białego wrócił do łask. Nadal był symbolem polskiej państwowości, choć państwowość miała wtedy rozmiary raczej kieszonkowe. Księstwo było małe, ale order pozostał wielki.
1: Natomiast po klęsce Napoleona w roku 1815 utworzono Królestwo Polskie. Formalnie, czyli Polska wróciła na mapę, bo się pojawiła, mówiłeś mapę, patrz, jest Polska, nie? I nieformalnie była związana z Rosją tak ściśle, że można było mówić o związku małżeńskim.
2: Tak.
1: Taki związek małżeński, gdzie jedna strona podejmuje wszystkie decyzje.
2: Tak.
1: Żona ma rację, a się zawsze z nią zgadza.
2: Bo nowym królem Polski został rosyjski car Aleksander I. I tu zaczęły się ciekawe rzeczy, bo car uznał, że skoro jest królem Polski, to polskie ordery również są jego.
1: No jest w tym obłędna logika.
0: No trudno tutaj logiki odmówić, tak? Jeśli ktoś kupuje dom, zwykle przejmuje też żyrandolę. Dole, tak jest.
1: Czyli Order Orła Białego nadal istniał, nadal był polski, ale coraz częściej pojawiał się na piersiach rosyjskich dostojników, generałów i urzędników. Polacy patrzyli wtedy w tamtym czasie na to z troszeczkę z niepokojem, prawda? Mniej więcej tak, jak właściciel mieszkania patrzy na sąsiada, który wynosi ci żyrandolę.
2: A sąsiad jest karateką.
1: I powiesił sobie u siebie, nie?
0: Tak. Potem wybuchło powstanie listopadowe, powstanie upadło, a wraz z nim wiele polskich złudzeń. Rosjanie uznali, że skoro Polacy mają taki talent do buntowania się, należy ograniczyć ich możliwości.
1: I wtedy uwaga! Nastąpił jeden z najbardziej niezwykłych zwrotów w całej tej historii orderu, dlatego że w roku 1831 car Mikołaj I włączył, notują kroniki, Order Orła Białego do rosyjskiego systemu odznaczeń.
2: Tak, czyli polski order stał się rosyjskim orderem. To trochę tak, jakby ktoś przyjął klub piłkarski i stwierdził, że od jutra piłkarze grają w barwach przeciwnika.
1: To takie coś to było, to niedobre było.
0: Ale zmienił się nawet wygląd orderu. Polski biały orzeł został umieszczony na piersi rosyjskiego dwugłowego orła.
1: To tak się bawić nie chcemy.
0: I z punktu widzenia heraldyki konstrukcja głupia jak truskawka na schabowym.
1: Aczkolwiek skosztować można. Niemniej jednak pamiętajcie, że my ostrzegaliśmy was jako pierwsi, że truskawki na schabowym raczej nie kładziemy.
2: Przez następne dziesięciolecia Order Orła Białego był jednym z najwyższych odznaczeń Imperium Rosyjskiego.
1: Czyli doceniali.
2: Tak. Otrzymywali go ministrowie, generałowie, książęta, urzędnicy. Coraz rzadziej kojarzył się z Polską, coraz bardziej z Petersburgiem.
1: No i tak to właśnie było z tym orderem po rozbiorach. Ale bez obaw, spokojnie, na luziku nie. To jeszcze nie jest koniec tej historii dla dorosłych.

0: Radiowcy bez cenzury w RMF FM wieczorową porą wracamy i dzisiaj historia Orderu Orła Białego. I nadszedł pamiętny 1917 rok, upadło Imperium Rosyjskie.
1: No i Orzeł Biały pozostawał po raz kolejny w swojej działalności bez państwa.
0: Tak, bo on już był tak, polski, był saski, napoleoński, kongresowy i rosyjski. Tak. Przeżył rozbiory, wojny, powstania i carów. Czekał tylko na jedno, żeby wreszcie wrócić do domu.
1: Nasz orzełek, tak.
2: I po ponad 100 latach tułaczki po europejskich dworach, historycznych katastrofach, ruskich mundurach, Order Orła Białego wrócił do Polski.
1: To był rok 1921. Polska odzyskała chwilę temu niepodległość, wygrała wojnę z Bolszewią i zaczynała porządkować wszystkie swoje sprawy państwowe.
0: A skoro państwo już istnieje, to potrzebuje również najwyższego odznaczenia. Bo trudno budować poważną republikę bez odpowiednio eleganckiego orderu.
1: Muszą pewne rzeczy, standardy muszą być.
2: Tak, 4 lutego 1921 roku Sejm Ustawodawczy odnowił Order Orła Białego jako najwyższe odznaczenie Rzeczypospolitej.
1: Ale przy okazji mu przeprowadzono taki bardzo poważny lifting, żeby nie powiedzieć gruntowny. Po pierwsze zmieniono dewizę. Stare hasło Augusta II brzmiało Profide Lege et Rege, czyli za wiarę prawo i króla. No i to troszeczkę przestało pasować do ówczesnej rzeczywistości II RP.
2: Bo króla nie było.
1: Bo nie było wtedy.
2: A nawet gdyby był, to zaraz wybuchłaby awantura, o którego króla chodzi.
0: No tak.
2: Nowa Polska postawiła więc na hasło za ojczyznę i naród.
1: Bardzo ładne, i naród. Nowoczesne, semantycznie szersze.
0: I demokratyczne, tak brzmi. Tak demokratycznie. Przede wszystkim nie wymagało zatrudniania monarchy, co bywało wtedy kosztowne i męczące.
1: Ale powstała też nie tania instytucja pod tytułem Kapituła Orderu Orła Białego. Elitarne grono, mające pilnować prestiżu odznaczenia. I na jej czele stał wielki mistrz orderu, którym z urzędu był prezydent najjaśniejszy.
0: Tak, i towarzyszyło mu kilku najwybitniejszych kawalerów orderu. Był to taki klub ekskluzywny, że nawet w najbardziej luksusowych warszawskich lokalach nie spotkało się równie dobranego towarzystwa
1: nie było
0: jak
1: tak.
0: tam.
1: Nie. Pierwszym wielkim mistrzem odrodzonego orderu został oczywiście Józef Piłsudski, marszałek, popularny Ziuk, a po utworzeniu urzędu prezydenta funkcję tę przejął od niego Gabriel Narutowicz, a następnie kolejni prezydenci II RP.
2: Kapituła miała jedno podstawowe zadanie. Dopilnować, by Orzeł Biały nie spotkał losu niektórych orderów europejskich, które rozdawano z taką hojnością, prawda, że w pewnym momencie trudniej było znaleźć nieodznaczonego niż odznaczonego.
1: Były takie czasy.
0: Dlatego nowych kawalerów wybierano bardzo ostrożnie. Order trafiał do wybitnych polityków, dowódców wojskowych, uczonych oraz zagranicznych monarchów i prezydentów. Kiedy Polska wręczała komuś Order Orła Białego, mówiła w ten sposób: uważamy pana, panią za osobę wyjątkową.
1: A ponieważ był to najwyższy z najwyższych order państwowy, to dopowiadano jeszcze: i jesteśmy gotowi potwierdzić to stosownym, zawieszonym na pana, pani piersi kawałkiem emali.
0: No i tutaj stawiamy kropkę. Cała historia dla dorosłych oczywiście na YouTubie RMF FM. Wpadajcie, tam można nie dość, że posłuchać, to jeszcze zobaczyć, a jest na co patrzeć.
1: Polecamy się Radiowcy bez cenzury.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije północ, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Celem rosyjskiego ataku przy granicy z Polską mógł być pociąg dyplomatyczny, tak twierdzi zarząd ukraińskich kolei. Zniszczone domy, drogi, ale przede wszystkim wielki strach. 2 lata temu powódź zniszczyła m.in. okolice Kłodzka na Dolnym Śląsku. Aleksander Zwieriew jest mistrzem US Open. W finale pokonał Bena Sheltona. Ukraińskie koleje państwowe podejrzewają, że rosyjski dron, który zaatakował lokomotywę pociągu Kijów-Warszawa, mógł wcześniej celować w pociąg dyplomatyczny. Do uderzenia doszło 2 kilometry od polskiej granicy na Wołyniu. W pociągu było 206 osób, nikt nie ucierpiał. Krótko przed atakiem na stacji Jagodzin znajdował się pociąg z doradcami do spraw bezpieczeństwa kilku państw Unii Europejskiej i byłymi europejskimi przywódcami, w tym Borisem Johnsonem. Na stacji był też David Petraeus, były dyrektor CIA. Pociąg dyplomatyczny odjechał wcześniej z powodu zmiany rozkładu jazdy. Powódź sprzed 2 lat w okolicach Kłodzka na Dolnym Śląsku wciąż budzi emocje. Zalane domy, zniszczone drogi i ogromny strach mieszkańców. To wciąż żywe wspomnienia. W faktach wróciliśmy do tamtych wydarzeń i sprawdzaliśmy, jakie wnioski wyciągnięto po katastrofie. Jak 2 lata po powodzi wyglądają te tereny? O tym Martyna Czerwińska.
1: Na pewno coraz lepiej. Do tej pory rząd zaangażował ponad 11 miliardów złotych na pomoc. Odbudowano m.in. most przy ulicy Kościuszki w Kłodzku, czy ulicę Nadbrzeżną i boisko sportowe w Stroniu Śląskim. I są tego efekty, cieszy się burmistrz Stronia Dariusz Chromiec.
2: Turyści przyjeżdżają, zwiększa się ta ilość.
1: Wiele inwestycji jest jeszcze w toku. W Bardzie trwa budowa 40 domów dla powodzian, mówi burmistrz Marta Ptasińska.
3: Osoby, które zostały poszkodowane w powodzi, które do tej pory za każdym deszczem spoglądają z wielką trwogą w stronę rzeki, będą miały swoją słoneczną przystań, swoje bezpieczne miejsce na ziemi.
1: Lista zadań jest jeszcze jednak bardzo długa, dodaje wojewoda Anna Żabska.
4: To nie jest sprint, to jest maraton.
1: I o powrocie do normalności będziemy mogli powiedzieć dopiero za kilka lat.
5: Wielki szlem w faktach RMF FM.
0: Aleksander Zwieriew, nowym królem Nowego Jorku. Niemiec pokonał w finale wielkoszlemowego US Open 3-1 Amerykanina Bena Sheltona. Niezwykle zacięty mecz trwał 3 godziny i 36 minut. Donald Trump zapowiedział zniesienie amerykańskich ceł na irlandzką whisky. Przywódca Stanów Zjednoczonych zrobił to na polu golfowym, kończąc 2-dniową wizytę w Irlandii. Obecnie amerykańskie cło na produkowaną w tym kraju whisky wynosi 10%. Tymczasem ten sam rodzaj alkoholu, pochodzący z Irlandii Północnej i Szkocji, nie jest obłożony cłem. Wszyscy mnie o to nagabywali, prosząc o przysługę i wskazując, jak niesprawiedliwa jest obecna sytuacja. Pytali, czy mógłbym znieść cła na Irlandii. Irlandzką whisky. Odpowiedziałem więc. W imieniu Stanów Zjednoczonych zniosę cła na irlandzką whisky. Tak mówił Donald Trump. Wcześniej przywódca USA zasugerował, że chciałby zobaczyć zjednoczenie Irlandii. Jego słowa zostały skrytykowane przez wszystkich najważniejszych polityków w Wielkiej Brytanii. W faktach wracamy teraz do książek pisanych przez sztuczną inteligencję. Publikacje wygenerowane przez AI od dłuższego czasu zalewają księgarnie internetowe. Badania obejmujące książki na amerykańskim portalu Amazon wykazało, że prawie co druga książka z gatunku science fiction została stworzona z wykorzystaniem właśnie AI.
6: Na przykład poradniki są bardzo, bardzo chętnie i bardzo często generowane przy pomocy sztucznej inteligencji albo książki science fiction. Już podobno właśnie we wspomnianym Amazonie tam jest 40% książek z kategorii SF, które się sprzedaje, to są książki wygenerowane przy pomocy sztucznej inteligencji. Oczywiście nie mówimy teraz w wielu procentach, bo nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić.
7: To jest prawie co druga książka.
6: Tak, to jest prawie co druga książka, więc i takie książki, myślę, że książki popularne, czy to właśnie poradniki, kryminały, SF, coś, co czytamy takiego dla zabicia czasu, a nie dla naszego rozwoju intelektualnego, będzie bardzo łatwo zastąpić. Tak samo zresztą jak podręczniki.
0: Mówiła Izabela Sadowska z portalu lubimyczytać.pl i stowarzyszenia Czytam i Słucham Legalnie w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Do tematu książek generowanych przez AI wrócimy jeszcze dzisiaj w Nocnych Faktach RMF FM.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Słuchacie radia RMF FM. Przy mikrofonie Kuba Śliwiński, a u nas, jak zawsze, najciekawsze rozmowy i najważniejsze tematy. Już teraz sprawdzimy najnowsze dane rządowego Narodowego Instytutu Wolności. Okazuje się, że co trzeci Polak angażuje się w pomoc innym, ale najczęściej jest to wolontariat akcyjny oraz niesystematyczny. O tym, jak wygląda pomaganie w naszym kraju i co pokazują te świeże statystyki, opowie nam już teraz Michał Dobrołowicz.
1: Statystyki mówią, że około 1/3 Polaków angażuje się w pomaganie, chociaż tych Polaków, którzy angażują się w stricte w organizacji pozarządowych, jest dużo mniej. Natomiast ja jestem przekonany, że te dane są znacznie zaniżone, bo bardzo wielu z nas pomaga i nawet nie wie, że jest wolontariuszami. Na przykład członkowie trójki klasowej, Rady Rodziców, przecież to jest...
2: Teraz wybory trwają w wielu miejscach.
1: Dokładnie. Moja córka też poszła do pierwszej klasy, więc już jesteśmy po. I tak sam byłem w klasowej kilka lat temu i tak patrząc na tą nową trójkę, myślę sobie, to jest niesamowite, jak ludzie tak naprawdę z własnej woli robią coś bardzo ważnego na rzecz swojej lokalnej społeczności, jaką jest klasa, czy potem szkoła. Organizują wycieczki, robią zbiórki, wspólnie kupują jakieś podręczniki i tak dalej. To jest taka w bardzo małej skali esencja aktywności obywatelskiej.
2: I to można też nazwać wolontariatem?
1: Myślę, że ja nazwałbym to formą wolontariatu. To jest aktywność społeczna. To takie wkładanie w szufladki, co jest już wolontariatem, co nie jest. Bycie w trójce klasowej nie jest takim wolontariatem zgodnym z ustawą, tak? Nie ma podpisanej umowy wolontariackiej ze szkołą i tak dalej. Ale tak naprawdę dla nas jest wtórne to, czy to będzie osoba, która spełnia kryteria ustawowe, czy nie. Bo my, jako Narodowy Instytut Wolności, który jest rządowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, najbardziej chcemy, żeby ludzie po prostu brali odpowiedzialność za swoje otoczenie, żeby angażowali się w działanie, żeby przeciwstawiali się temu, co wokół nich złe i żeby zamiast narzekać czy mówić, że nie wiem, w mojej gminie nic się nie dzieje, to żeby brali rzeczy w swoje ręce i to zmieniali, żeby coś robili.
2: Nawet jeśli to będzie w formie postów w internecie albo skrzyknięcia się właśnie online i tam zachęcenia do zrobienia czegoś, czy sformułowania petycji, czy tego typu aktywności, takie czasami wysunięcie bodźca, czy powiedzenie halo, może zrobimy to, może tutaj coś poprawimy, to też może być taka forma, czy jednak chodzi o coś innego, o coś więcej?
1: Ja myślę, że w dobie dezinformacji, w dobie tej wręcz wojny kognitywnej, która jest prowadzona z Polską, to działalność w internecie jest niezwykle ważna. Jakby pan redaktor zapytał mnie kilka lat temu, co jest takim codziennym obowiązkiem Polaka, to powiedziałbym o takich prostych rzeczach, nie wiem, posprzątanie, czy dbanie o czystość swojego otoczenia. Skasowanie biletu w autobusie. Dzisiaj powiem skasowanie czy doprowadzenie do skasowania nienawistnego postu albo takiego, który jest dezinformujący.
2: Czyli widzę i zgłaszam.
1: Tak, widzę i zgłaszam. Czyszczenie naszego otoczenia z hejtu, z dezinformacji, z mowy nienawiści. Jest bardzo wiele takich rzeczy, które dzisiaj także w przestrzeni internetowej są niezwykle ważne i takie nowe formy tak zwanego e-wolontariatu dotyczącego chociażby fact-checkingu. No, przykładem jest znany w całej Polsce portal Demagog, cytowany przez polityków od prawa do lewa. On też działa w oparciu o wolontariuszy. Zresztą też jest między innymi beneficjentem programu WOW, czyli programu wspierającego wolontariat. To sprawdzanie faktów też jest robione przez wolontariuszy. Wikipedia to przecież też taki flagowy program oparty o miliony wolontariuszy na całym świecie, którzy pisząc treści dostarczają nam wiedzę.
0: To była rozmowa o wolontariacie i wynikach najnowszych badań Narodowego Instytutu Wolności. Tu radio RMF FM. U nas najważniejsze informacje i najlepsza muzyka. Dajcie głośniej.

0: Słuchacie RMF FM, a w sezonie grzybowym sprawdzamy, na co uważać w lesie. Choć aplikacje i sztuczna inteligencja kuszą łatwym rozpoznawaniem znalezionych okazów, doświadczeni leśnicy ostrzegają. Pomyłka może nas bardzo dużo kosztować. O tym, dlaczego algorytmy wciąż mylą jadalne grzyby z tymi trującymi, opowiada Benjamin Kubiak-Piłat.
1: Pojawiają się już zdjęcia w internecie, niektórzy się już chyba nawet, tak można powiedzieć, starają ścigać na to, kto znajdzie więcej albo kto znajdzie większy okaz. Narodowy sport Polaków jesienny, grzybobranie, to już ten sezon?
2: Tak jest, teraz właśnie ten narodowy sport w wielkopolskich lasach, bo tutaj na pewno w naszym regionie tych grzybów w lasach przybyło. Właśnie się rozpoczął i wielu tutaj mieszkańców do lasów się udaje i te grzyby poszukuje.

0: ważne, żeby to grzybobranie robić z głową, żeby po prostu pamiętać o kilku zasadach, żeby było bezpiecznie, żeby ta wyprawa do lasu była dla nas źródłem po prostu takiej radości, a nie jakiegoś niepotrzebnego stresu.
1: Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, bo samo wyjście do lasu wydaje nam się nic takiego, znamy lasy, niektórzy mówią, że na pamięć, każdy wiedzą pod którym drzewem jaki grzyb wyrośnie, ale no właśnie, zwracać uwagę na to, gdzie idziemy, z kim idziemy, informować, nawet jeśli wychodzimy sami?
0: Dokładnie, tych kilka zasad powinniśmy pamiętać. Mamy technologię, która już wspiera nas, bo możemy, każdy z nas może pobrać sobie aplikację mobilny Bank Danych o Lasach MBDL, czyli wiemy dzięki tej aplikacji, gdzie jesteśmy. A to cenna wiedza, ponieważ co roku strażnicy leśni wraz z policją znajdują osoby zaginione. Rok temu dzięki dronowi, który mamy z kamerą termowizyjną, udało się starszego pana w Nadysisie Przedborów przed Zmierzchem znaleźć i uratować. Po prostu zabłądził w lesie i to co roku takie sytuacje mamy. Dlatego apelujemy o to, by się przygotować do tej wędrówki. Właśnie też nawet będąc na grzybach, nawet jak znamy ten las, nawet jak znamy każdego grzyba, który pod drzewem rośnie, warto mieć mapę, nawet w trybie offline. Warto poinformować, że się wybieramy. No i też ważny apel, jak udajemy się samochodem do lasu, by nie zastawiać wjazdów do lasów, bo zdarzało się też w latach ubiegłych, że służby ratunkowe nie mogły dojechać na czas, ponieważ auto blokowało wjazd do lasu.
2: Leśnicy apelują, byśmy zbierali te grzyby, których jesteśmy pewni. To jest kluczowa zasada. Jak się okazuje, sztuczna inteligencja nie zawsze może okazać się pomocna w rozpoznawaniu gatunków grzybów.
0: W Polsce mamy ponad 1000 grzybów, gatunków grzybów, które są jadalne, a przeciętny grzybiarz w Polsce może zna 4-5, także warto o tym pamiętać, by na grzyby, jak się wybieramy, zbierać tylko te grzyby, które znamy. Najlepiej wybrać się z osobą doświadczoną. AI oczywiście może nas wspierać, ale nie jest nieomylne i zdarzają się pomyłki. Szczególnie jak ktoś lubi zbierać młode grzyby, które dopiero co wychodzą ze ściółki leśnej, wtedy o pomyłkę jest najłatwiej, kiedy ten grzyb jeszcze nie jest rozwinięty. Takim charakterystycznym przykładem jest czubajka kania, czyli sowa, którą każdy z nas lubi. Ale uwaga, muchomor zielonawy w tym młodocianym stadium jest bardzo podobny do kani, która też wygląda w tym właśnie młodocianym stadium podobnie. Możemy się pomylić i się zatruć muchomorem, a to już może być dla nas śmiertelne zagrożenie.
3: To już wszystko o grzybobraniu i pułapkach korzystania ze sztucznej inteligencji w lesie. A my wracamy do Was już za chwilę z porcją kolejnych informacji. Bądźcie blisko!

0: RMF FM. Sprawdzamy teraz, co słychać na kulturalnej mapie Krakowa. A o tym opowie Maciej Sołtys.
1: W tym roku obchodzimy 80. rocznicę rozbicia więzienia Świętego Michała. To jest 18 sierpnia 1946 roku, czyli już okres po zakończeniu wojny, kiedy w Krakowie umacniał się ten reżim komunistyczny, umacniała się bezpieka. Mnóstwo żołnierzy Armii Krajowej, tego podziemia niepodległościowego, było aresztowanych, zagrożonych utratą życia. I postanowiono uratować tych ludzi, odbić, uwolnić ich. I w rocznicę tego wydarzenia, które miało miejsce w Krakowie, niemalże w centrum Krakowa, bo przecież dzisiaj tam mamy Muzeum Archeologiczne, w rocznicę tego wydarzenia no chcemy tak to upamiętnić, że ideą taką przewodnią tych naszych uroczystości właśnie są akcje rozbijania więzień. Takie akcje miały miejsce i w czasie okupacji niemieckiej na terenie okupowanej Polski, ale też, tak jak wspominałem, po 1945 roku, kiedy starano się uwalniać ludzi, którzy byli aresztowani za dążenie do niepodległości, a byli aresztowani przez bezpiekę komunistyczną.
0: Dziękujemy za rozmowę, a my wracamy do Was już za chwilę z kolejnymi informacjami i oczywiście znakomitą muzyką. Zostańcie z radiem RMF FM.

0: Słuchacie radia RMF FM, gdzie już teraz sprawdzimy, jak chronić najstarszych przed cyberprzestępcami. W Szczecinie ruszają specjalne zajęcia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, które mają pomóc seniorom w rozpoznawaniu potencjalnych oszustw. O szczegółach już teraz w RMF FM. Posłuchajcie.
1: To było pierwsze, ale nie jedyne takie spotkanie, podczas którego seniorzy ze Szczecina mogli poznać swoje prawa i nauczyć się, jak nie dać się oszustom. Dowiadywali się m.in. o najnowszych metodach przestępców na wyciąganie z nich informacji, pieniędzy albo danych osobowych. Seniorzy, z którymi rozmawiałam przed wejściem na salę, mówili mi, że te próby oszustw spotykają ich regularnie. Najczęściej są to próby wyłudzenia danych albo pieniędzy przez telefon i sami albo padli kiedyś ofiarą takich zdarzeń, albo znają kogoś, kogo takie coś spotkało.
2: Przyszłam, żeby posłuchać o bezpieczeństwie seniorów. Posłucham i na pewno to pomoże w tych trudnych czasach.
1: Teraz tych oszustw, tych nowych metod jest coraz więcej, są coraz bardziej skuteczne. Spotkała się z tym pani jakoś bezpośrednio?
2: Telefony bywają, także ja urywam takie rozmowy szybciutko i traktuję jako spam, bo to wiadomo, lepiej nie odbierać. Także no i jest ta akcja tych złych ludzi wszędzie obecna i dlatego musimy się strzec.
3: Czytam sporo i interesuję się właśnie taką profilaktyką antyoszukańczą.
4: Sama jestem już seniorem. No, jestem ciekawa, co powinien wiedzieć senior.
1: A spotkała się pani z takimi oszustwami?
4: Tak, finansowymi próbowano ciągać staruszków, to jest fakt. Sama to przerabiałam, więc wiem, że to wcale nie jest takie łatwe. Byłam w szoku, jeżeli chodzi o presję psychiczną. Wykorzystują to naprawdę w sposób idealny.
5: Jeśli chodzi o telefon, to jak pamiętam, bardzo szybko się ta dyskusja toczy w taki sposób, żeby zastraszyć tego klienta. Jeśli ktoś jest nieodporny, to myślę, że bardzo łatwo daje się nabrać.
1: Jakie metody oszustw są teraz popularne wśród przestępców, mówiła mi młodsza aspirant Danuta Ofianewska z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.
6: Dzwonią bukmacherzy, którzy oferują bardzo intratne transakcje finansowe, wzbogacenie się, tak, podwojenie, potrojenie swoich środków oszczędnościowych i przez takie właśnie wyrafinowane rozmowy najczęściej zachęcają właśnie do inwestycji i to jest takie powszechne, tak? My bardzo chcemy się szybko wzbogacić łatwą drogą. Nie jest to łatwa droga, nigdy nie będzie, ale niestety to nam działa na zmysły nasze i jesteśmy na to najczęściej podatni. Metodą na blika, gdzie dostajemy informacje, że nie opłaciliśmy do końca rachunku.
1: Próby oszustw warto zgłaszać na stronie cert.pl, a podejrzane SMS-y można też bezpłatnie przekazać na numer 8080.
0: Dziękujemy za rozmowę i wracamy do Was już za chwilę. Zostańcie z nami.

0: Jelena Rybakina, mistrzynią tegorocznego US Open, reprezentantka Kazachstanu, pokonała w finale Arynę Sabalenkę 4-6, 7-5, 2-6. Jutro Rybakina zastąpi Sabalenkę na pierwszym miejscu w rankingu tenisistek, ale to było jasne jeszcze przed finałem. A dziś wieczorem wielki finał mężczyzn zagrają najwyżej rozstawiony Aleksander Zverev z grającym z ósemką Amerykaninem Benem Sheltonem. I właśnie o wielkim tenisie porozmawiamy teraz w radiu RMF24. Naszym gościem jest pan Dawid Żbik, komentator tenisa w Eurosporcie, twórca kanału Czas na Tenis na YouTubie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Panie Dawidzie, zacznijmy jednak od finału kobiet. Pytanie, mamy nową dominatorkę, Jelenę Rybakinę?
1: Nie określiłbym, że mamy nową dominatorkę wyłącznie po tym finale, bo to postępowało, to nadchodziło i Rybakina już wcześniej wysyłała sygnały, że jeśli tylko pozakortowo wszystkie sprawy u niej idą ok i przede wszystkim jest zdrowa, to ona już może z tymi najlepszymi rywalizować jak równa z równą, ale też może je zastąpić, co ma teraz miejsce po Nowym Jorku i będzie liderką rankingu, no ale przecież wygrywała chociażby na początku tego sezonu, kiedy to wszystko zleciało. W styczniu przecież rywalizowała z Aryną Sabalenką w wielkim finale, ale w Melbourne, po drugiej stronie świata, po drugiej stronie sezonu i już wtedy wygrała turniej wielkoszlemowy, a to nie był jej pierwszy wielki szlem wygrany.
0: No właśnie i tu powstaje to pytanie, czy uda jej się utrzymać tak wielką formę, no bo tak jak pan powiedział, a ja jeszcze przypomnę, że w 2022 roku Rybakina wygrała w Wimbledonie, kolejny jej wielkoszlemowy tytuł to był dopiero ten rok i właśnie wspomniane Australian Open. Jaki może być ten przepis na to, aby tę wielką formę utrzymać?
1: To jest zawsze trudne i w tenisie warto przypominać to za każdym razem, kiedy tylko jest taka okazja i ja to powtórzę, bo najczęściej oczywiście rozmawiamy o tym przy okazji różnych przegranych meczów, czy to Igi Świątek, czy ostatnio kolejnego głośnego nazwiska, jakim jest Maja Chwalińska. Ja zawsze to będę powtarzał i zdarzało się to każdemu, czy to był Djokovic, czy to była Serena Williams, Roger Federer. W tenisie nie da się wygrywać każdego spotkania i najważniejszym sukcesem do utrzymywania się na tym dobrym poziomie jest przede wszystkim regularność, pomijam zdrowie, bo kontuzje to są rzeczy, na które nie zawsze mamy wpływ. Nie zawsze przygotowanie fizyczne oznacza, że nie nabędziemy jakiejś kontuzji w trakcie spotkania, ale ta regularność jest najważniejsza. Każdy kiedyś przegrywa. Sabalenka do tej pory była taką dominatorką, jeśli chodzi o turnieje wielkoszlemowe, bo ona dochodziła do tych końcowych faz, do tej najlepszej czwórki czy najlepszej dwójki niemalże regularnie i za każdym razem przy okazji niemalże każdego turnieju wielkoszlemowego. Ale jeżeli mówimy o Rybakinie, u niej te wahania formy były często problematyczna. Ona miała taki okres w swojej karierze, kiedy była, nie chcę powiedzieć tenisistką jednowymiarową, ale kojarzyła nam się z takim mocnym, dobrym graniem, przede wszystkim dobrym serwisem, ale inne aspekty u niej kulały, ale kiedy popracowała nad tym wszystkim, to jak ona się teraz porusza po korcie, ja mam wrażenie, że ona z miesiąca na miesiąc prezentuje coraz lepszą swoją formę fizyczną, jeśli chodzi o poruszanie się, jeśli chodzi o przygotowanie, na cały czas niezmiennie dobre aspekty w jej grze pozostają, czyli serwis, czyli bardzo dobry forehand, no a jeżeli właśnie do tego dodamy jakieś przygotowanie fizyczne, czy kolejne elementy rozwoju, no to można dostać się na sam szczyt.
0: Panie Dawidzie, porozmawiajmy chwilę o Idze Świątek, no bo wyglądało na to, że Polka wraca do wielkiej formy, niestety przegrała w 1/8 finału z Finką Brzęk, mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5-0. Skąd pana zdaniem takie wahania formy i pytanie, czy jest to coś nowego?
1: Trudno tak naprawdę powiedzieć, bo te mecze z Brzęk nam się zawsze będą kojarzyły, do tej pory nam się kojarzyły z Igrzyskami Olimpijskimi z Paryża, teraz pewnie będzie nam się też kojarzyło ta rywalizacja z Chinką, z tym spotkaniem w Nowym Jorku. Chinka pokazała, że w tenisie, dopóki nie wygra się ostatniej piłki, to nic nie jest przesądzone. I to brzmi jak taki frazes, ale naprawdę ta ostatnia piłka jest najważniejsza. Czy to w secie, czy to w całym spotkaniu, jeżeli mówimy o piłce meczowej. Iga prowadziła 5-0. Bardzo często z jednej strony wydaje się, że już mamy tego seta na wyciągnięcie ręki, że już w zasadzie powinniśmy zaraz usiąść na ławeczkę i czekać na drugiego seta. Z drugiej strony ta tenisistka po drugiej stronie kortu, a każdy, kto kiedyś chociaż raz był na korcie i rywalizował na punkty, czy na gemy, czy na sety, wie doskonale, jak ile ważą pojedyncze punkty. I z drugiej strony kortu właśnie Chinka, ona wtedy mogła się rozluźnić, co zrobiła przecież spotkanie wcześniej z Madison Keys. I kiedy widzisz, że coś nie wychodzi, a jej przez pierwsze 5 gemów mało rzeczy wychodziło na korcie, to kiedy ta ręka jest trochę luźniejsza, kiedy ona nie ma nic do stracenia, może wejść na wyższy poziom, więc tutaj raczej bym skłaniał się ku temu, że Chinka zagrała naprawdę wybitne spotkanie, jeżeli chodzi o mecz z Igą Świątek od stanu 5-0. To samo powtórzyła w meczu z Jeleną Rybakiną. Mimo że spotkanie przegrała, naprawdę zagrała na wysokim poziomie. Jeśli chodzi o Igę Świątek, ja bym się tutaj nie martwił, bo gdyby było w drugą stronę, gdyby Iga przegrała 5 gemów z rzędu i potem by odwróciła ten wynik ze stanu 5-7, na stan 5-7 mówię z perspektywy jej rywalki, to mówilibyśmy o bardzo wielkim powrocie i byśmy tylko Igę chwalili, no ale przecież w takim samym położeniu znalazłaby się wówczas Qin Wen Zheng.
0: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Dawid Żbik, komentator tenisa w Eurosporcie, twórca kanału Czas na Tenis na YouTubie, na który oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy. Panie Dawidzie, wielka przyjemność. Piękne dzięki.
1: Pięknie dziękuję.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od pierwszej, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. To jawna eskalacja tego konfliktu. Tak wczorajszy atak Rosji na tereny przygraniczne z Polską komentuje szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. O tym, jak wyglądał ten poranek, powiedzą też mieszkańcy Szczecyna na granicy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Będą też doniesienia ze Śląska. Nastolatkowie uciekali przed policją na elektrycznych motocyklach. Mandaty dostali ich rodzice. To jawna eskalacja tego konfliktu. Tak o rosyjskich atakach na tereny przygraniczne z Polską mówił szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Podczas wspólnej konferencji z Andrijem Sybichą, minister spraw zagranicznych Ukrainy, podkreślał, że Polska musi wzmocnić wsparcie dla walczącego Kijowa.
1: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania. To jest eskalacja, to jest kolejne wielkie wyzwanie i to oznacza, że powinniśmy zdwoić nasze wysiłki we wspieraniu ofiary agresji.
0: Tak dodawał Radosław Sikorski. Najpierw alert RCB, a później potężny huk, od którego zatrzęsły się szyby. Tak wyglądał wczorajszy, wczesny poranek mieszkańców miejscowości Szczecyn na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia. Nad miejscowością krążyły polskie samoloty, które po ataku Rosjan w Ukrainie patrolowały polskie niebo.
2: 4:15 dostałam alert, a słychać było 4:28 dokładnie.
3: Spojrzała pani od razu na zegarek?
2: Tak. Najpierw był huk, a później było słychać głos samolotu. Słychać był wybuch szyby i w ogóle nie, to słychać było, jak się trzęsły.
3: I co wtedy?
2: Wyjście przed dom i patrzenie, oczywiście w niebo, nie? Czy coś jeszcze innego nie nadchodzi?
3: A to jest tak, że w środku wtedy wszystko się trzęsie w człowieku?
2: Na pewno, proszę panią, to jest po prostu, mówię, raz, że taka wczesna pora, a po drugie, to alert, który wcześniej przyszedł, i wiadomo, z czym to się wszystko wiąże, nie? Obecne czasy, które są teraz, to są bardzo niepokojące dla wszystkich.
0: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert w miejscowości Szczecyn na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia. Na zegarach 1:02 to są fakty w RMF FM. Sąd rodzinny w Rybniku zajmie się sprawą dwóch nastolatków, którzy uciekali przed policją na elektrycznych motocyklach. Zostali zatrzymani po pościgu. Rodzice nastolatków otrzymali mandaty. Za co dostali te mandaty, skoro to nie oni uciekali?
4: Rodziców ukarano za to, że udostępnili motocykle do jazdy po drodze publicznej osobom, które nie posiadały do tego uprawnień. Pierwszy z zatrzymanych nastolatków miał 14, a drugi 16 lat. Obaj jechali po chodniku. Zaczęli uciekać, kiedy policjanci próbowali ich zatrzymać. W czasie pościgu obaj stracili panowanie nad motocyklami i uderzyli w metalową barierę. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, ale na szczęście nic poważnego się nie stało. Obaj kierujący nie posiadali uprawnień do kierowania motocyklami elektrycznymi, pojazdy nie były dopuszczone do ruchu, nie miały też tablic rejestracyjnych ani ubezpieczenia.
0: Te fakty zebrał nasz reporter Marcin Buczak.
5: Są i takie fakty.
0: Księżniczka poszukiwana. Do musicalu Kraina Lodu w disneyowskiej wersji w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Do obsadzenia roli Elzy i Anny. Przyszła księżniczka w wieku od 9 do 12 lat musi być uzdolniona wokalnie, aktorsko i ruchowo, tłumaczy reżyser musicalu Tadeusz Kabicz.
6: Szukamy dziewczynek, które też mają podobne cechy charakteru do naszych disneyowskich księżniczek. Anna jest postacią energiczną, żywiołową, pełną humoru. Elza jest starszą siostrą, bardziej odpowiedzialną, wycofana, introwertyczna. Casting będzie składał się z dwóch etapów. Najpierw zapoznamy się z nagraniami przesłanymi przez kandydatki, następnie część osób zaprosimy na przesłuchania na żywo.
0: Zgłoszenie wideo należy przesłać do 5 października. Tekst Dziadów Adama Mickiewicza słychać było w ostatnich tygodniach w wielu miejscach w Polsce. To lektura tegorocznej edycji akcji Narodowe Czytanie. W Bibliotece Śląskiej w Katowicach fragment Dziadów odczytano przy dźwiękach liry korbowej, a z lirnikiem Pawłem Płoskoniem rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
7: Dlaczego lira korbowa pasuje do Dziadów?
8: Mamy tutaj pewną taką zbieżność nazw, bo na lirach korbowych w Polsce grali dziadowie, czyli żebracy. No a tutaj bierzemy udział w Narodowym Czytaniu Dziadów Adama Mickiewicza. Dziadowie ci żebracy byli też postrzegani troszeczkę jako taki łącznik między naszym światem a światem duchowym. Więc nawet jeżeli dziad sam w sobie jako żebrak nie pojawia się w dramacie, to sam dziad taką rolę trochę może i nawet guślarze czasami pełnił.
7: Snuli opowieści.
8: Tak. Lira korbowa zresztą dlatego w Polsce się tak nazywa, ponieważ ma korbę, ale jest lirą no, nie dlatego, że przypomina harfę jak liry, tylko dlatego, że towarzyszyła liryce. W Polsce dziadowie akompaniowali sobie do śpiewu, stąd ta nazwa lira, chociaż instrument nie przypomina żadnego innego.
7: To teraz o tym instrumencie właśnie, bo wydaje się, że to jest jednak niszowy instrument. No, nie znam chyba innych osób, które grałyby na lirze korbowej. No, masz jedyną jakby grupę akademicką w Polsce, która uczy się gry na lirze korbowej.
8: Tak, ja uczę gry na lirze korbowej w ramach podyplomowych studiów z zakresu muzyki tradycyjnej na Akademii imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach. Prowadzę też warsztaty. I instrument tak, jest niszowy, ale ta nasza nisza jest bardzo żywotna. Ludzie, którzy na tym instrumencie grają, nigdy nie wchodzą w niego tak na pół gwizdka, tylko od razu się bardzo angażują, chociaż zaczynają na nim grać z różnych powodów, wchodzą z różnych miejsc, ale bardzo nas łączy wspólna miłość do niego.
7: No właśnie, jak ty wszedłeś? Z którego miejsca w takim razie?
8: Ja chyba z takiej ciekawości mechaniki instrumentu. Tutaj korba, którą się kręci, porusza kołem, a koło pociera o struny. Ale same te struny nawet to są trzy rodzaje. Jedne grają melodię za pomocą klawiatury, jedne dają niski, basowy dźwięk. Na innych można grać za pomocą prawej ręki, tej kręcącej korbą, rytmy. Ja lubię mówić, że mi się ta lira przyśniła, ale tak naprawdę chyba zobaczyłem jeden filmik w internecie i od razu gdzieś zapragnąłem tego instrumentu spróbować. I takim ogromnym jakimś zrządzeniem losu i darem Bożym instrument miałem bardzo szybko. A zazwyczaj na instrument trzeba swoje odczekać, tak, do 2 lat.
7: Jakie dźwięki można wydobyć z tego, gdybyś mógł to opisać?
8: Teoretycznie jest to instrument smyczkowy, więc te dźwięki grane na lirze mogą trochę przypominać skrzypce, altówkę, nawet wiolonczele momentami, ale charakterystyczne jest bardzo klikanie klawiszy. Niemniej, kiedy dołączy się już nawet tylko strunę burdonową, zaczynamy się trochę zbliżać może do czegoś a la organy. Zresztą instrument pierwotnie nazywał się organistrum. A kiedy pojawia się element rytmiczny, struna trompetowa, to już nie da się tego do niczego praktycznie przyrównać. Bo takiego mechanizmu jak struny trompetowe osadzone na mostkach, które się nazywają uroczo psami, bo te psy szczekają, nie ma żaden inny instrument.
7: No tutaj usłyszałam i chciałabym zapytać, czy to rzeczywiście tak jest, że można wydobyć z liry korbowej nawet takie dźwięki przypominające dźwięki gitary elektrycznej.
8: Można. Ja chyba najbliżej mi jest do traktowania liry jak takiego mechanicznego syntezatora. Mój instrument też jest dosyć rozbudowany i daje mi rzeczywiście takie możliwości. Myślę, że też taką dużą wartością tego instrumentu są dźwięki, które no pierwotnie, jak ktoś zaczyna grać, nie są mile widziane, czyli różne hałasy, piski, trzaski. No wszyscy lirnicy z tym walczymy, żeby jakoś to opanować. Przychodzi taki moment w życiu lirnika, kiedy godzi się z tym, że nie należy z tym walczyć, tylko zaprzęgnąć to do swojej muzyki. I też dzisiaj myślę, że dużo z tego będę korzystał, żeby trochę zilustrować ten tekst, który tutaj zostanie wyczytany.
7: Jak duża jest grupa lirników w Polsce?
8: W tym roku w Sanoku organizowałem wydarzenie pod tytułem Strefa Liry. To były warsztaty, to był de facto festiwal liry korbowej. W warsztatach wzięło udział 50 lirników i nie byli to wszyscy, których znam, a i tak nie znam wszystkich. Także mamy parę set instrumentów w Polsce. Ile z tych instrumentów jest granych? No nie wszystkie, ale tych lirników no już trochę nam przybywa.
7: Czy lirnik może znaleźć swoje miejsce na przykład w orkiestrze?
8: No de facto znaleźć miejsce w orkiestrze nie, bo ten aparat już jest domknięty, powiedzmy. Tam wiemy, jakie instrumenty w orkiestrze grają. Saksofoniści tam czasem stopę włożą między drzwi a framugę i jakoś im się udaje od czasu do czasu wejść. Ale na pewno lira może zagrać z orkiestrą. Niemniej to jest instrument bardzo bogaty w brzmienia, ale też kapryśny. Granie z innymi instrumentami wymaga też dużych umiejętności. Jest mało literatury takiej, która jest napisana na lirę i inne instrumenty. Niemniej kibicujcie mi, bo mam w planach napisać koncert na lirę i orkiestrę smyczkową. To tak najsampierw, potem zobaczymy, co dalej jeszcze się uda stworzyć.
7: No właśnie, bo tak sobie pomyślałam, zapytałam o tą orkiestrę, ale pomyślałam sobie, że lira sama w sobie jest orkiestrą.
8: Tak, i druga jej nazwa historyczna to było symfonium, ze względu na tą mnogość brzmień, które z siebie wydaje. Ja osobiście gram w zespole Touhaye, to jest zespół folkowy, ja to lubię nazywać, że to jest fusion folk, bo tam mamy elementy jazzu, rocka, funku. Mi się tam instrument sprawdza świetnie. Oczywiście repertuar jest też taki sprzyjający. Ale jest wiele zespołów, które wykorzystują lirę. Dobrze się ma w folk metalu, bywa używana w jakichś bardziej jazzowych sytuacjach. Im bardziej niekonwencjonalny skład, tym łatwiej będzie jej się odnaleźć, ponieważ nie będzie musiała rozrywać już jakiegoś zakreślonego, istniejącego idiomu po prostu.
7: Czyli nie tylko muzyka dawna.
8: Nie, zdecydowanie nie. Ja na przykład jestem lirnikiem współczesnym. Mimo, że gram też muzykę dawną, gram muzykę tradycyjną polską, chociaż robię to też w taki uwspółcześniony sposób, czy po prostu gram tradycyjne rzeczy, których tradycyjnie nie grano na lirze. Ale najbardziej jej lubię używać jako instrumentu współczesnego. I zresztą to jest instrument współczesny, w takim sensie, że może ma korzenie, które sięgają XI wieku, jak większość instrumentów, które znamy, ale jako jeden z niewielu instrumentów jest ciągle rozwijany. I ciągle rozwijany w kontekście mechanicznym, a nie tylko jakiegoś przetwarzania go elektronicznie. Większość instrumentów orkiestrowych zamknęła się już w XIX wieku.
0: Z Pawłem Płoskoniem rozmawiała nasza śląska reporterka Anna Kropaczek. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 2:00.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Radiu RMF FM już teraz przenosimy się do Estonii. Tamtejsi uczniowie w międzynarodowych badaniach PISA regularnie zajmują czołowe miejsca, wyprzedzając między innymi Polaków. Co robią inaczej? Jak zorganizowane są ich szkoły? I czego możemy się od nich nauczyć? O tym rozmawiamy już teraz z Moniką Michaliszyn.
1: Dzień dobry.
2: Pani doktor, w 2025 roku uczniowie z Estonii byli najlepsi w Europie we wszystkich trzech dziedzinach: matematyce, naukach przyrodniczych i rozumieniu tekstu. Czy możemy przybliżyć słuchaczom system nauki w Estonii? W jakim wieku dzieci idą do szkoły? Jak długo trwa nauka?
1: Ja myślę, że dobrze by jeszcze wyjaśnić naszym słuchaczom, tak przybliżyć bardziej, co to jest to badanie PISA, ponieważ ono jest nastawione, co jest

0: jest właśnie szczególnie ważne na badanie umiejętności nastolatków, czy to w tym przykładzie 15-latków, znaczy bardziej na badanie takiej umiejętności analitycznej, tak? Bardziej na zrozumienie tekstu, na rozwiązywanie problemów, z którymi się wcześniej nie spotykali, niż na takiego jakby klasycznego sprawdzania poziomu wiadomości wyniesionego ze szkoły. To jest ważne w tym kontekście właśnie naszej opowieści o Estonii, bo ja myślę, że tutaj właśnie to wynika z, po pierwsze z procesów, jakie zaszły od lat 90. w Estonii, ale także z jakby estońskiego doświadczenia historycznego i kulturowego. I teraz, jeżeli chodzi o ten o system nauczania w Estonii, on tak na dobrą sprawę nie różni się dużo od systemu polskiego. Dzieci w Estonii idą do szkoły w wieku lat 7 i tam 9 lat spędzają w tak zwanej szkole podstawowej. Później rozpoczynają szkołę średnią i tutaj mają do wyboru dwie ścieżki. Jedna to jest właśnie szkoła średnia, a druga to jest szkoła, która daje wykształcenie zawodowe. Co ciekawe, od roku szkolnego 2025-2026 Ministerstwo Edukacji Estonii wprowadziło taką istotną zmianę. To znaczy, że ten dotychczasowy obowiązek uczęszczania do szkoły został zastąpiony szerszym obowiązkiem jakby nauki do ukończenia 18 roku życia. Czyli dziecko, czy ten już młoda osoba wychodzi z takim jakby wykształceniem albo średnim, albo posiadającym kwalifikacje zawodowe. Czyli jakby mamy tutaj taki obowiązek właściwie edukacji do tej średniej szkoły i ewentualnie ktoś może jeszcze wybrać tą edukację zawodową.
1: Ja chciałbym też dopytać, bo wiemy, że mamy takie wyobrażenie, że w Estonii trochę jest tak, że nauczyciele mają większą swobodę w wyborze treści w ramach programu nauczania. Czy jednak są tam jakieś bardzo sztywne programy nauczania? Jak to wygląda?
0: Znaczy tak, powiedziałabym, że to jest bardziej taki podział jakby Ministerstwo Edukacji Estońskiej określa podstawę programową, natomiast jeżeli chodzi o jakby implementowanie tego systemu, no to nauczyciele mają dosyć dużą swobodę. I oprócz nauczycieli tutaj też dosyć dużą rolę odgrywają oczywiście samorządy, które prowadzą większość szkół, no i oczywiście dyrektorzy tych szkół. Czyli jest to taki system bardziej zdecentralizowany, ale też działający w ramach wspólnych standardów krajowych. I tutaj trzeba jednak zaznaczyć, że nauczyciele mają dużo większą swobodę niż właśnie w Polsce, jeżeli chodzi o jakby dobór narzędzi, dobór tych metod nauczania. I to jest też jakby bardzo cenione w społeczeństwie. To znaczy jakby stworzono taką otoczkę, czy takie rozumienie pracy nauczyciela jako tego, który swoją pracę wykonuje bardziej dla uczniów i dla siebie, dla tej satysfakcji, niż dla jakichś grafików, które będą potem sprawdzane przez Ministerstwo Edukacji. To się oczywiście przekłada później na faktyczne, realne efekty nauczania tych młodych osób. jakby też to uznanie, jakie znajduje potem w społeczeństwie właśnie taka praca nauczyciela, jest też dla niego bardzo dużą motywacją. Także tutaj jakby jest połączenie tej wspólnej podstawy programowej z dużym zaufaniem do szkoły i przede wszystkim właśnie do nauczyciela.
1: Ten obszar można by przeszczepić do polskich szkół z Estonii, jak pani myśli?
0: Ja myślę, że bardzo wielu nauczycieli w Polsce, może to nie jest taka jakby ogólna polityka, tak jak w Estonii było, że właśnie kładziemy nacisk na to, żeby ten nauczyciel był samodzielny i żeby jego praca była właśnie postrzegana jako taka osiągana przez zaangażowanie i oryginalne metody. Natomiast na pewno wielu nauczycieli w Polsce próbuje taki system wdrażać też samodzielnie. Natomiast myślę, że takie zaufanie właśnie do nauczyciela i do tej dyrekcji byłoby też wskazane. Ale pozwolę sobie jeszcze dodać jedną rzecz, która jest ważna w tej sytuacji estońskiej. To jest to, że tam jest dosyć mocno, są dosyć mocno wyrównane szanse. To znaczy też w tym badaniu PESA było jakby wykazane, że bardzo duża ilość, o ponad 20% tych punktów procentowych większa jest liczba uczniów, tak, czy poziom tych uczniów, którzy estońskich, którzy osiągają ten średni poziom. I z czego to wynika? Wynika to z tego, że oczywiście ta edukacja w Estonii jest bezpłatna, natomiast ministerstwo i społeczeństwo bardzo pilnuje tego wyrównywania szans. Czyli tak, jest bezpłatna edukacja, ale ona obejmuje nie tylko samo nauczanie, ale także podręczniki, posiłki w określonych sytuacjach, także transport i pomoc specjalistyczną. Także myślę, że tutaj właśnie kładzenie nacisku na to wyrównywanie szans dla wszystkich uczniów estońskich. I pozwolę sobie jeszcze dodać, z czego to wynika, bo myślę, że to jest bardzo ważne jakby w kontekście rozumienia tego systemu estońskiego i tych efektów, które osiągają, no bo musimy jakby zwrócić uwagę na to, że w czołówce tego rankingu PESA są państwa azjatyckie i później po tych wszystkich państwach azjatyckich pojawia się Estonia, tak jako lider Europy, także myślę, że to jest bardzo ważne. No więc wynika to oczywiście z tych uregulowań systemu edukacyjnego, ale również jakby z kultury, która wynika z historii Estonii. Otóż Estończycy jako naród, no, podległy, tak, przez wiele, wiele, wiele wieków, dlatego, że oni nie mieli swojego państwa, zostali zdominowani przez inne państwa, właściwie w takim zalążku swojej państwowości. Dla nich jedynym takim momentem, gdzie oni mogli awansować społecznie, tak, bo oczywiście nie mieli swojej szlachty, tak, była właśnie edukacja. I edukacja jest dla nich tak jakby, tak jak nawet powiedział były pan prezydent Henryk Ilves, że edukacja jest dla Estończyków swojego rodzaju religią. Czyli rodzice estońskich dzieci są bardziej nastawieni na to, żeby zamiast nawet rzeczy materialnych, tak, czy domu, czy tam zabezpieczenia materialnego, dawać dzieciom dobrą edukację, bo w społeczeństwie jest takie przekonanie, że to edukacja daje, jeżeli będziesz dobrze wyedukowany, na pewno będą osiągniesz sukces w życiu i będą tego owoce. I to jest właściwie w Estonii takie głębokie przekonanie, byśmy powiedzieli, że to jest taki trochę jakby element amerykańskiego snu, tylko w trochę innym wydaniu, tak? Że na pewno jeżeli będziesz się pilnie uczył, będziesz dobrze wyedukowany, to osiągniesz w życiu sukces. No i myślę, że ważne jest jeszcze powiedzieć o tym, jak Estończycy w 90-tych latach przechodzili tę reformę edukacji. Otóż w bardzo wczesnym stadium, dużo wcześniej niż w Polsce. Estończycy, w estońskich szkołach zaczęto nauczać języka angielskiego i to już od pierwszych klas szkół podstawowych i to też była taka to była planowa polityka Ministerstwa Edukacji, jak również postawiono na rozwój właśnie tych kompetencji cyfrowych. My przecież wiemy, że Estonia jest nawet w skali europejskiej takim tygrysem właśnie tych zdolności cyfrowych. To Estończycy wynaleźli Skype'a i właściwie osiągali te bardzo dobre wyniki w tych naukach IT już od lat 90., dlatego że właśnie wspomniany już przeze mnie prezydent Tomas Henryk Ilves był takim autorem też takiego planu wprowadzenia cyfryzacji już w 1996 roku do estońskich szkół, który się nazywał Tygrysi Skok. I nie tylko wyposażono szkoły w Estonii w komputery, ale również wprowadzano te kompetencje cyfrowe, tak? Czyli to byśmy mogli porównać z tym, co mówią estońscy uczniowie też w tym badaniu PESA, że oni nie tylko mają tą wiedzę IT, ale już obecnie na tym etapie są nauczani właśnie tych prawił, powiedzmy sobie, sztucznej inteligencji i nie tylko, że się tego uczą, ale również uczą się krytycznego podejścia właśnie do sztucznej inteligencji.
2: To była rozmowa z Moniką Michaliszyn o systemie edukacji w Estonii oraz o tamtejszych wynikach w badaniach PISA. A my wracamy do Was już za chwilę z kolejnymi informacjami i dobrą muzyką. Zostańcie z radiem RMF FM.

0: Radiu RMF FM. Już teraz zajrzymy do waszych portfeli. Jak Polacy oszczędzają, w co najchętniej inwestują i jak na co dzień podchodzimy do własnych finansów? O najnowszym raporcie rozmawiamy z Krzysztofem Ambroziakiem, Head of Business Unit Media, Utilities and Finance w AutoPay. Posłuchajcie.
1: Dzień dobry. Głównym powodem tego, że staramy się oszczędzać, to są takie powody, dla których chcemy zabezpieczyć głównie swoją przyszłość. Na pięciu ankietowanych w naszym badaniu Polaków, aż trzech odpowiadało, że to zabezpieczenie przyszłości jest takim głównym powodem. Również myślimy coraz częściej o emeryturze, więc to są takie główne dwa powody. Oczywiście to, że oszczędzamy, niesie za sobą też taki argument posiadania takich dóbr materialnych, czy wakacje, czy też posiadanie mieszkania, domu bądź samochodu, również są powodami, dla których coraz więcej oszczędzamy.
0: No ale właśnie, wasze badanie pokazało też, że wybieramy mniej celów, na które odkładamy, no i że są różnice między kobietami a mężczyznami, gdybyśmy mogli rozwinąć ten wątek.
1: Tak, zdecydowanie. Są dość duże różnice pomiędzy kobietami i mężczyznami. Jeśli chodzi o kobiety, to tutaj ankietowane badania autowej kobiety odpowiadały, że głównie oszczędzają i odkładają pieniądze na wakacje bądź na mieszkanie lub dom. Mężczyźni w zdecydowanej większości myślą o tym, aby zabezpieczyć swoją przyszłość lub też, co no, tutaj jest taką męską dosyć sprawą, odkładają na ten samochód lub wymarzony motocykl.
0: Tak czułem. Panie Krzysztofie, a na co zbieraliśmy 10 lat temu, a jak to wszystko wygląda dzisiaj? Czy coś się zmieniło?
1: Jeśli chodzi o kolejność tych celów, na co odkładamy pieniądze, to w ciągu tego już ponad 10-letniego badania, które w AutoPay wykonujemy cyklicznie, ta kolejność celów, na które oszczędzamy i odkładamy pieniądze, nie zmieniła się drastycznie. Natomiast zmieniły się udziały. W dalszym ciągu najpopularniejsze to jest, tak jak powiedziałem, zabezpieczenie przyszłości, wakacje, emerytura czy też własne lokum. Natomiast to, co jest warte zauważenia, to oszczędzamy na mniejszą liczbę celów niż jeszcze kilka lat temu. Dzisiaj mamy takie cztery główne cele, które wymieniłem przed chwileczką.
0: No ale właśnie, to badanie ma już kilkanaście lat i podejrzewam, że jest pan w stanie to stwierdzić. Co dla Polaków jest takim finansowym sukcesem? To jest brak długów, to są odłożone pieniądze, to jest być może i miejmy nadzieję zabezpieczona przyszłość, to są te dobra materialne. Jak to wygląda?
1: Wszystkiego po trochu, to co pan redaktor wymienił, natomiast największym sukcesem finansowym, jaki wskazują badani Polacy, jest posiadanie oszczędności, bo to ponad 60% badanych respondentów, oraz brak długów i kredytów. Tutaj również blisko 60% respondentów odpowiada, że jest to dla nich sukces finansowy. Idąc dalej, posiadanie własnego domu i mieszkania, co już wybija w kilku innych również pytaniach tej ankiety, 47%, a także tutaj ciekawostka, młodsi ludzie, czyli tacy do 35 roku życia, wskazują, że dla nich sukcesem finansowym są wysokie zarobki.
0: I absolutnie mnie to nie dziwi. Porozmawialiśmy troszeczkę o oszczędzaniu, no to teraz zatrzymajmy się przy tym magicznym haśle, jakim jest inwestowanie, no bo wasze badanie pokazuje też, że Polacy coraz częściej inwestują pieniądze. Pytanie, czy są w tym odważni, czy raczej zachowawczy? No i przede wszystkim, panie Krzysztofie, w co inwestujemy?
1: Tak, jeśli chodzi o odsetek osób inwestujących, to trzeba też powiedzieć, że on wzrósł bardzo mocno, ponieważ jeszcze 10 lat temu ludzi inwestujących było w naszym kraju mniej. Natomiast jeśli mówimy o celach i w ogóle o narzędziach, które inwestujemy, to raczej inwestujemy w bardziej bezpieczne instrumenty, takie jak lokaty czy konta oszczędnościowe, oraz przetrzymujemy gotówkę. Ten odsetek też wzrasta, szczególnie od kilku lat.
0: A jakie są te formy inwestowania, które przynoszą największe zyski? Możemy coś zdradzić, czy absolutnie nie?
1: Wiadomo, że największe zyski przynoszą instrumenty bardziej ryzykowne, natomiast tak jak wspomniałem przed chwileczką, Polacy raczej nie są skłonni do inwestowania i do korzystania z tych instrumentów bardziej ryzykownych, ponieważ tutaj jako powód najczęściej wymieniają brak wiedzy, no i taką obawę przed ryzykiem, a także brak zaufania do tych instrumentów finansowych.
0: A jeżeli chodzi o te kolejne badania i predykcje na te następne lata, jak to pana zdaniem będzie wyglądało? Czy ten proces tych inwestujących będzie wzrastał? Czy tutaj musimy oczywiście poczekać do kolejnego badania w AutoPay'u, żeby no jednak mieć te wyniki czarno na białym?
1: Patrząc na trend, jaki obserwujemy w naszych badaniach na przestrzeni tych ostatnich kilku lat, można stwierdzić, że prawdopodobnie ten trend zostanie utrzymany. Natomiast czy zmieni się ta proporcja, czy zmieni się też udział poszczególnych instrumentów, jakie Polacy będą inwestowali, no tutaj musimy jednak poczekać do tego kolejnego badania.
0: Panie Krzysztofie, na koniec odrobina prywaty. Pan stawia na oszczędzanie, czy może jednak inwestycje?
1: Taki zrównoważony, powiedziałbym, styl oszczędzania, inwestowania. Także, ale to skłonność do ryzyka jest indywidualną sprawą każdego inwestora, więc nie ma jednej złotej odpowiedzi i złotej rady na to pytanie.
2: Dziękujemy za rozmowę, a w radiu RMF FM czas na dobrą muzykę. Zostańcie z nami.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije druga, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaszkiewicz, zapraszam ponownie. Jedna osoba jest ranna po wypadku na drodze S7 w Mazowieckiem. Kierowcy są utrudnienia w kierunku Krakowa. Rosjanie ponad 40 razy ostrzelali w niedzielę obwód Dniepropetrowski. 4 osoby zostały ranne. Będą też doniesienia zza oceanu. Demokraci szykują się na ewentualne zwycięstwo w listopadowych wyborach do kongresu. O drugiej utrudnienia dla kierowców na S7 w Mazowieckim. Na odcinku Grójec-Białobrzegi w pobliżu Zaborowa ciężarówka uderzyła w barierki. Jedna osoba jest ranna. W tej chwili zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa. Jedźcie ostrożnie. 4 osoby zostały ranne w wyniku rosyjskich ataków na obwód Dniepropetrowski. Rosjanie użyli dronów i artylerii. W niedzielę ostrzelali ten region ponad 40 razy. W rejonie Nikopolskim uszkodzone zostały m.in. przedsiębiorstwa, domy, samochody i sklep. 56-letni ranny mężczyzna trafił do szpitala. 3 pozostali poszkodowani będą leczeni ambulatoryjnie. Demokraci szykują się na ewentualne zwycięstwo w listopadowych wyborach do Izby Reprezentantów. Jak informuje Washington Post, w przypadku przejęcia większości planują wszcząć śledztwa dotyczące Donalda Trumpa, jego administracji oraz rodziny byłego prezydenta. O szczegółach korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
1: Na liście są m.in. interesy rodziny Trumpów, prezydenckie ułaskawienia, polityka imigracyjna, przebudowa administracji federalnej, działania wobec politycznych przeciwników prezydenta i akta Epsteina. Jednym z głównych tematów mają być pieniądze. Demokraci chcą sprawdzić, w jaki sposób Trump i jego rodzina powiększają majątek podczas jego drugiej kadencji. Interesują ich m.in. kryptowaluty, zagraniczne transakcje oraz firmy powiązane z synami prezydenta, które inwestowały w przedsiębiorstwa otrzymujące później rządowe kontrakty albo korzystne decyzje administracji. Pod lupę mogą trafić także inwestycje samego Trumpa w Waszyngtonie, budowa nowej sali balowej przy Białym Domu, przejęcie kontroli nad Kennedy Center czy nieudany remont Reflecting Pool. Osobny pakiet śledztw ma dotyczyć polityki imigracyjnej, zatrzymań osób legalnie przebywających w Stanach Zjednoczonych i amerykańskich obywateli, zarzutów wobec funkcjonariuszy imigracyjnych, rosnącej liczbie zgonów w ośrodkach detencyjnych oraz wydatków i kontraktów Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego. Ale jest jeden warunek. Demokraci muszą w listopadzie zdobyć większość w Izbie Reprezentantów. Dopiero wtedy przejmą kierowanie komisjami i związane z tym narzędzia prowadzenia dochodzeń. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
2: Sztuczna inteligencja w faktach RMF FM.
0: W nich wracamy ponownie do tematu książek generowanych przez sztuczną inteligencję. Takich publikacji jest już coraz więcej, również na polskim rynku wydawniczym. Kto na nich zarabia?
3: To chyba ludzie za tym stoją, ludzie, którzy po prostu generują te książki i potem no właśnie być może zarabiają na tym, czy
4: oczywiście, jak? Że tak. I to jest masowa produkcja.